Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, ja znam restauratora. Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, ja znam restauratora. Byłem tak oldschoolowy, że powinni mnie wytłoczyć i zwolnić obroty, otworzyć i wyłączyć. Jestem tak newschoolowy, że przyniosę nowy nośnik. Przeniosę się w

pojmuję, że tak bez słowa nie można zrozumieć nic. To czy wypełnić tą pustkę, którą teraz w sobie czujesz ty? Podpuszczam, staram się zweryfikować hipotezę. Nawet gdy chciałbyś ją sfalsyfikować, jakbyś uczynił ten akt bez słowa?

ten obraz? Mówisz, że ty w takim razie co wytwarza ciebie? Nie mów, że ja nawet nie wytworzyłem siebie. Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, ja znam restauratora. Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, ja znam restauratora. Zatem jaka jest natura słowa, skoro nie pochodzi od nas? Umiemy nie emitować, to fala dźwiękowa. Ale co wytwarza przestrzeń, w której porusza się ona?

komendę wyłącz. Z apokalipsą będzie podobnie. Ten, który stworzył początek i koniec, słowem staniesz na sądzie i każde słowo złe będzie rozliczone. Tak, będzie rozliczone. Aha. Bo na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, ja znam restauratora. Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, a ja znam kreatora. Boga.

0: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.
1: Minęła druga, 10.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

codziennie. W godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

0: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.
1: Minęła 4:10.

Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Cześć, tu Staszek Plewniak
1: i Michał Salamon.
0: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy radia Praga.pl.
2: Witam serdecznie, z tej strony piękna, choć martwa, i zapraszam do posłuchania mojego nowego singla pod tytułem Owoce, w którym dream pop łączy się z synthpopem, z darkwave'em w poetyckim uścisku. Sam tytuł nawiązuje do archetypu zakazanej miłości, Adama i Ewy oraz Romea i Julii przeniesionych w kosmos. Dla mnie osobiście jest to piosenka podróży, ponieważ już od pierwszych dźwięków zostajemy wciągnięci, porwani w taką odyseję miłosną, w której przechodzimy przez różne etapy, inicjacje, wtajemniczenia. Owoce napisałam latem, pamiętam jakby to było wczoraj, w czasie, gdy powietrze pachniało słodyczą dojrzewania i rozgrzaną ziemią, w ogrodzie gałęzie uginały się od śliwek, a w tle pobrzmiewał nieśmiertelny Summer Wine duetu Nancy Sinatra i Lee Hazelwooda. Osobiście kocham ich dwie wspólne płyty. I to właśnie wtedy obrazy, kolory i zapachy połączyły się z elektroniczną inspiracją, którą dostałam od Francisa Tuana, tworząc przestrzeń dla melodii i słów o pragnieniu i namiętności. Zapraszam jeszcze raz do posłuchania mojej nowej piosenki i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga, piękna, choć martwa.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Żebrowska, dyrektor sponsoringu i prewencji, grupa PZU.
2: Proszę powiedzieć, co Państwa raport mówi na temat rowerzystów w Polsce? Jak często, w jaki sposób i do czego wykorzystujemy obecnie rowery?
1: No, muszę powiedzieć, że jazda na rowerze jest najbardziej powszechną aktywnością Polaków. 19 milionów Polaków jeździ na rowerze, co oznacza, że 80% naszego społeczeństwa deklaruje, że jeździ na rowerze. No jest to chyba najbardziej powszechne zjawisko, które łączy Polaków. PZU jako powszechny zakład ubezpieczeń szuka takich elementów życia społecznego, które właśnie charakteryzują się powszechnością. Więc stąd zainteresowanie rowerami. Przy czym rower to nie tylko wielkomiejski sposób na spędzanie wolnego czasu, to nie tylko takie lifestyle'owa aktywność, ale dla wielu Polaków jest to jedyny środek komunikacji. Ponieważ 10 milionów Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie, wynika z najnowszych badań opublikowanych przez Sejm. Z czego możemy powiedzieć, że na kilka tysięcy gmin w Polsce około 3% nie jest wykluczonych komunikacyjnie. Dla wielu osób jest to po prostu element życia codziennego. Na rowerze jeżdżą do sklepu, do pracy, do znajomych. Dlaczego my jesteśmy tym zainteresowani? Mamy w DNA bezpieczeństwo, szczególnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a rower to też uczestnik ruchu drogowego. I jak wynika z naszego raportu, rowerzyści nie znają przepisów ruchu drogowego. W związku z tym stanowią potencjalne zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników. Stąd Rowerowa Polska PZU ma taki główny cel, żeby budować kulturę jazdy, budować kulturę bezpiecznej jazdy. Bo rower jest naprawdę wspaniałą aktywnością. Oczywiście pod warunkiem, że jest używany w taki sposób, żeby sprzyjał zdrowiu i bezpieczeństwu. Stąd w Rowerowej Polsce PZU mamy elementy bezpieczeństwa, zdrowia, bo ważne jest też przystosowanie roweru do człowieka i takie jego ustawienie, żeby ten rower sprzyjał zdrowiu, a nie, że tak powiem, powodował jakieś traumy. Mamy też w czasie Rowerowej Polski PZU tak zwany bike fitting, który polega na dobraniu, ustawieniu roweru do człowieka, tak żeby nie powodował żadnych traum, a wręcz przeciwnie, sprzyjał zdrowiu. Co możemy jeszcze powiedzieć o rowerze? Rower tak naprawdę łączy wszystkie pokolenia. Na rowerze jeżdżą dzieci, dorośli, a nawet seniorzy. I to z nimi związana jest nasza szczególna troska, bo właśnie seniorzy bywają często ofiarami wypadków. My w tym programie współpracujemy bardzo ściśle z Komendą Główną Policji, która jest naszym partnerem merytorycznym i która dostarcza nam danych statystycznych, a także współpracuje z nami przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju przekazów dotyczących bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Co jeszcze mam powiedzieć? Bo ja tak mogę gadać. Według niektórych badań Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby rowerów na głowę po Niemczech i krajach skandynawskich, a przed Holandią, co interesujące. Więc Polska staje się powoli takim rzeczywiście krajem, w którym rower jest obecny w naszym życiu. Ale dzieje się to jakby w ciągu ostatnich kilku lat, to nasiliło się w czasie po pandemii aktywności rowerowe, więc wynika z tego, że jeszcze nie wszyscy zdołali się przyzwyczaić do tego, że rowery są tak powszechne i że są właśnie uczestnikami ruchu drogowego. Polacy nie zdążyli się jeszcze nauczyć prawdopodobnie przepisów, a to, czego się nauczyli, no pewnie zdążyli zapomnieć, bo w szkole zdawali na kartę rowerową. Jednocześnie zauważamy, że coraz więcej Polaków jeździ w kaskach. Zauważamy, że kask staje się elementem podstawowym w wyposażeniu roweru. Ciągle jeszcze, co wynika z naszego raportu, nie wszyscy wyposażają rower na przykład w apteczkę, która jest też podstawowym elementem wyposażenia. I tutaj widzimy, że paradoksalnie młodsi uczestnicy ruchu rowerowego wyposażają swoje rowery w apteczkę, natomiast starsi jakby o to nie dbają. Jednocześnie widzimy też, że bardzo dużo osób uczy się używać kasku od swoich dzieci, ponieważ no już niedługo wejdzie w życie ustawa mówiąca o obowiązku noszenia kasków do 16 roku życia. Mamy jednak nadzieję, że podobnie jak z kaskami w czasie jazdy na nartach, nie tylko dzieci będą tych kasków używały, ale również dorośli. Bo według naszych lekarzy z PZU Zdrowie, no kask ratuje życie. Rzeczywiście jest to element, który chroni no przede wszystkim głowę przed urazami. I tak jak rozmawiamy z ruchem rowerowym w innych krajach, to nawet w tych krajach, gdzie rower jest powszechny od wielu, wielu lat, a nie ma obowiązku noszenia kasków, te kraje rozważają wprowadzenie konieczności noszenia kasku. Więc wiemy... Światła są niezwykle ważne. Przede wszystkim światła są konieczne na bocznych drogach, w nieoświetlonych miejscowościach, gdzie zwykle właśnie starsi ludzie, którzy wielokrotnie po tych drogach jeździli, nie zdają sobie sprawy, jak słabo są widoczne. My w czasie tych pikników rowerowej Polski będziemy też demonstrować symulator, taką ciemnię, która jest symulatorem tego, jak widać nieoświetlonego człowieka, rowerzystę czy pieszego, kiedy nie ma on odblasków. Z tego, co mówią policjanci, właśnie światła i tylne, i przednie powinny być włączone przez cały dzień, niezależnie od tego, czy to jest środek dnia, czy zmrok.
2: Nawet na rowerach?
1: Na rowerach.
2: Przepraszam, dziękujemy. Wszystko było tak, bo czeka na ciebie.
3: Rower staje się teraz coraz bardziej popularny wśród naszych rodaków i to już moim zdaniem nie jest tylko pryzmat patrzenia roweru jako sport i ściganie się, ale również jako codzienny styl bycia, taki codzienne przemieszczanie się. Ja na przykład sam stosuję rower jako formę sportu, bo sam się ścigam, ale też w codziennym moim życiu, czyli dojazdy do pracy, dojazdy do sklepu, czy dojazdy chociażby na jakieś imprezy niezwiązane na przykład z rowerem, więc w tej chwili dla mnie to jest styl życia, a mam nadzieję, że dla większości Polaków też zaczyna rower nie tylko być, tak jak powiedziałem, patrzony przez pryzmat wyścigu i sportu, tylko jako środek transportu i komunikacji.
2: Trochę pan już właśnie o tym powiedział, bo to podejście Polaków do rowerów trochę się zmieniło w ostatnich czasach. Kiedyś ten rower był postrzegany, gdzieś tam się stoi zakurzony, gdzie czasami gdzieś podjechać, a teraz coraz częściej to już jakby jest na codziennym wyposażeniu, tak?
3: No tak, tak się właśnie, tak to coraz bardziej jest i mam nadzieję, że to jeszcze będzie więcej tych osób wsiadało na te rowery i zaczynało się poruszać, bo tu chodzi też o dbanie o swoje zdrowie, no bo jednak każdy ruch fizyczny wpływa na nasze lepsze samopoczucie, więc zachęcam do aktywności fizycznej, nie tylko rowerowej, ale ten rower uważam, że to jest chyba jedna z takich fajniejszych aktywności, który może robić każdy, który nie obciąża aż tak mocno organizmu, jak pozostałe sporty.
2: A proszę powiedzieć, jak Jakie błędy najczęściej popełniamy jako rowerzyści?
3: No uważam, że nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest to jednak sport. Przemieszczamy się po ulicach, gdzie jednak obowiązują nas jakieś przepisy i przejeżdżanie na czerwonych światłach, czy na pasach dla przejściowych, na pasach dla pieszych, no jest to łamanie przepisów i uważam, że to też wpływa na taki zły wizerunek nas jako rowerzystów, wśród kierowców, no bo jednak ktoś, kto widzi rowerzystę łamiącego te przepisy, no to jednak wtedy już nie jest mu tak przyjazny, gdyby ten rowerzysta jechał zgodnie z przepisami.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. To ja, debiutująca w tym radiu, Grażyna Torwicka.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Jolanta Żygocka, prezes Fundacji Polka XXI wieku. Spotykamy się już po raz piąty na konferencji Polka XXI wieku. Zaczynałyśmy w 2021 roku, to był czas covidowy, po-covidowy. Inne problemy wówczas nas nurtowały. Dzisiaj, 5 lat później, jesteśmy w innym miejscu, geopolitycznie, kulturowo, społecznie i też osobiście. Dzisiaj stawiamy na odwagę, na budowanie odporności, na uczeniu się rozmowy, na byciu wspólnie, byciu razem. To jest wyzwanie, które sobie stawiamy. Chcemy się rozwijać. Polka ma ogromny potencjał. Dołączają do nas coraz to kolejne kobiety. Nowe projekty się pojawiają. Mamy mnóstwo pomysłów. Chcemy pójść do przodu. Chcemy, by Polka była trwałą wartością w naszym życiu publicznym.
4: Dobrze, dziękuję. I teraz kolejne pytanie będzie. Patronką piątej jubileuszowej konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Jak jej historia pomaga dziś opowiedzieć o współczesnym przywództwie kobiet?
3: Patronką konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Wspaniała kobieta, wspaniała naukowczyni, matka. Kobieta, która pokonywała wiele trudności, która przesuwała granice wiedzy, która była ze wszechmiar współczesną postacią i jest bardzo inspirująca dzisiaj. Jest to kobieta, która uczy nas na przeciągu dziejów, ale dzisiaj jest bardzo aktualna, uczy nas nowoczesnego przywództwa. Pokazuje, jak stawiać sobie nowe wyzwania, jak przesuwać granice naszych możliwości do przodu. Spoglądając w przyszłość, kolejne 10 lat, widzimy to wyraźnie, to będzie czas Polski, a jeśli czas Polski, to również czas Polek. Będą aktywne we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, w przedsiębiorstwach. To jest po prostu czas, w którym mają się wykazać, mają być sobą, ale też korzystając z talentów, z ogromnego doświadczenia, z tradycji, którą niosą. Myślę, że powinny zdecydowanie być w awangardzie życia społecznego. Polki są niezwykle aktywne. Prowadzą 37% przedsiębiorstw, firm w Polsce. Jest to 10% więcej niż w całej Europie. Więc widzimy, że one po prostu są niezwykle pracowite, niezwykle twórcze, chcą mieć sporo do powiedzenia, chcą odgrywać rolę zgodnie ze swoimi talentami, ze swoim powołaniem, ze swoim miejscem w Polsce i na świecie.
5: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Ponad połowa populacji polskiej to kobiety. Kobiety są też w większym stopniu reprezentowane w tym senioralnym okresie życia, czyli w tym, no, który staje się coraz bardziej wymagający z perspektywy zarządzania polską gospodarką. Więc tak, ta rola systematycznie rośnie. Od 1989 roku my ją widzimy też zewnętrznie. W 1989 roku w Sejmie było niespełna 80 kobiet posłanek. Dzisiaj to niemal połowa składu Głównej Izby Parlamentarnej. Widzimy też, że no, niemal 40% firm prowadzonych w Polsce to firmy prowadzone przez kobiety. Także te statystyki rosną, jeżeli chodzi o kobiety na stanowiskach menedżerskich. Więc z całą pewnością rola kobiet w gospodarce rośnie. Ja zawsze też powtarzam, że często mówimy o tym, że w Polsce być może jesteśmy właśnie, że kobiety na zachodzie, silniejsze, mocniejsze. Jedną z pierwszych premier w Polsce po 1989 roku była kobieta i pierwszą prezes odrodzonego Narodowego Banku Polskiego była także kobieta, więc naprawdę nasza rola rośnie i rośnie. Biorąc pod uwagę statystyki, one pokazują, że w Polsce naprawdę ta obecność Polek i w nauce, i w biznesie, i na stanowiskach menedżerskich jest sporo powyżej średniej. Ja powiedziałabym tak, tak dla kobiet, nie dla parytetów. Dajmy szansę kobietom dokonać ich wyboru, na ich warunkach. Jeśli chcą rozwijać się przede wszystkim w swoim życiu rodzinnym, osobistym, po to, żeby w ten sposób budować swój dobrostan, dajmy im szansę i dajmy tę możliwość. I być może wtedy naprawdę nie szlifujmy tych, niekoniecznie nie ciągnijmy tych statystyk, że to musi być niezbędnie 50 na 50. Jeśli kobieta dobrze czuje się w swoim miejscu, to naprawdę dowartościujmy ją w ten sposób, raczej kulturowo, a nie każmy im koniecznie przesiadać się do samochodu, w którym wcale nie czują się komfortowo.

houses and 20.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Kaszka Witkowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, koordynator serwisu Życie Warte jest Rozmowy.
2: Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne kobiet, zdrowie psychiczne dziewcząt? Czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku, ostatnich miesięcy?
1: Znaczy, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich latach mamy cały czas bardzo wysoką liczbę prób samobójczych wśród dziewcząt. Mówię tu o przedziale wiekowym między 7 a 19 lat. Między rokiem 2020 a 2023 wzrosło 215% liczba prób samobójczych w tym przedziale wiekowym. Musimy pamiętać, że to są tylko oficjalne dane policji. Wiadomo, że nie wszystkie próby samobójcze znajdują się w tych danych. Z drugiej strony w roku 2025 mieliśmy pierwszy raz spadek prób samobójczych w grupie do 19 roku życia, ponieważ przez lata mieliśmy cały czas wzrost, między innymi między rokiem 2020 a 2021 86% wzrostu, potem między 2021 a 2022 40 parę procent i w roku 2025 pierwszy raz w tej grupie wiekowej do 19 roku życia mamy spadek w próbach samobójczych o 6%. Natomiast to, co nas martwi, to martwi to, że nagle po kilku latach spadków samobójstw w tej grupie wiekowej nastąpił wzrost samobójstw o 27%. To także niestety przekłada się na wzrost samobójstw wśród dziewcząt. Należy pamiętać, że grupa do 19 roku życia to jest ta jedyna grupa, w której ta dysproporcja między płcią męską i żeńską nie jest tak duża jak w pozostałych grupach wiekowych, bo wiadomo, że w Polsce 80% samobójstw ponad popełniają mężczyźni, czyli na te 13 samobójstw dziennie 11 to są samobójstwa mężczyzn. Natomiast w przypadku prób samobójczych to znacznie częściej próby samobójcze podejmują kobiety. Ten duży wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt do 19 roku życia zwraca nam uwagę na pewne kwestie związane także z bezpieczeństwem w internecie chociażby, z kwestią możliwości używania aplikacji, które rozbierają zdjęcia. Mówimy o zjawisku sextortion, mówimy o molestowaniu seksualnym. Należy wziąć pod uwagę, że 98% osób, które padają ofiarą przemocy seksualnej w internecie w kontekście przerabianych zdjęć albo deepfake'ów, to są właśnie kobiety, tak? Więc ten dynamiczny wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt jest powiązany także z tym, że młodzi ludzie coraz częściej jednak przebywają długie godziny w środowisku internetowym, w mediach społecznościowych. I faktem jest, już udowodnionym naukowo wielokrotnie, że samoocena znacznie spada u młodych kobiet i od dziewcząt pod względem tego, jak porównują się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych, ale także z tym obrazem, który jest generowany nieraz także przez sztuczną inteligencję. Więc musimy pamiętać, że młoda dziewczyna w Polsce, ona ma wiele wyzwań, także związanych nie tylko ze swoim życiem, nie tylko ze swoją karierą i wyglądem, ale także przed zabezpieczeniem się przed wykorzystaniem. Pamiętajmy także, że wysokim czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o myśli samobójcze wśród kobiet, jest doświadczenie przemocy zarówno seksualnej, jak i przemocy fizycznej, przemocy domowej, o której cały czas mało się mówi, a o tym trudno jest mówić. To są tematy, cały czas, które są tematami tabu. Natomiast osoba doświadczająca przemocy domowej czy przemocy seksualnej ma na sobie nie tylko wstyd, ale także poczucie winy. I obydwie te rzeczy bardzo mocno łączą się z kryzysem samobójczym. To właśnie wstyd uniemożliwia często sięgnięcie po pomoc.
2: Czy nasze państwo, instytucje należycie chronią kobiety, młode dziewczyny także przed tym nowym rodzajem przemocy, jakim są właśnie te deepfake'i, które po prostu generują rozbierane zdjęcia?
1: Na pewno w tej chwili mamy systemowo wiele niedostatków i to widzimy. Nie nadążamy za technologią, także w kontekście reagowania na akty przemocy, przemocy rówieśniczej, ale także wszelkie nadużycia związane z nową technologią w internecie. Nie mamy odpowiednich regulacji, nie mamy odpowiednich procedur reakcji. Niestety ofiary bardzo często zostają same. A przez tabu społeczne wstydzą się poprosić o pomoc, wstydzą się z kimś o tym porozmawiać. Potrzebne są regulacje na już, które sprawią, że kobiety będą czuły się bezpieczne w sieci.
2: Co można zrobić? Czy są jakieś rekomendacje? Czy my czegoś potrzebujemy? Możemy z kogoś czerpać przykład?
1: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że sięgnięcie po pomoc to pierwszy krok do odzyskania siły, odzyskania swojego życia. Nie bójmy się prosić o pomoc. Jest coraz więcej centrów zdrowia psychicznego, jest coraz więcej miejsc, gdzie tą pomoc można uzyskać także prawną. Zachęcam do odwiedzenia strony Życie Warte Jest Rozmowy, gdzie jest największa baza bezpłatnych miejsc pomocowych, ale także telefonów pomocowych. Więc pierwsza rzecz to sami sięgamy po pomoc, kiedy jej potrzebujemy. Druga rzecz, to jest bardzo ważna, internet jest przestrzenią, którą tworzymy my wszyscy. Z jednej strony musimy czekać na regulacje systemowe, na regulacje naszego rządu, jeżeli chodzi o środowisko internetu, ale z drugiej strony przez to, że sami tworzymy, możemy uczyć dzieci, uczyć najbliższych reagowania na treści. Zachęcam bardzo mocno jakiegoś świadomego korzystania z internetu, zgłaszania postów, zgłaszania stron, które szerzą nienawiść, które promują treści samobójcze. Musimy

0: Radio Praga.
1: Zgłaszać komentarze, które, kiedy, jak reagować, jakieś treści nie udostępniać. To są wszystko szalenie istotne kwestie, bo z jednej strony istotny głos rozmowy w Sejmie a propos podwyższenia tego wieku korzystania z mediów społecznościowych, ale także, żeby WLOP-y były odpowiedzialne za weryfikację tego wieku. To jest bardzo ważne, ale z drugiej strony nie same zakazy. Edukacja, profilaktyka jest szalenie istotna, bo bez tej zmiany nic nie osiągniemy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Z tej strony Mateusz Gędek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej. Jakie działania planuje rząd na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych seniorów?
3: Przede wszystkim dzisiaj na zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów mamy możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych. Dlatego też będziemy wspólnie budować z Ministerstwem Cyfryzacji projekty, które będą wykorzystywały środki unijne, tak żeby te kompetencje cyfrowe w Polsce zwiększyć, podnieść, bo naprawdę jeśli chodzi o wszelkie dane i wskaźniki korzystania z choćby komputera, czy też ze smartfonów, niestety

0: niestety polscy seniorzy w tych rankingach, jeśli chodzi o korzystanie z nich, no, wypadają gorzej.
1: No właśnie, to jak wypadamy w tych rankingach?
0: No, na przykład jeśli chodzi o korzystanie z komputerów, mówimy o wieku już senioralnym, to jest tylko 6%. Jeśli chodzi na przykład o kwestie korzystania ogólnie ze smartfonów, to jest grupa 53%, gdzie tak naprawdę prawie 47% to jest korzystanie ze sprzętu czy też z telefonów, który jest po prostu klawiszowy. Więc my dużo gorzej wypadamy niż na przykład seniorzy w innych krajach Unii Europejskiej. Kwestia umiejętności zdobywania wiedzy, przetwarzania tej wiedzy, zdobywania informacji w krajach Unii Europejskiej jest to w granicach 25%, a u nas jest to powyżej 10%, więc mamy dużo do nadrobienia.
1: Jak dużo osób jest, jak duża grupa osób jest wykluczonych cyfrowo i jakie działania planuje rząd, żeby to zmienić?
0: Umiejętności cyfrowe ma ponad 61%, tak wynika z informacji, która była przekazywana na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej. Natomiast co zrobić? Przede wszystkim trzeba rozproszyć różne działania, docierać do różnych stowarzyszeń, organizacji, uniwersytetów trzeciego wieku, czy choćby kół gospodyń wiejskich z informacjami, jak nabywać te kompetencje cyfrowe. I trzeba docierać zarazem poprzez media publiczne, jak również poprzez różne poradniki, tak żeby ta wiedza była blisko człowieka, ale również potrzeba zmian legislacyjnych, choćby w obszarze ochrony czy też bezpieczeństwa seniorów w przypadku wyłudzeń czy oszustw, które dzisiaj rzeczywiście są coraz większe w stosunku do seniorów.
1: A czy nad takimi zmianami w prawie ministerstwo będzie pracowało, planuje pracę?
0: Prace, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w stosunku do seniorów w sytuacji właśnie oszustw, które w ich przypadku mają na największą skalę miejsce, to jest to kwestia oczywiście wsparcia mojego urzędu, czy też urzędu ministra do spraw polityki senioralnej, ale też Ministerstwa Sprawiedliwości przy udziale oczywiście Ministerstwa Cyfryzacji.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga.
2: Nazywam się Marcin Czech, jestem kierownikiem zespołu kontroli zakażeń szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka, prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Po to, aby zwiększyć wyszczepialność dzieci przeciwko grypie, czyli tym sezonowym infekcjom, tak naprawdę powinniśmy uruchomić cały zestaw działań. Myślę, że należy zacząć od tego, aby różnymi sposobami zmniejszyć bariery czysto organizacyjne do tego, aby szczepić dzieci. W naszym systemie refundacji szczepionka jest refundowana dla tej subpopulacji i jej nabycie przez rodziców nie stanowi jakiejś wielkiej bariery finansowej. Natomiast sam fakt i sam proces zaszczepienia dziecka jest takim procesem dość skomplikowanym. I myślę, że powinniśmy zrobić coś, żeby ten proces uprościć. To znaczy, że żeby był jeden punkt kontaktu rodzica z dzieckiem po to, aby dokonać tego całego procesu szczepień, żeby rodzic nie musiał wędrować z receptą do apteki, realizować, wracać, szczepić się, żeby nie było niejako podwójnej kwalifikacji, jeśli te szczepienia mieliby na przykład dla starszych dzieci wykonywać farmaceuci. To jest następny taki pomysł uproszczenia tego procesu, żeby był jeden punkt kontaktowy, żeby przeszkolony farmaceuta był w stanie zakwalifikować dziecko do szczepienia, wypisać farmaceutyczną receptę, zaszczepić to dziecko i dziecko wychodzi. Dodam, że jeżeli inicjujemy w ogóle szczepienia, to wtedy konieczne jest podanie dwóch dawek, więc to dodatkowo komplikuje proces. Więc pierwsza rzecz to jest organizacyjne uproszczenie całego procesu. Druga rzecz to jest edukacja. Edukacja po to, żeby rodzice przede wszystkim i także same dzieci były świadome tego, przed czym chroni ich szczepienie przeciwko grypie, przed jakimi powikłaniami. I tutaj konieczne jest budowanie świadomości społeczeństwa, akcje informacyjne. To jest przede wszystkim odpowiedzialność Ministerstwa Zdrowia czy Inspektoratu Sanitarnego. Dobrze by było, żeby miejscem zaszczepienia dziecka był ośrodek, myślę o ośrodku podstawowej opieki zdrowotnej albo o aptece blisko miejsca zamieszkania po to, żeby nie było z tym kłopotu. Oczywiście możemy pomyśleć o szczepieniach akcyjnych, czyli o szczepieniach w szkole. To jest jeszcze łatwiejsze i tutaj za jednym zamachem jesteśmy w stanie większe objąć populację tą naszą interwencją.
1: Radio Praga.

0: To była nowość.
1: Cześć, tu Krzysztof Zalewski. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Cezary Kowalczyk, jestem członkiem zarządu do spraw operacyjnych w grupie Eleport i zajmuję się rozbudową infrastruktury ładowania w Polsce.
4: Jak wygląda nasz rynek punktów ładowania samochodów elektrycznych? Jak wiele mamy punktów ładowania?
3: W Polsce obecnie mamy 6 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Znacząca większość z nich to są punkty ładowania AC, czyli wolnego ładowania. W okolicach 26% to są punkty szybkiego ładowania, czyli możemy mniej więcej określić, że te punkty ładują mniej więcej z mocą pięciokrotnie większą niż wolnego ładowania. Ten rynek bardzo szybko się rozwija. Ten rynek w tym momencie rośnie tak naprawdę w okolicach 30-40% rok do roku. Natomiast jeżeli patrzymy na bezpośrednio trendy związane z przyrostem ilości samochodów elektrycznych, czysto elektrycznych, możemy mówić o trendzie, który sięga nawet 60% rok do roku.
4: Jak pod względem dostępności, szybkości ładowania wypadamy na tle naszych sąsiadów i krajów Unii Europejskiej?
3: Jeżeli chodzi o ilość punktów ładowania w Polsce na tle naszych sąsiadów, niestety wciąż wypadamy jako Polska dość blado. Możemy porównać się na przykład do rynku litewskiego, który ma 15 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce jest 10 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. Jeżeli porównujemy się do krajów południowych, takich jak Słowacja czy Czechy, niestety wciąż mamy dwa razy mniej punktów ładowania na 100 tysięcy mieszkańców, co nie sprzyja w tym momencie znacząco wzrostowi elektromobilności. Natomiast wciąż dynamika, jeżeli chodzi o wzrost tego sektora, jest bardzo duża i również jest widoczna na polskim rynku.
4: A ta szybkość ładowania, tu moglibyśmy porównać?
3: Jeżeli chodzi właśnie o szybkie punkty ładowania, Polska myślę, że wygląda porównywalnie do innych krajów. Jakby stosunek szybkich stacji ładowania do wolnych stacji ładowania jest porównywalny do krajów ościennych. Na pewno, jeżeli byśmy się porównywali do krajów skandynawskich, w Polsce jest zdecydowanie mniej. Możemy mówić o Norwegii, która ma na poziomie 33% stacji ładowania szybkich w całym miksie. W Polsce mówimy o 25% całości miksu naszego infrastruktury ładowania.
4: Jak dotychczasowa liczba ładowarek ma się do faktycznego zapotrzebowania? Na ile infrastruktura jest gdzieś problemem dla rozwoju elektromobilności?
3: W tym momencie infrastruktura, myślę, że już nie jest problemem w Polsce. Jest wystarczająca ilość stacji ładowania, żeby poruszać się z północy na południe i ze wschodu na zachód. Natomiast nie jest to jeszcze wciąż komfortowe. Widzimy bardzo duże zróżnicowanie w ilości stacji ładowania, w szczególności w aglomeracjach miejskich, dużych aglomeracjach miejskich w porównaniu do mniejszych miejscowości. Zdecydowana większość stacji ładowania w Polsce w tym momencie jest skupiona wokół aglomeracji warszawskiej, Trójmiasta czy południowej części Polski. Widzimy tak naprawdę, że trendy, które dotyczą elektromobilności, w pierwszej kolejności zadomawiają się w dużych miastach, dopiero potem stopniowo schodzą do miast poniżej, w okolicach 100 tysięcy oraz poniżej.
4: Jak oceniacie wyniki rozwoju rynku elektryków w 2023 roku? Czy to satysfakcjonujące tempo, zwłaszcza na tle innych krajów?
3: Jeśli chodzi o tempo rozwoju elektromobilności w kontekście liczby samochodów elektrycznych, możemy zauważyć, że przyrost jest na poziomie 60% czystych samochodów elektrycznych, czyli tzw. battery electric vehicles, rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, w szczególności jeżeli to zestawimy w porównaniu z przyrostem stacji ładowania, który niestety nie nadąża w tym momencie za przyrostem samochodów elektrycznych, co znaczy, że ta różnica różnica, jaka wynika między przyrostem samochodów elektrycznych a przyrostem infrastruktury, będzie się tylko i wyłącznie pogłębiać. My staramy się to jako Eleport zmienić.
4: Czy można ten rynek pobudzić?
3: Myślę, że tak naprawdę największym taką bolączką polskiego rynku, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie go przez instytucje rządowe, to jest stabilność tych dofinansowania zarówno samochodów elektrycznych, jak i samej infrastruktury ładowania, a raczej brak tej stabilności. Jeżeli generalnie prowadzimy różnego rodzaju programy subsydiujące generalnie rozwój elektromobilności, powinny być one przewidywalne i dające się w jakimś tam stopniu skalować w dłuższym horyzoncie czasowym. Największą bolączką dotychczasową, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie samej elektromobilności w Polsce, była pewnego rodzaju nieprzewidywalność, kiedy odpowiednie programy wejdą dla konsumentów bądź dla operatorów stacji ładowania.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Aleksandra Wierzba, Corporate Affairs Representative PepsiCo Polska. Dokonując swoich decyzji zakupowych, również w kategoriach FMCG, konsumenci cały czas zmuszeni są do decydowania między napięciami a ceną. Cena pozostaje cały czas trzecim najważniejszym zmartwieniem Polaków. Jednak za tą cenę są oni w stanie kupić swoje emocje, pewną przynależność, ważność, poczucie bezpieczeństwa, które daje im dany produkt. Przy czym różni konsumenci chcą poświęcić różną ilość swoich pieniędzy w zamian za inne emocje. I rolą producenta w całym tym procesie jest odpowiednie dopasowanie swoich produktów, ich wartości i ceny do potrzeb, które mogą zaadresować emocje konsumenta.
2: Jakie działania podejmują marki, aby te emocje w konsumencie wyzwolić?
1: Zaangażowanie konsumenta w produkt, w markę i przywiązanie go w pewien sposób do tej marki, zapewnienie sobie jego lojalności, producenci FMCG osiągają przede wszystkim poprzez interakcje z konsumentem. I są to interakcje dwustronne. Konsument wymaga od nas nie monologu, a dialogu. Wymaga tego, aby w miarę szybko i merytorycznie odpisywać na jego zapytania w social mediach, odpowiadać na jego telefony, jeżeli takie wykonał do firmy z pytaniem o konkretne cechy produktu na przykład, ale również tworzenie odpowiednich okazji dla konsumenta, żeby zaangażował się w proces marketingowy marki, czyli poprzez aktywacje konsumenckie, poprzez konkursy konsumenckie, poprzez gry, gamifikację całego procesu sprzedażowego, przede wszystkim w XXI wieku.
2: Jaka jest rola influencerów? Czy może tak duża jak kiedyś, a może ważniejsze są rekomendacje samych konsumentów?
1: Niestety muszę na to pytanie odpowiedzieć, to zależy. Ponieważ rekomendacje cały czas są ważne od innych naszych znajomych, w zależności od tego, od jakiego pokolenia wyjdziemy, tym różne będą odpowiedzi na to pytanie. Milenialsi wierzą swoim znajomym, są mniej skłonni do zaufania influencerom i podążania za tym, co oni na swoich profilach proponują konsumentom. Gen Z z większości badań są częściej w stanie dokonać zakupu na podstawie opinii influencera, ale jednocześnie ufają swoim znajomym i ich rekomendacjom dotyczącym produktu. Jeśli zaś chodzi o influencerów, to oczywiście podział na liczbę obserwujących jest bardzo ważny. Marki decydują się na współpracę z dużymi influencerami po to, żeby pokazać siłę reputacji brandu i tego, że rzeczywiście może sobie pozwolić na związanie się z tego typu osobowością, której rola w social mediach jest dość duża. Jeżeli chodzi o mikro i nano influencerów, tutaj rzeczywiście podpisywane z nimi kontrakty mają większą szansę na wpłynięcie na sprzedaż danego produktu.
2: Co zrobić, aby wykorzystać trend na dany produkt, tak jak było to z dubańską czekoladą?
1: Jeżeli chodzi o trendy internetowe, dla PepsiCo Polska bardzo dobrym przykładem byłby trend, gdy właściciele stoisk i lokali z kebabami zaczęli podawać kebaby na chipsach Lay's. No, staliśmy się częścią, jako marka Lay's, pewnego user-generated content, w którym tak naprawdę nie mogliśmy zrobić nic, oprócz zaangażowania się, komentowania, wchodzenia w interakcje zarówno z twórcami internetowymi, którzy tego typu trendy przedstawiali, oraz tymi obserwującymi, którzy komentowali. Żeby w jakiś sposób pokazać, że jako marka widzimy, co się dzieje, widzimy, że będąc częścią rzeczywistości otaczającego nas świata, jesteśmy również częścią popkultury i social mediów.
2: To jeszcze tak dopytam, a czy każdy trend warto wykorzystywać? I tutaj przykład z tą czekoladą słynną, dubańską, która w pewnym momencie pojawiła się wszędzie.
1: Każdy trend zrodził się z jakiejś potrzeby, z zaspokojenia emocji, o których tyle mówiliśmy podczas panelu. Czy rzeczywiście warto go naśladować i wykorzystywać? To już jest bardzo, bardzo subiektywne pytanie. Myślę, że do każdego z nas do odpowiedzenia osobiście.
2: Dobra.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Halo, halo, mówi Justyna Stoczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Praga FM.
0: Słuchacie Radia Praga.
3: Nazywam się Mirosław Szczepański, jestem laryngologiem, chirurgiem głowy i szyi. Jednocześnie jestem właścicielem Centrum Medycznego Almimed i pracuję jako nauczyciel akademicki.
4: Ilu Polaków może mieć bezdech, a ilu jest zdiagnozowanych? Czy te statystyki się zmieniają?
3: Bezdech senny to sytuacja, która objawia się głównie chrapaniem, bo z tym pacjenci trafiają. Natomiast bezdech senny to jest sytuacja, gdy pacjent przestaje w nocy oddychać, czyli przestaje nabierać powietrza, czyli de facto się nie dotlenia. Tak? Czyli najczęściej się to odbywa w pozycji na plecach, kiedy drogi oddechowe się zapadają. Mamy dwa rodzaje bezdechów, tak zwane centralne, które najczęściej dotyczą osób starszych, no i tak zwane bezdechy obwodowe, które dotyczą głównie obturacji dróg oddechowych, czyli tak jak można byłoby to porównać, że drogi oddechowe są trochę za wąskie albo za ciasne do tego, żeby powietrze bez problemu przepływało, żeby pacjent się natlenił. Jakie objawy mają pacjenci z bezdechami? No, przede wszystkim rano się budzą zmęczeni, w ciągu dnia źle funkcjonują, boli głowa, po jakimś czasie mogą rozwinąć nadciśnienie i wszystkie efekty związane, czy powikłania związane z nadciśnieniem są senni, tak jak już wspomniałem. Często u pacjentów obniża się również libido. Część pacjentów rozwija cukrzycę, więc jest szereg takich objawów z małego chrapania, te objawy związane z chrapaniem wikłają się objawami internistycznymi. Więc bezdechy i chrapanie najczęściej są kojarzone z osobami z nadwagą bądź z otyłością, ale jest to mitem, ponieważ wielokrotnie trafiają do mnie, do gabinetu, osoby obóbci i mężczyźni, i kobiety, a i też niekoniecznie z nadwagą. Bezdech jest chorobą cywilizacyjną. Szacuje się, że mniej więcej od 1,5 miliona do 2 milionów osób w Polsce cierpi na bezdechy, ale niestety jest tylko około 20% osób zdiagnozowanych. Często jest to choroba, która jest takim, my to nazywamy skrytym zabójcą. Osoby aktywne zawodowo często ignorują objawy bezdechów. Wynika to często z faktu takiego, że zrzucają to na karb pośpiechu, stresu, bo nie jest to wcale choroba bezdechy i chrapanie, to nie jest wcale choroba starszych panów, więc często to są osoby, które są bardzo aktywne zawodowo, niekoniecznie z dużą nadwagą.
4: Czym grozi nieleczony bezdech senny?
3: Nieleczony bezdech senny to nie tylko objawy laryngologiczne, jak chrapanie i wynikające z tego problemy wokół pacjenta w nocy, kiedy śpi, ale to są problemy bardzo poważne, ponieważ są to problemy internistyczne. Proszę sobie wyobrazić,

0: że pacjent przecież jest stale niedotleniony w ciągu nocy. Są różne stopnie bezdechów do ciężkiego, czyli tego największego włącznie. I pacjenci po jakimś czasie mogą rozwinąć problemy kardiologiczne. Mówi się, że około 2 do 3 razy częstsze jest prawdopodobieństwo zachorowania na choroby, na nadciśnienie tętnicze, na niewydolność krążenia, czy też na rozwój cukrzycy, ale co bardzo ważne, również udar niedokrwienny. Bardzo często też ta choroba dotyczy kierowców, którzy mogą w czasie snu, w czasie jazdy samochodem niestety zasypiać, co może spowodować też oczywiście wypadki, może powodować wypadki na drodze.
1: Jakie są nowoczesne metody leczenia bezdechu sennego?
0: Nowoczesne metody leczenia bezdechów sennych to przede wszystkim na początku sami musimy powiedzieć o diagnostyce. Diagnostyka obejmuje tak zwane badanie w trakcie snu. Dzisiaj mamy sytuację taką, że takie badanie pacjent może wykonywać w domu, czyli to jest takie badanie poligraficzne, które pozwoli nam określić tak zwany współczynnik bezdechu, czyli w skrócie AHI, które powinno być poniżej 5. Wszystko, co jest powyżej, jest już patologią i mamy oczywiście, jeśli okaże się, że pacjent ma bezdechy, to możemy włączyć leczenie. Leczenie obejmuje zarówno leczenie tak zwanym CPAP-em, czyli to jest taka maszyna, która, to jest skrót CPAP, maszyna, która pomaga pacjentowi w nocy w zasadzie nabrać powietrze, tak? Czyli pacjent ma bezdechy, nie może tego powietrza nabrać, ta maszyna mu pomaga. Leczeniem jest również unormowanie wagi ciała i tym zajmują się lekarze interniści. No i my jako laryngolodzy oczywiście chcemy takiego pacjenta również leczyć w sytuacji, kiedy bezdechy wynikają z obturacji dróg oddechowych, czyli można powiedzieć tak obrazowo, że za ciasne są drogi oddechowe. Chcemy je poszerzyć i zarówno w zakresie nosa i drożności nosa, a także gardła i podniebienia miękkiego czy też języka.

Tak uderzy, to będzie twoje ostatnie.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Wydajemy tylko 20 euro na profilaktykę na rok, na osobę. To jest bardzo mało. Jesteśmy na końcu Europy, a wszystko zaczyna się od jamy ustnej. Choroby zapalne, o których mówimy w ogólnym tego słowa znaczeniu, czyli miażdżyca, też ma swoją etiologię w jamie ustnej, w próchnicy, w zmianach okołowierzchołkowych. Dlatego od najmłodszych lat, szczególnie w dobie kryzysu demograficznego, powinniśmy dbać o dzieci w kontekście prewencji i profilaktyki po to, żeby nie doprowadzać do zbędnych chorobowości w wieku późniejszym. Jama ustna to nie tylko zęby, jama ustna to też dziąsła, jama ustna to też język, gardło. Wszędzie tam bytują drobnoustroje. I teraz jak nie mamy tej świadomości, nie dbamy o higienę jamy ustnej, nie leczymy też zębów, nie przeglądamy tych zębów od najmłodszych lat, nie uczymy tego dzieci, wtedy to wpływa na nasz stan ogólny naszego zdrowia. A styl życia wpływa na zdrowie nasze w 60%. Reszta to jest medycyna naprawcza.
2: Nasz program polega na tym, że będziemy oferowali darmowe lekcje w szkołach i w przedszkolach, które zyskały również uznanie dydaktyczno-merytoryczne, bo mamy poparcie i Ministerstwa Zdrowia, i Ministerstwa Edukacji, żeby właśnie stawiać na profilaktykę w duchu lepiej zapobiegać niż leczyć i w duchu lepiej kształtować te nawyki od najmłodszych lat. Nauczyciel jest wyposażony w bardzo dobre materiały dydaktyczne i sam może taką lekcję przeprowadzić, ale również mamy taką możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia studentów stomatologii, żeby właśnie o tym, jak często myć zęby, jak je szczotkować, dlaczego to jest ważne, żeby również to robić po posiłku, żeby właśnie studenci opowiadali dzieciom, jakie to jest ważne i żeby takie właśnie dobre nawyki kształtować od najmłodszych lat.
1: Chcemy, żeby wiedza, jaka będzie przekazywana dzieciakom, była oparta na faktach i zgodna z wytycznymi medycznymi. Mamy wiele do zrobienia, ale proszę Państwa, zawsze serce mi krwawi, jak studenci ze Skandynawii, studenci z innych krajów przyjeżdżają do Polski uczyć się, jak wygląda próchnica. Czyli mamy ogromną pracę organiczną do wykonania. Jeśli chodzi o profilaktykę jamy ustnej, mamy taką jako koalicja taką ambicję, taki priorytet, żeby wejść do szkół z tą prewencją. Nawet jak to nie jest przedmiot obowiązkowy, to chcemy zarażać zdrowiem i chcemy mówić, że słuchaj, dbaj o zęby, bo potem będą chorowały twoje stawy, twoje nerki i twoje serce. I jak będziesz miał wiek dorosły, to będziesz ciągle chodził do gabinetów i leczył inne narządy, jak nie będziesz dbał o zęby. I to ma być taki przekaz jednoznaczny i dzieciaki, mam nadzieję, będą miały wpływ wtedy na swoje rodziny, bo edukacja odbywa się przez rodzinę. A jeżeli rówieśnicy będą dbali i to będzie też piękny uśmiech, biały jest synonimem kultu piękna, ale my mówimy o zdrowiu przez piękne zęby. To nie tylko wygląd, ale naprawdę stan jamy ustnej, który wpływa na cały nasz organizm.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Daniel Szewieczek, dyrektor banku odpowiedzialny za obszar oszczędności w ING Banku Śląskim. Odsetek osób, które deklarują posiadanie oszczędności, wzrósł w ciągu ostatnich 3 lat z 68% do 75%. To istotny wzrost, bo to bardzo ważne, żeby oszczędności posiadać, żeby tą poduszkę bezpieczeństwa rzeczywiście rozwijać. Jesteśmy też coraz bardziej konsekwentni w oszczędzaniu. Mówimy najczęściej, że posiadamy pewien bufor, pewną kwotę do dyspozycji i 1/3 badanych mówi, że posiada oszczędności, które pozwalają im przetrwać w przypadku na przykład utraty pracy przez 12 miesięcy. Pozostali mówią, że mają oszczędności tak, aby móc żyć bez wynagrodzenia przez 3 do 6 miesięcy, jednak jest to najczęściej właśnie 4-6 miesięcy, kiedy te środki są do dyspozycji. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędzanie długoterminowe, to jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego. Ponad 50% Polaków mówi, że będzie dalej odkładać, a kolejne 28% mówi, że będzie nawet odkładać więcej niż oszczędza teraz. To jest bardzo dobry sygnał na przyszłość. Cele oszczędnościowe są bardzo ważne. Spada odsetek osób, które oszczędzają po prostu po to, żeby oszczędzać, żeby pieniądze gromadzić. Tutaj 3 lata temu deklarowało właśnie takie oszczędzanie na wszelki wypadek 34% badanych. Teraz spadło to do 22%. Najczęściej właśnie większe cele, które chcemy sfinansować, finansujemy z oszczędności. A te cele to są ulubione przez Polaków podróże, wakacje, ale też remonty domów, edukacja. No i bardzo ważny cel, na który zbieramy, to jest zdrowie. W zależności od tego, w jakiej grupie wiekowej są Polacy, to te cele różnią się między sobą. Młodsi oszczędzają na naukę, na edukację. Osoby w wieku 25-34 lata oszczędzają właśnie na remont mieszkania czy na budowę domu. Osoby w wieku 35-55 lat oszczędzają na cele rodziny, na edukację dzieci, na realizowanie swoich potrzeb rodzinnych. Natomiast osoby starsze odkładają na zdrowie, na poprawę swojego dobrostanu. Bardzo ważnym też obszarem naszego oszczędzania są emerytury, czyli dokładanie do tej emerytury, którą dostaniemy z powszechnego systemu, własnych oszczędności, żeby po prostu mieć się lepiej w przyszłości. Oszczędzanie na cel ma zaletę taką, że widzimy, do czego zmierzamy i będziemy mogli to sfinansować. To jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście być systematycznym i te pieniądze co miesiąc po prostu gromadzić.
2: A co nas motywuje do oszczędzania? Jakie uczucia kojarzą nam się jako Polakom z oszczędzaniem?
1: Motywacja do oszczędzania jest tematem bardzo ciekawym, bo ta motywacja może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Negatywna motywacja to strach. Boimy się tego, że rzeczywiście coś się zdarzy i chcemy mieć trochę pieniędzy zaoszczędzonych. Jeżeli chodzi o motywację pozytywną, to mówimy o emocjach, o uczuciach, o poczuciu bezpieczeństwa, ale też o radości, że możemy sfinansować z oszczędności coś, co jest naszym marzeniem, to, co chcemy w przyszłości zrealizować jako zamierzenie, które da nam radość, spokój, albo też po prostu zwyczajnie satysfakcję. My również w ING staramy się klientom przedstawić oszczędzanie jako drogę, która nas ma doprowadzić do tej białej godziny, czyli do realizacji naszych marzeń, spełnienia pragnień i radości, którą realizacja tych celów i marzeń przynosi.
2: Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, pozwolę sobie zadać dodatkowe pytanie. Czy my Polacy różnimy się jakoś na tle innych nacji w Europie czy na świecie? Gdzieś ta różnica jest wyraźna w sposobie oszczędzania, w celu, na który oszczędzamy.
1: Różnimy się niewiele. Wynika to z tego, że w rzeczywistości dzisiejszej o oszczędzaniu bardzo mocno decyduje inflacja. Inflacja może motywować do tego, żeby odkładać, no bo przecież wszystko będzie więcej kosztować, więc musimy mieć pieniądze odłożone, ale też może demotywować, no bo skoro wszystko drożeje, to może lepiej wydać te pieniądze tu i teraz, zapłacić trochę mniej. Tutaj nie różnimy się od innych narodowości. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną, to tutaj jest pewna różnica. My jesteśmy jednak, żyjemy w ciągłym napięciu, który nas dotyka z powodu geopolityki i chcemy mieć zaoszczędzone na tak zwaną czarną godzinę trochę pieniędzy. Trzeci czynnik, który powoduje, że jesteśmy z kolei bardzo podobni już do innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, to są rosnące wynagrodzenia. Po prostu zarabiamy już trochę więcej i trochę jesteśmy w stanie odłożyć i to nas upodabnia do tych osób z innych krajów.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy.
2: Czy spadek temperatury nadal przekłada się na pogorszenie jakości powietrza? I jakie są różnice, gdy temperatura jest w okolicach zera czy minus 5 stopni? A co się dzieje, gdy jest bliżej minus 20?
1: Spadek temperatury oczywiście przekłada się na pogorszenie jakości powietrza. No, siłą rzeczy mamy zimę, mamy mrozy i po prostu więcej musimy dorzucać do kotła po to, żeby ogrzać mieszkanie. A mówię do kotła dlatego, że w Polsce mamy 2 700 000 sztuk takich starych kotłów na węgiel i na drewno i to one są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju. Więc im zimniej, tym gorzej, ale też pamiętajmy, bardzo ważna jest nie tylko temperatura, ale również prędkość wiatru, bo możemy mieć sytuację, w której będzie minus 10 stopni i silny wiatr i wtedy powietrze będzie czyste, bo po prostu te zanieczyszczenia powietrza będą bardzo dobrze rozpraszane. Natomiast takie połączenie dwóch czynników, z jakimi obecnie mamy teraz do czynienia, czyli zarówno mróz, jak i bezwietrzna pogoda, no niestety skutkuje tym, że te ponad 2,5 miliona kotłów tworzy nam potężne zanieczyszczenie powietrza.
2: Jak często w ostatnich tygodniach pojawiają się alerty smogowe? Jakich regionów dotyczą najczęściej?
1: Co ciekawe, alerty smogowe najczęściej, z tego co widzę, spotykamy w centralnych województwach, kujawsko-pomorskie, czasami wielkopolskie, co jest ciekawe, bo wydawałoby się, że raczej południowa Polska powinna być tym rejonem najbardziej zanieczyszczonym. No ale też pamiętajmy, że te alerty są publikowane na podstawie pomiarów sieci pomiarowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a ta sieć ma no, trochę ponad 300 stacji pomiarowych na cały kraj. To jest liczba mała i część Polski po prostu nie jest pokryta tymi sieciami pomiarowymi. Więc jeżeli przyglądamy się temu, gdzie możemy napotkać silne zanieczyszczenie powietrza, to nawet nie patrząc na alerty, patrzmy na to, ile mamy kominów, dymiących kominów w naszym otoczeniu. Wystarczy, że w naszej miejscowości będzie 500 kopciuchów, może 1000 kopciuchów, w naszej wsi 20, 50, 100, to już wystarczy, żeby przy takiej bezwietrznej pogodzie powietrze nie nadawało się do oddychania.
2: Na ile na jakość naszego powietrza zimą wpływają coraz wyższe temperatury, a na ile programy takie jak Czyste Powietrze?
1: Dwa czynniki. Rzeczywiście jest tak, że my zimy mamy nieco lżejsze niż jeszcze 10 czy 20 czy więcej lat temu i to sprawia, że mniej musimy ogrzewać tych dni, w których potrzebujemy ogrzewania, jest po prostu nieco mniej. W związku z tym te epizody smogowe będą rzadsze i one rzeczywiście są rzadsze. Natomiast główną przyczyną poprawy jakości powietrza w naszym kraju, ponieważ ona rzeczywiście się odbywa, jest wymiana kotłów. W tej chwili mamy o mniej więcej 1 milion takich kopciuchów mniej niż jeszcze 10 lat temu. To jest mniej więcej 1/3 tego, co było na początku, czyli 1/3 problemu za nami, no ale wciąż prawie ponad 2,5 miliona kopciuchów wciąż nam dymi.
2: Czy nadal w kwestii zanieczyszczenia powietrza my odstajemy na tle Europy i świata i jakie są najważniejsze punkty do poprawy w sprawie jakości naszego powietrza?
1: No, jeśli patrzymy na raporty Europejskiej Agencji Środowiska, publikowane od wielu lat i raporty roczne, które no jakby plasują Polskę i inne państwa tak na poziomie zanieczyszczenia powietrza, kto jest najlepszy, kto najgorszy, Polska jest zawsze na podium. Czasami jesteśmy na pierwszym miejscu, czasami na drugim. To zależy od roku, zależy od zimy i zależy od tego, jaki czynnik zanieczyszczający jest brany pod uwagę, ale jesteśmy absolutnym liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o to zanieczyszczenie powietrza. Chociaż powolutku te wysokie słupki zanieczyszczeń są coraz niższe i to jest ta dobra wiadomość. Natomiast przed nami jeszcze długa droga i tutaj najważniejszy wydaje mi się w tej chwili do poprawy to jest program dotujący

0: Radio Praga.
1: 280 tysięcy gospodarstw domowych złożyło wniosek do tego programu, albo wymianę kotła, albo ocieplenie, lub obydwie rzeczy razem. Niestety rok do roku po tym kryzysie, po zawieszeniu programu Czyste Powietrze i uruchomieniu go na nowo, liczba wniosków spadła pięciokrotnie. Więc jeżeli pięciokrotnie słabiej będziemy wymieniać kopciuchy, to nie będziemy mieli czystego powietrza, tak jak prognozowaliśmy jeszcze niedawno, za 3-4 lata, ale za 10, 15, 20.

0: Praga.
1: Cześć, to Zbyszek Bieniak i Piotr Trela z zespołu Hanky Tank. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: System kaucyjny, który odbiera opakowania po napojach, w tym momencie rozmawiamy o puszkach napojowych, metalowych oraz o plastikowych butelkach, on jest jeszcze w okresie rozwoju. Mniej więcej w tym momencie w Polsce mamy 6,5-8 tysięcy punktów, gdzie możemy opakowania kaucjonowane zwracać do automatów. Minimalna ilość automatów, którą szacujemy, wynosi około 30-35 tysięcy sztuk, ale w momencie, kiedy przynosimy opakowania do sklepu, a taki automat albo jest nieobecny, albo nie działa, pytajmy o zbiórkę manualną, dlatego że sklepy są przygotowane do tego, żeby opakowania kaucjonowane odbierać od nas, skanując je manualnie.
3: Do końca roku powstanie pewnie około 12, może 14 tysięcy maszyn, a w perspektywie 2-3 najbliższych lat osiągniemy pewne pełne nasycenie rynku maszynami, z kaucjomatami i maszynami do zwrotu. My operatorzy widzimy to jako proces, który ma swoje etapy i postępuje zgodnie z założonym planem, natomiast konsument może to widzieć jako niedogodność. Chce udać się do sklepu z opakowaniami i chce mieć możliwość ich zwrócenia, tak? I pierwsze, co widzi, no niedziałająca maszyna, tak? No frustracja. Drugie, co widzi, voucher, tak? Na którym doczyta się albo nie, że ten voucher obowiązuje 30 dni. Dlaczego 30 dni, a nie 3 lata, pyta konsument, tak? Nie ma żadnych prawnych wymogów ani ograniczeń dla konsumenta do 30 dni vouchera.
4: Obserwując wdrożenie systemu kaucyjnego, możemy spokojnie zidentyfikować kilka ważnych kwestii. Jedne to są takie organizacyjne, żeby uczynić ten system bardziej przyjaznym dla klienta, dla mieszkańców. I to już jest przygotowywane, też operatorzy o tym mówią, handel o tym mówi, ale jeszcze zastanawiamy się nad tym, jakie zmiany należałoby przygotować na poziomie legislacyjnym.
2: Mamy w tym momencie do czynienia z wielością operatorów. Aktualnie jest ich 7. I niestety nie ma jednego punktu, który by centralnie widział wszystkie operacje przeprowadzane na rynku. Każdy operator widzi tylko swoją część, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy zaczną kwestionować swoje rozliczenia, może się okazać, że nie ma źródła danych, które by było w stanie w sposób jednoznaczny, wiarygodny rozstrzygnąć, który z tych operatorów ma rację, mówiąc krótko.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Michał Banasiak, prezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Dziękuję. Jak duży jest ten potencjał sportu do budowania wizerunku kraju i przyciągania inwestycji?
1: Potencjał sportu do budowania wizerunku kraju, przyciągania inwestycji rzeczywiście jest bardzo duży i też wielowątkowy, bo jak sobie rozbijemy to na poszczególne bloki, to możemy realizować go poprzez organizację dużych imprez sportowych, dzięki osiąganiu sukcesów przez naszych sportowców, ale też dzięki budowaniu ich rozpoznawalności, czy dzięki temu, że reprezentanci Polski w strukturach międzynarodowych organizacji sportowych będą funkcjonować i będą takim naszym uchem wobec tego, co dzieje się w świecie sportu i dzięki temu chociażby łatwiej będzie nam lobbować na rzecz pozyskania dużych imprez sportowych. To jest to rzeczywiście kwestia przyciągania i turystów, i przyciągania inwestorów, którzy będą chcieli u nas zostawiać swoje pieniądze, czy to w infrastrukturze sportowej, czy to w polskich klubach sportowych, czy przy różnego rodzaju innych wydarzeniach i inicjatywach związanych właśnie ze sportem. Jak sobie spojrzymy na ostatnie lata chociażby, jak wiele państw postawiło właśnie na tę odnogę sportową, jeśli chodzi o budowanie swojego wizerunku, to zobaczymy i duże, bogate kraje, jak chociażby kraje Zatoki Perskiej, które bardzo dużo środków przeznaczyły na to, żeby pozyskiwać czy to duże imprezy sportowe, czy to żeby sponsorować międzynarodowy sport, ale zobaczymy też i mniejsze kraje, które przy okazji na przykład Igrzysk Olimpijskich mają takie właściwie jedyne w czteroleciu okienko, kiedy mogą zaistnieć na tej mapie świata i też świadomości wszystkich ludzi, bo możemy sobie tutaj przytoczyć chociażby przykład Paryża roku 2024 i Parady Narodów, gdzie wiele takich mniejszych państw, chociażby oceanicznych czy krajów karaibskich, miało swoich przedstawicieli i dla nich to rzeczywiście była jedyna w takim długim okresie okazja, żeby świat mógł o nich usłyszeć, mógł też później na bazie właśnie tych igrzysk i sukcesów sportowych albo samej obecności mówić o tych państwach.
2: Czy dziś Polska wykorzystuje ten potencjał i co można by zrobić, żeby go lepiej wykorzystać?
1: Na pewno jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy swoje bardzo mocne strony. To jest chociażby kwestia naszych sportowców i ich rozpoznawalności. Był Robert Lewandowski, Iga Świątek czy Robert Kubica. To są takie marki osobiste, o których mówi cały świat. I to są nasi naturalni ambasadorzy w świecie, nie tylko sportu, ale generalnie wśród wszystkich tych, którzy odbierają tę międzynarodową rzeczywistość. Możemy spojrzeć chociażby na to, jak często zagraniczne media wzmiankują o tych polskich sportowcach i nie tylko tych, bo ta grupa jest szersza, ale też możemy sobie zobaczyć chociażby ich zasięgi w mediach społecznościowych, co dziś jest pewnym wskaźnikiem też rozpoznawalności. To jest też kwestia naszego portfolio dużych imprez sportowych, bo my w ostatnich latach rzeczywiście dużo takich wydarzeń sportowych rangi Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, Pucharów Świata w Polsce organizowaliśmy. To jest nie tylko Euro 2012, do którego zawsze wracamy, ale to są wydarzenia znacznie nam bliższe czasowo, jak czempionaty, czy to w siatkówce, czy w piłce ręcznej ostatnio, Eurobasket, który też współorganizowaliśmy i rzeczywiście wielokrotnie pokazaliśmy, że mamy know-how, wiemy jak to robić, wiemy jak te imprezy do siebie ściągać, ale też jak je logistycznie i organizacyjnie właściwie przeprowadzać. Natomiast z pewnością jest na tym polu jeszcze wiele do zrobienia, bo kwestia zagospodarowania chociażby tych naszych lokomotyw marketingowych w świecie sportu, kwestia tego, żebyśmy nie korzystali tylko z tego, że oni osiągali sukcesy, ale mieli jakiś konkretny pomysł, pewną strategię na to, jak z ich rozpoznawalności korzystać. Kwestia tego, żebyśmy też mieli mechanizmy, które pozwolą nam promować Polaków do międzynarodowych organizacji sportowych, którzy będą tam działać na rzecz nie tylko polskiego sportu, ale patrząc szerzej ostatecznie również na rzecz Polski. No i kwestia też tego, żebyśmy mieli wypracowane mechanizmy, aby tych dużych imprez sportowych jak najwięcej do naszego kraju trafiało.
2: I jak znaczenie ma tu organizacja największych imprez sportowych, takie jak Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku? Na jakich krajach możemy się wzorować w tym przypadku?
1: Jesteśmy na pewno w takim interesującym okresie półmetka, powiedziałbym, nawiązując do tego, że Euro 2012 było 14 lat temu, a Igrzyska Olimpijskie, które chcielibyśmy gościć w 2040 roku, są za kolejnych 14 lat, to jesteśmy tak trochę pośrodku, gdzie możemy sobie wyobrazić tę perspektywę przeszłą i na jej bazie myśleć o tym, jak dużo czasu zostało nam na to ewentualne goszczenie Igrzysk w roku 40. Z pewnością do tematu Igrzysk Olimpijskich w Polsce nie należy podchodzić jako do pewnego rodzaju takiego festynu sportowego, na który wydamy dużo pieniędzy i później zobaczymy, jak to będzie. Ważne, żebyśmy te igrzyska u siebie mieli. To powinna być według mnie taka nagroda za pewien proces rozwojowy nie tylko na bazie infrastruktury sportowej, bo to jest oczywiste, ale też kwestia infrastruktury energetycznej, transportowej, która jest niezbędna do tego, żeby takie igrzyska zorganizować w sposób sprawny, ale też w sposób przyjazny naszej gospodarce, który sprawi, że będziemy w stanie nie tylko na czas igrzysk, ale i po igrzyskach myśleć o tych projektach jako czymś, co dzięki igrzyskom udało nam się zrobić, tak jak myślimy w ten sposób o wielu projektach, które były przygotowywane z myślą o Euro 2012. Na pewno też tutaj konieczna będzie kwestia przekonania społeczeństwa do tego, żeby te igrzyska zorganizować, bo byłoby niedobrze, gdybyśmy skupili się jedynie właśnie na tej warstwie sportowej, wydarzeniowej, a zapomnieli o tym, że na tych igrzyskach powinno skorzystać jak najwięcej obywateli polskich, żeby te igrzyska były jak najbardziej rozproszone, jak najbardziej zdecentralizowane i przyniosły jak najwięcej korzyści również takich pozasportowych. No i też w tym komponencie oczywiście niezwykle istotna kwestia, czyli kwestia polskiego sportu. Tego, żebyśmy na własnych igrzyskach mieli reprezentację, która pozwoli nam zdobyć jak najwięcej medali. Jak spojrzymy sobie w kontekście igrzysk na te kraje, na których warto się wzorować, to tak patrząc historycznie, na pewno jest to Hiszpania, konkretnie Barcelona i rok 92, bo dla Barcelony był to wtedy rzeczywiście taki moment przełomowy, impuls gospodarczy, impuls infrastrukturalny, impuls turystyczny. To od 92 roku, od igrzysk właśnie liczy się ten czas, dzięki któremu i od którego Barcelona stała się bardzo rozpoznawalnym miejscem nie tylko na mapie Hiszpanii, ale na mapie świata, kiedy stała się takim kurortem przyciągającym turystów. I my też powinniśmy przygotować taką ofertę olimpijską, nie tylko skierowaną do MKOL-u i do tych osób, które będą podnosić ręce za tym, czy do Polski te igrzyska mogą trafić, czy też trafić tutaj nie powinny, ale do wszystkich tych, których upatrujemy jako potencjalnych odbiorców, czyli na przykład turystów, którzy będą tutaj ściągać na igrzyska, ale którzy przy okazji mogą zapoznać się właśnie z naszą szeroką ofertą turystyczną, a potem rozjechać się po świecie jako tacy naturalni ambasadorzy Polski i mówić, że u nas jest bezpiecznie, pięknie, że jest smacznie, no i krzewić te wszystkie kwestie dotyczące Polski, które chcielibyśmy, aby w świecie wybrzmiewały.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Maciej Gdula, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
2: Jakie wyzwania wiążą się ze zdrowiem dzieci i młodzieży? I czy są obszary, które są największym problemem?
1: No, oczywiście to jest bardzo ważny temat. Żywienie jest niezwykle istotnym tematem, bo od tego, co jemy, zależy w dużym stopniu nasze zdrowie. I tematem jest oczywiście skład tych posiłków, wskazanie na to, czego nie jeść. I tutaj na kongresie dużo miejsca jest poświęcone właśnie temu tematowi, ale są też tematy innego rodzaju, związane na przykład z łańcuchami dostaw. To skąd znajduje się jedzenie na naszych talerzach. Zainteresowanie tym, żeby nie marnować jedzenia i edukacja w tym zakresie. Tutaj ministerstwo finansuje bardzo ważny projekt JESZ i w tym programie przewidziany jest moduł badawczy, w którym rodzice i dzieci będą uczestniczyć w badaniu dotyczącym marnowania żywności. Znaczy oni sami będą badali, jak w ich domu używa się żywności, co się marnuje, ile tego jest. To jest bardzo ważne też z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania nauki, budowania zaangażowania obywateli w proces naukowy. Bo tak naprawdę naukowcem każdy może być, kto stosuje procedury, zbiera dane, analizuje je i używa tego do zmiany swojego życia.
2: To niech pan minister troszeczkę opowie o tym projekcie. Kiedy on rusza i na czym on będzie dokładnie polegał? Co się będzie działo w czasie tego eksperymentu?
1: No, projekt JESZ tak naprawdę jest kontynuacją projektów z lat poprzednich, ale ten projekt cały czas się rozwija. W przyszłym roku będzie właśnie ten komponent związany z nauką obywatelską, ten, w którym ludzie, rodziny będą badały to, jak używają, jak marnuje się żywność. I oczywiście celem jest to, żeby marnowało się tej żywności jak najmniej. Drugi ważny komponent tego programu, nowatorski tak naprawdę, to program telewizyjny, który będzie powstawał równolegle do badania, wykorzystując pewne wątki z badań nad żywieniem i jednocześnie popularyzując zdrowe żywienie, pokazując, jak tak naprawdę można przygotowywać zdrowe posiłki, odżywiać się zdrowo, jak gotować, żeby pozostać zdrowym. To jest zupełnie nowy pomysł, eksperymentalny, ale bardzo się cieszę, że właśnie w tym kierunku to zmierza, że nie myślimy tylko o nauce, która gdzieś tam jest w wieży z kości słoniowej zamknięta, ale myślimy o nauce jako o czymś, co dociera do ludzi, służy im, pozwala im zmieniać swoje życie.
2: A czy w planach są też kolejne programy, kolejne badania nad właśnie zdrowiem, nad żywieniem, nad może też zachęcaniem do sportu, bo to też jest...
1: Ministerstwo Nauki finansuje wielki projekt badawczy WF za WF. To jest projekt, w którym nauczyciele, także jako badacze, dokonują pomiarów sprawności fizycznej dzieci i promują i rozwijają w nich kompetencje związane z ruchem, ze sportem. To jest też wieloletni projekt. On się rozwija właśnie w kierunku tego, żeby tworzyć nowe zasady uczenia i wzmacniania sprawności fizycznej. No dane z tego, pierwsze dane z tych pomiarów, one nie są optymistyczne. Tam dzieci mają problemy z podstawowymi rzeczami, takimi jak na przykład przewrót w przód, który niegdyś niemal każdy potrafił zrobić. Dzisiaj są z tym problemy. Więc to pokazuje, że nasze zainteresowanie w ministerstwie związane ze zdrowiem, ze sprawnością fizyczną dzieci jest szerokie, jest stałe i będzie stałe. Jeżeli chodzi o żywienie i rolnictwo, to finansujemy też, czy będziemy finansować w przyszłym roku projekt związany z produkcją żywności wokół wielkich miast, skracaniem łańcuchów dostaw i rolnictwem jako zawodem przyszłości, jak on się będzie zmieniał, kogo będzie dotyczyło, jak jak się będzie zmieniać rolnictwo, żeby nadążyć za zmianami ekonomicznymi, ale także za zmianami ekologicznymi. Więc to jest też cały czas ważny dla nas temat.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Chciałam zapytać pana prezesa, czy GUS czekają zmiany i jakie są założenia na przyszłość?
2: No, pytanie jest bardzo ogólne. Oczywiście GUS musi się zmieniać dzień po dniu, dlatego że rzeczywistość się zmienia, świat się zmienia, otoczenie się zmienia. Największe wyzwania dla nas to oczywiście nasz największy konkurent jednocześnie i partner, czyli sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, która jest w stanie przygotować wiele raportów, wskaźników, no a co najgorsze, no korzystając z nie do końca wiarygodnych informacji. I stąd próbujemy, żeby sztuczna inteligencja była naszym partnerem, to znaczy, żeby umożliwić sztucznej inteligencji czy algorytmom sztucznej inteligencji, mówiąc bardziej dokładnie, dostęp, większy dostęp, szybki dostęp, czy taki priorytetowy dostęp do naszych zasobów. Będąc na Komisji Statystycznej w Nowym Jorku 2 tygodnie temu, robiliśmy takie ćwiczenie, gdzie zadaliśmy oczywiście sztucznej inteligencji pytanie na temat PKB per capita w poszczególnych krajach i co się okazało, że no nie do końca te dane były ciągnione przez sztuczną inteligencję i raportowane z odpowiednich źródeł, a przez to pojawiały się 2-3 informacje trochę różne na ten sam temat.
1: A jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to czy jej rozwój właśnie wpływa na GUS, czy niektóre dane mogą być zbierane tak trochę automatycznie?
2: Oczywiście algorytmy sztucznej inteligencji są przez GUS wykorzystywane, no mogę zaryzykować, od kilku lat. Wykorzystujemy je do klasyfikacji, do różnego rodzaju klastrowania procesów i zjawisk. To do takich prac trochę wewnętrznych czy analitycznych. Mówię przede wszystkim o machine learning, o uczeniu maszynowym, o tym, że GUS korzysta i korzystał z tych algorytmów od dawna. Natomiast przed nami jest trochę inne wyzwanie. Tak jak mówiłem, udostępnić te dane sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim także na etapie udostępniania informacji, tak udoskonalić nasze zasoby informacyjne, bazy, żeby można było poprzez algorytmy sztucznej inteligencji tworzyć bardzo user-friendly interface dla nas wszystkich, dla studentów, dla przedsiębiorców, dla ludzi odpowiedzialnych za politykę lokalną, regionalną czy ogólnopolską.
1: Czy też biorąc pod uwagę obecną sytuację technologiczną, tak to nazwijmy, czy rola GUS może być większa, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi też na przykład o walkę z dezinformacją?
2: Główny Urząd Statystyczny powinien odgrywać główną rolę i ma unikalną szansę w swojej historii, żeby zająć absolutnie nie dominującą, ale pierwszą pozycję na rynku informacji. Ponieważ jesteśmy urzędem, który gromadzi te informacje i przede wszystkim dba o jakość tych informacji. To jest nasza najważniejsza misja, żeby przygotowane informacje miały ten znak jakości Q, czyli żeby rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że mogą na nich polegać, żeby w oparciu o te informacje można było przygotowywać dobre decyzje. Stąd temat dzisiejszej konferencji tak się nazywa, że od tej informacji do mądrości, która ma się odnosić do przedsiębiorcy, do gospodarstwa domowego, mam na myśli budżet gospodarstwa domowego, czy do dobrych polityk na poziomie mikro, mezo i makro. GUS to przede wszystkim w tej chwili instytucja, która powinna budować koalicję, bo ponieważ wiele instytucji tworzy informacje, tworzy zasoby informacyjne, stąd Główny Urząd Statystyczny powinien tworzyć pewne standardy, według których ta informacja jest zbierana, klasyfikowana i udostępniana. Szczególnie ma to znaczenie właśnie w tych czasach dezinformacji, fake newsów, gdzie praktycznie potrzebna jest nam taka latarnia morska, która nam pokaże drogę. Moje ulubione stwierdzenie to takie, że GUS powinien być środkiem antyhalucynogennym w zatrutym środowisku informacyjnym współczesnego świata. I sposobem na te różnego rodzaju halucynacje sztucznej inteligencji właśnie są dobrej jakości informacji.
1: A czy GUS też ma narzędzia, żeby walczyć właśnie z dezinformacją, czy może tutaj potrzebne są jakieś zmiany?
2: Walczymy z dezinformacją, przygotowując dobrej jakości interfejsy. Dlatego, że no, zwróćcie Państwo uwagę, jeśli korzystamy z jakichś informacji, które no, nam są potrzebne przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, to zwykle sięgamy no, dzisiaj do sztucznej inteligencji, prawda? Natomiast spróbujemy właśnie poprzez wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji odpowiednio się pozycjonować w tych zapytaniach i przekonać potencjalnych użytkowników, żeby rzeczywiście w pierwszej kolejności zaglądnęli do naszych zasobów. Warunkiem koniecznym jest poprawa interfejsów. Absolutnie. Dlatego, że dzisiaj te interfejsy użytkownika no nie do końca są na tyle elastyczne i atrakcyjne, że sięgamy do zasobów głosu. Raczej sięgamy do zasobów głosu poprzez jakichś pośredników.
1: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na konferencji GUS-u, to też chciałam zapytać właśnie o dane, no bo my żyjemy w takich czasach dużej niepewności i właśnie czy statystyki GUS-u są wystarczające do przewidywania na przykład inflacji i czy my potrzebujemy też innych albo dodatkowych mierników?
3: Jak Pani pyta naukowczynię we mnie, to nie ma czegoś takiego jak wystarczająca ilość informacji. Czy zawsze nowe dane pozwalają postawić nowe pytania i szukać nowych odpowiedzi, więc no tutaj człowiek nie może być usatysfakcjonowany. Natomiast jeśli chodzi o jakość naszej statystyki publicznej pod bardzo wieloma względami, no to jest ona znacznie większa niż jej publiczne wykorzystywanie. To znaczy jest dużo więcej wiarygodnej, dostępnej informacji niż przydziera się do Państwa wszystkich w obiegu publicznym i niż korzystają z tego specjaliści do analizy tego rodzaju danych predestynowani. Więc czy nasza statystyka publiczna jest wystarczająca? No z pewnej perspektywy nie, bo zawsze może być lepsza, a z pewnej perspektywy jest być może lepsza niż umiemy z niej korzystać.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, tutaj Kasia Linz, pozdrawiam słuchaczy Radia Praga.pl.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Grzegorz Warzecha, Genotik.
4: Jak dziś sztuczna inteligencja zmienia rynek biotech?
3: Sztuczna inteligencja daje nam możliwość automatyzacji bardzo wielu procesów w biotechnologii i w farmacji. Począwszy od wyszukiwania nowych kandydatów na leki. Nie tylko małocząsteczkowych, ale tych dużo trudniejszych, czyli przeciwciał, czyli w pełni biologicznych leków. Biologiczne leki czy przeciwciała są jednymi z najlepszych leków, więc one są dużo trudniejsze w projektowaniu, ale sieci głębokiego uczenia dają nam możliwość w bardzo krótkim czasie tworzenia nawet spersonalizowanych przeciwciał na konkretne epitopy targetów u pacjentów. Więc to jest ogromna rewolucja na skalę wynalezienia prądu, to znaczy odkrycia prądu, przepraszam, która w tym momencie wchodzi w świecie biotechnologii i farmacji.
4: W jak dużym stopniu jest dziś wykorzystywana sztuczna inteligencja i jak to może wyglądać w przyszłości?
3: W tym momencie sztuczna inteligencja na świecie jest wykorzystana coraz szerzej, przede wszystkim przez małe firmy. Duże firmy mają swoją inercję, więc to wykorzystanie zajmuje dużo więcej czasu. Jednakże na świecie, w Dolinie Krzemowej, w Stanach powstaje coraz więcej startupów, które kwestionują status quo obecnego procesu projektowania leków poprzez wielokrotną automatyzację i procesów szukania kandydatów, jak i również automatyzacji procesu w laboratoriach. Więc w większości jest to praca w niewielkich firmach, ale duże firmy też widzą, że ten proces bardzo mocno przyspiesza.
4: Jakie są największe korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji?
3: Największą korzyścią zastosowania sztucznej inteligencji jest możliwość osiągnięcia tego, co nie było wcześniej w ogóle osiągalne poza naszym zakresem. Czyli na przykład AlphaFold z DeepMindu daje nam możliwość przewidywania struktury białka, a dodatkowe sieci pozwalają nam przewidywać struktury nowych cząsteczek, które mogą być inhibitorami lub przeciwciałami do konkretnych targetów. Czyli głównym zastosowaniem i największą wartością z sieci głębokiego uczenia jest wykonywanie procesów projektowania leków w całości cyfrowo na komputerze. My to nazywamy, że jest to in silico, bo zmienia to kompletnie proces, jakby upraszcza szukanie nowych kandydatów i bardzo wiele prac laboratoryjnych my możemy uprościć poprzez znajdywanie dobrych kandydatów wcześniej przy pomocy sieci głębokiego uczenia.
4: I jak Państwo wykorzystujecie sztuczną inteligencję i jakie są dalsze plany?
3: My wykorzystujemy sztuczną inteligencję przede wszystkim do projektowania spersonalizowanych przeciwciał wysoko specyficznych do konkretnych targetów, tak jak na przykład HER2 w przypadku nowotworu raka piersi. Chcemy wyjść z dużą bazą przeciwciał na bardzo wiele różne targety na rynku R&D i diagnostyki. Jednocześnie bardzo ambitnie pracujemy nad tym, żeby przy pomocy sieci głębokiego uczenia automatyzować procesy w laboratoriach, bo w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie powstaje coraz więcej laboratoriów, tak zwanych dark labów, czyli laboratoriów, gdzie wiele procesów jest automatyzowanych przez roboty, bo bardzo mocno skraca to proces pracy, przyspiesza wiele eksperymentów i daje po prostu dużo szybsze dojście do dobrych cząsteczek, które musimy zweryfikować, zanim trafią do testów klinicznych.
4: Właśnie o ten czas chciałam zapytać i tym Pana chyba rozproszyłam trochę. I jak to jest? Ta sztuczna inteligencja to o ile skraca czas na przykład pracy nad lekiem, tego poszukiwania tych cząsteczek? Czy to się w ogóle da policzyć w jakiś sposób?
3: Sztuczna inteligencja skraca czas poszukiwania cząsteczek radykalnie. Na przykład w przypadku przeciwciał, które w tym momencie w większości były projektowane przez zwierzęta. Jest wiele technologii, ale bazową technologią było projektowanie przeciwciał w ciele zwierzęta. W tym momencie my jesteśmy w stanie zaprojektować przeciwciał w ciągu 48 godzin na 200-300 kartach graficznych, co powoduje, że dosłownie w 2 dni mamy bardzo wielu kandydatów zweryfikowanych, którzy mogą zostać wyprodukowani i przekazani jakby do weryfikacji laboratoryjnej. Więc mówimy o potężnej zmianie paradygmatu. Ja osobiście wierzę, że przyszłość nas jako pacjentów również będzie polegała na tym, że firmy będą tworzyły dla nas leki on demand, sekwencjonując nasz RNA-seq DNA, czyli widząc struktury naszej choroby i tworząc spersonalizowane leki w bardzo krótkim czasie i dostarczając je w 3 tygodnie do pacjenta od rozpoczęcia badań. To jest nowy trend, który pojawia się na całym świecie, ale sieci głębokiego uczenia, które potrafią dobrze sobie radzić z mapowaniem reprezentacji, czyli z tworzeniem pewnych struktur, takich jak na przykład cząsteczki białkowe. Jakby ten progres jest radykalny przez ostatnie 2 lata. Dają nam taką możliwość znaczącego zmiany paradygmatu szybkości tworzenia kandydatów, którzy mają wysokie powinowactwo do konkretnych targetów.
4: A to też oznacza, że na przykład tych testów na zwierzętach można wykonywać mniej?
3: Testów na zwierzętach prawdopodobnie nadal będziemy wykonywali, bo one są przed testami na ludziach, ale przez lepsze wybieranie lidów możemy znacząco ograniczyć ilość kandydatów, którzy muszą być przetestowani, co wpływa pozytywnie na cały rynek, bo daje nam wszystkim możliwość szybszego znalezienia dobrych kandydatów do danych targetów.

0: who never plays it cool.
1: To jest audycja Jazz w południe.

Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. Mirek Bieliński. Cześć.

Ecuador 2015. Pa' mi gente. Vámonos. América Latina.

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scyr,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyk.

Radio Praga.

Witam serdecznie, z tej strony Piękna, choć martwa i zapraszam do posłuchania mojego nowego singla pod tytułem Owoce, w którym dream pop łączy się z synthpopem, z darkwave'em w poetyckim uścisku. Sam tytuł nawiązuje do archetypu zakazanej miłości Adama i Ewy oraz Romea i Julii przeniesionych w kosmos. Dla mnie osobiście jest to piosenka podróży, ponieważ już od pierwszych dźwięków zostajemy wciągnięci, porwani w taką odyseję miłosną, w której przechodzimy przez różne etapy, inicjacje, wtajemniczenia. Owoce napisałam latem, pamiętam jakby to było wczoraj, w czasie, gdy powietrze pachniało słodyczą dojrzewania i rozgrzaną ziemią, w ogrodzie gałęzie uginały się od śliwek, a w tle pobrzmiewał nieśmiertelny Summer Wine duetu Nancy Sinatra i Lee Hazelwooda. Osobiście kocham ich dwie wspólne płyty. I to właśnie wtedy obrazy, kolory i zapachy połączyły się z elektroniczną inspiracją, którą dostałam od Francisa Tuana, tworząc przestrzeń dla melodii i słów o pragnieniu i namiętności. Zapraszam jeszcze raz do posłuchania mojej nowej piosenki i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga, piękna, choć martwa.

0: A teraz na specjalne życzenie piosenka Ciężkie życie.
1: Jazda! Raz, dwa, trzy, cztery! Ciężkie życie! Ciężkie życie!
2: Głupia piosenka!
1: Życie! Życie!

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.
2: Na kraniec siedmiu mórz, na kraniec siedmiu złóż, przypłynął raz kapitan, z księżycem się przywitał i zapadł w sen.

szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda.

A jeśli zabraknie na koncie pieniędzy i w kącie zagnieździ się bieda, porozum do głowy pobiegnę, niech powie, co sprzedać, by siebie nie sprzedać. Zapiszę śniegiem w kominie, zaplotę z dymu warkoczy.

może świdzic, byle kim, byle gdzie, byle Krym, byle Rzym, proszę cię, mam co palić, nie muszę wciąż jeść, nie potrzeba mi zresztą pan sześć. Możesz nie dać mi grosza na dom, tylko proszę cię, proszę, zmień ton. Możesz bredzić, pleść bzdury, Androny, tylko proszę cię, nie mów, nie mów. Tylko nie mów do mnie jak do żony, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No a jeśli, jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było tak gnać, stare rwać, iść pod prąd, pod wiatr gniazda bić, niby ptak, no jeżeli ma być nie tak. Słuchaj, jak się

diabła nam szło. Możesz iść dokąd chcesz, wiesz gdzie drzwi. W byle ziom, w byle deszcz, byle sny. Ja na kłamstwie się znam tak jak ty. Sztucznym miodem karmieni to my. Znamy lata trwożniejsze niż dzwon. Tylko proszę cię, proszę, zmień ton. Wygadujcie, panowie androny. Tylko błagam, nie mówcie, nie mówcie. Tylko już nie mówcie do nas jak do żony. Bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. A jeśli, jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było w to grać, w stare rwać, iść pod prąd, pod wiatr, gniazda bić niby ptak. No jeżeli ma być nie tak. Słowa jak sztuczny miód. Cholera, nie żyćmy! Lepszy już zdarty but i ćwiartka na pobicie. Bo to wszystko nie tak, nie tak, nie to. No jeśli, jeżeli nie to, no to o co u diabła nam szło? O szkło?

Poczekaj, niech no przyjdą chłopcy z mokrej. Przyjdą obojętnie, piwko bardzo chętnie, siądą ładnie, grzecznie, krawat niekoniecznie, patrzą co za frajer, baśce wstawia bajer.

bo nie lubiłeś słuchać chłopców z mokry. Maśka dzisiaj taka, że księżyc hulaka wciąż zagląda w okno, robi do niej oko. Ej, księżycu blady, z Baśką nie dasz rady, jej nie weźmiesz na to, zjeżdżaj stąd, fajta.

zapomnij o tym, że chcą, byś nie pamiętał, że to jest wojna o nasze serca.

0: Podcast Ach, ta dzisiejsza młodzież, realizowany jest dzięki waszemu wsparciu na naszej stronie i na Patronite. Pomóż nam rozwijać nasz podcast i zostań naszym patronem. Zapraszamy na kolejny odcinek.
1: Tylko dotknij mnie i pozwól zagłuszyć wątpliwości. Boże, daj sen, co w prostocie ciemności rozproszy. Wszystko na wspak. Wybieram zdobienia, nie mając fundamentu. Coś ciągle nie tak. Choć czuję, jak serce pnie się wzwyż firmamentu. Światło nowych lamp, niekoniecznie ciepłych i dających życie. Kolory, które znam, nie znajdują się w twojej palecie. Nadajesz ton i dźwięków uczę od nowa. Jaki dom uda nam się zbudować?
0: Usłyszeli właśnie państwo wiersz autorstwa Kamili Tyborowskiej, czytany przez Stanisławę Celińską. Dzień dobry. Podcast Ach, ta dzisiejsza młodzież. Dzisiaj niesamowity temat, bo porozmawiamy o abstynencji seksualnej, tylko że mężczyzn. Jest ze mną Mieszko.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Słuchaj, no zacznę po prostu od pytania. Co ty w ogóle robisz na co dzień?
2: Co ja robię na co dzień? Na co dzień jestem szczęśliwym mężem. Już od zaraz będzie 3 miesięcy. Pracuję na chleb od 9 do 17 w ciągu dnia. W wolnych chwilach czasem sobie ze swoimi przyjaciółmi coś tam porapuję, tudzież pośpiewam. I tyle w zasadzie, tak w pigułce.
0: No, bo Mieszko tutaj zachował czystość do ślubu, jakby to powiedzieć, no, ciekawa rzecz. I moje pytanie jest, dlaczego? Dlaczego tak?
2: To jest w ogóle w ciekawy sposób składałeś to pytanie, bo powiedziałeś, że rozmowa będzie o wstrzemięźliwości seksualnej i teraz wspomniałeś, że zachowałem czystość. I to jest ciekawe, że sam się w sumie dowiedziałem o tym niedawno. Chyba podczas czytania książki, którą poleciła mi moja żona. Gdybyś spytał przypadkową osobę na ulicy, co to znaczy żyć w czystości, to jak myślisz, jaką odpowiedź byś usłyszał w zdecydowanej większości?
0: Myśli nie o to, że chodzi o pokój i sprzątanie pokoju, to tak to... Ale na tle seksualnym...
2: W czystości seksualnej.
0: No to pewnie nie.
2: Okej, to ja zgaduję, sam bym pewnie tak odpowiedział w pierwszej chwili, że to jest właśnie nieuprawianie seksu przed ślubem. I tak sporo osób zgaduje, odbiera życie w czystości przed ślubem. I wydaje mi się, że no właśnie tu jest ten podstawowy błąd, że z tą czystością to nie jest tak, że żyć w czystości, to znaczy nie uprawiać seksu do ślubu, nagle jest ten magiczny moment pod tytułem ślub i po nim już można po prostu wszystko, jazda bez trzymanki, bez ograniczeń i tak dalej. To jest warte tylko precyzowania, że należy pamiętać, że nawet po ślubie można żyć w nieczystości. I nie chcę tutaj straszyć absolutnie nikogo na zasadzie, aha, czyli ja tutaj mam wytrzymać do ślubu i to nie wystarczy, bo jeszcze po ślubie też mogę popaść w nieczystość. Jakby nie patrzmy na to w ten sposób. No właśnie już rozróżniajmy tę wstrzemięźliwość seksualną od czystości, bo to nie jest właśnie do końca to samo. Twoje pytanie brzmiało, dlaczego? Tak?
0: No tak, znaczy w sumie to ciekawe, o co zahaczyłeś, bo też będę chciał o tym pogadać, jakby o czystości stricte, jakby też jej szczeblach, czy po prostu jej głębi dalszej. Faktycznie, raczej no, chodziło mi o to, też bym spytał jakby, czy w ogóle przed jakby żoną, że tak powiem, jeszcze przed relacją z nią, jakby czy też byłeś w taki sposób, jakby czy w ogóle całe życie byłeś w abstynencji? I
2: powiem tak, szczęśliwie tak, ale nie do końca to była moja wola, nazwijmy to w ten sposób. W sensie całe życie byłem tak szlachetny, że od dziecka myślałem, że dobra, będę żył w czystości, w wstrzemięźliwości aż do ślubu. Niestety, no, urodziłem się w latach 70. W zasadzie wydaje mi się, że moje pokolenie było pierwszym pokoleniem, w którym między innymi pornografia była tak ogólnodostępna na wyciągnięcie ręki. Oczywiście myślę, że nasi rodzice też byli na to bardzo mocno wyeksponowani. poprzez, nie wiem, tam różne czasopisma, jakieś kasety VHS, ale wydaje mi się, że to nasze pokolenie, które dostało internet i zwłaszcza smartfon do ręki, gdzie po prostu praktycznie w każdym miejscu na świecie możesz w ten internet wejść i sobie znaleźć treści, które cię interesują. Stało się to tak powszechne, co też wpłynęło jakby niestety degradacyjnie na naszą kulturę. Niestety też byłem tego ofiarą przez długi czas, więc jakby tych potknięć w swoim życiu miałem pod kątem samej czystości, która też no właśnie nie sprowadza się tylko do jakby samego stosunku. Tych potknięć było dużo, ale gdzieś tam chyba no mój anioł stróż mnie uchronił w takich kluczowych momentach, że nie popełniłem tego błędu, co no właśnie wówczas wydawało mi się, nie wiem, być może jakimś pechem, jakimś zrządzeniem losu. Natomiast no dzisiaj pozostaje podziękować, że w momencie, gdy nie miałem w sobie jeszcze tej czasochłonności, to ktoś tam czuwał nade mną. Więc to się w pewnej chwili zaczęło zmieniać, pewnie też później o tym porozmawiamy, no ale takim kluczowym momentem był chyba właśnie moment, w którym poznałem swoją żonę, w której zakochałem się bardzo szybko. Można to liczyć raczej w minutach niż w dniach czy tam w tygodniach. Która w momencie, gdy z nią rozmawiałem jakoś na początku naszej relacji, w sensie jeszcze nie romantycznej i w ogóle nie w kontekście nas, oznajmiła mi, że jakby ona by chciała żyć w czystości. I to był dla mnie taki przełomowy moment, bo chyba pierwszy raz spotkałem kobietę, atrakcyjną kobietę, i nie mówię tego, bo pewnie będzie to oglądać albo słuchać, która wygłasza taką deklarację. I to było dla mnie wow, bo jakby zawsze po części ta, oczywiście żyłem jak żyłem, no też znam sporo osób, które żyją w podobny sposób co ja jeszcze dobrych kilka lat temu, ale które jakby do samej czystości mają szacunek, mają podejście takie, że dobra, ja tego nie praktykuję, być może pewnie po części tego nie rozumiem, ale szanuję, że ktoś jest zdolny do takich wyrzeczeń. I miałem w sumie podobnie, bo jakby nawet osoby wierzące, które znałem, też nie żyły w taki sposób. Więc wydawało mi się, że kurczę, no to chyba nam naprawdę musi być jakiś relikt starych czasów, no bo skoro nawet osoby, po których spodziewałbym się, że żyją w taki sposób, mówią, że nie, bo to już tam, bo zbyt trudno dzisiaj, bo to jest niepraktyczne, bo trzeba tam bliznąć trochę świata, to stwierdziłem, dobra, to chyba jest faktycznie niemożliwe. A nagle spotykam kobietę, która no jakby skradła moje serce momentalnie i wygłasza mi taką deklarację i stwierdziłem, dobra, to chyba był ten moment, na który czekałem tyle czasu. I właśnie, dlaczego? No po prostu, że jest to tego warte. W sensie, jeśli kogoś kochasz, no to naprawdę ta płaszczyzna, mimo że bardzo istotna, nie jest aż tak fundamentalna. Znaczy w pewien sposób jest fundamentalna, ale nie jest po prostu na samym szczycie tej hierarchii, prawda? Tak.
0: Okej, okay, chcecie, czyli, że jak rozumiem, to no były potknięcia, ale stricte chyba w relacji damsko-męskiej nie było.
2: Nie, nie. W sensie stosunku. Szczęśliwie nie skończyło się to nigdy stosunkiem.
3: Tak. W ogóle w życiu?
2: Tak, tak.
3: Oje, no to zazdroszczę.
2: Ale no właśnie były momenty, gdzie było naprawdę blisko. W sensie mówię, ja też miałem takie podejście, że nigdy nie miałem na to aż takiego ciśnienia. I zawsze, szczerze mówiąc, dziwiło mnie ciśnienie na tę sferę u ludzi. W sensie raczej miałem takie podejście, że no oczywiście jest to coś wspaniałego, fajnie jak w końcu przyjdzie, ale nie miałem takie, że koniecznie, nie wiem, mam już 18 lat, mam już 20 lat, mam już 22 lata, już moi, nie wiem, wszyscy koledzy, wszystkie koleżanki mają to za sobą, a ja nie. Zawsze mnie w ogóle to dziwiło, że u ludzi jest takie podejście, jakby to było coś takiego wstydliwego, za co trzeba się wstydzić, że trzeba to jak najszybciej z siebie zrzucić. Zwłaszcza, że widziałem osoby, które żyły w taki sposób, nagle to już z siebie zrzuciły, mówiąc oczywiście bardzo brzydko. I to nagle one były tymi, które wywierały presję na tych, które z tego z siebie jeszcze nie zrzuciły. I to było dla mnie zawsze takie absurdalne. Jakby w czym jest problem, ludzie? Przecież nieważne, czy masz, nie wiem, 18 lat, czy 25, czy 32, czy 35, jakby to naprawdę jest w pewnym sensie dar, który trzeba pielęgnować. Gdzie ci się tak spieszy? Zwłaszcza, że mówię, no, słyszałem w historię ludzi, którzy potrafili, nie wiem, no, być tak zdesperowani w wieku tych 20 paru lat, że byli skłonni no, skorzystać z usług prostytutek, byleby mieć to z hasobą, aby już właśnie mieć ten komfort, że udało się, że już ten pierwszy raz mają z hasobą. I dla mnie tego też nie komentowałem jakoś obszernie, zawsze po prostu przełykałem ślinę i po prostu dziwiło mnie to, ale nie chciałem wchodzić w jakąś konfrontację, no bo zwłaszcza dzisiaj jakby w towarzystwie zakwestionować taki jakby status, no to graniczy, znaczy wymaga dużej odwagi, bo ludzie zaczynają patrzeć na ciebie jak na ufolutka, ale no jakby była to, znaczy była, jest dalej tragedia. Jakby nie mówię tego absolutnie, aby oczernić takich chłopaków czy kobiety, bo myślę, że w coraz większym stopniu dotyka to też kobiet, bo po prostu robią sobie krzywdę i fajnie, aby zyskali taką świadomość. Po prostu.
0: Kurde, no i myślę, że o wszystkie tematy więcej zahaczasz. Tylko, bo jeszcze będziemy słuchać sądy, ale przed tym jeszcze bardzo ważne pytanie w tym temacie. Chcę to spytać, czym jest dla ciebie seks?
2: Czym jest dla mnie seks? No to jest właśnie takie zwieńczenie miłości i mówię tutaj o takim szeroko relacyjnym kontekście, no właśnie ze swoją żoną, z którą jestem jednością od momentu ślubu sakramentalnego oczywiście. Nawet przygotowując się do tego spotkania, chociaż tak sobie powiedziałem, dobra, nie przygotowuj się, bo będziesz chciał powiedzieć wszystko, w końcu nie powiesz nic, ale jest na YouTubie taka fajna konferencja w zasadzie arcybiskupa Fultona Sheena, który jest postacią, która bardzo wpłynęła na moje życie w ostatnich latach i którą bardzo, bardzo polecam. Arcybiskup Fulton Sheen miał taką konferencję pod tytułem Młodzi i seks. I właśnie porusza tam taki bardzo ciekawy aspekt tego, że seks jest tajemnicą. Jakby porównuje to wręcz do sakramentów. I pokazuje, jak w dzisiejszych czasach właśnie ten aspekt tajemnicy został totalnie oddzielony od samego seksu, który stał się właśnie takim jakimś, po prostu został sprowadzony do zwykłej no, jakiej potrzeby biologicznej, tak jak jedzenie, picie, po prostu od czasu do czasu trzeba, bo nie wiem, bez tego człowiek umrze. Jakby uspokajam, nie umrze, żyje wręcz, to jest pewnie zdrowsze niż przejadanie się tym seksem w cudzysłowie. Więc tak, no to jest taka no jakby wisienka na tym torcie, którym jest małżeństwo z moją żoną, jeśli można to tak nazwać. I to jest właśnie ciekawe, bo Fulton Sheen w tej konferencji mówił, że dlaczego rodzice mają taki problem, aby rozmawiać o tym ze swoimi dziećmi. Bo jest oczywiście aspekt taki cielesny, no jakby łatwo powiedzieć, znaczy łatwo, no jakby pod kątem technicznym łatwo komuś wytłumaczyć, czym jest seks, ale pod kątem tym takim właśnie duchowym tego zjednoczenia, no po prostu język ludzki nie ma takich słów, nie ma takich gestów, żebyś był w stanie oddać to, czym to w istocie jest. I tak naprawdę no właśnie przeżyjesz to tylko jakby z osobą, którą kochasz. No dla nas katolików jest to tym bardziej istotne. Jest to jakby fundament tego małżeństwa, tak? Jakby coś, co nas po prostu spaja w tej całej miłości. Mówię, na tyle, na ile koślawo mogę o tym opowiedzieć, odpowiadając na twoje pytanie, to tak bym to określił.
0: Okej. Okay. No właśnie słyszałem, że to jest taki, jakby no to złączenie małżeńskie to już taki przecionek nieba w jakiś sposób, nie? Że gdy to jest no po prostu takie piękne. Bo przejdziemy do sądy. Posłuchamy sobie.
4: Co uważasz o presji ideału mężczyzny?
5: Wiele kobiet ceni sobie inne cechy u mężczyzn, na przykład charakter, a niekoniecznie kwestie fizyczne i wizualne.
6: To, żeby był smukły, silny, założył rodzinę, żeby był w stanie tą rodzinę wykarmić. No i nawet jest duży współczynnik samobójstw wśród mężczyzn, bo ta presja po prostu ich tak przytłacza.
7: Wywoływane presje na różnych obszarach.
8: Myślę, że i jedna, i druga płeć jest pokrzywdzona.
9: W jedną i w drugą stronę działa, po prostu w innych kategoriach.
10: Większej głupoty w życiu nie słyszałam. Zacznijmy tak. nie istnieje. Jest to chyba najgorszy stereotyp, jaki w życiu powstał. Nikt nie powinien być zmuszany do tego, żeby grać w piłkę nożną i robić tylko to, co jest od niego oczekiwane, ale to, co powinien.
11: Jestem samoświadomy tego, że to jest obraz wykreowany przez media, przez jakieś złe siły, które chcą na mnie zarabiać. I zawsze jest to z twojej głowy, kiedy, z mojej głowy, kiedy wybieram jakieś, kiedy wybieram to, co jeść, to, co robię, ile ćwiczę.
12: Jakie korzyści według ciebie może przynieść abstynencja seksualna?
5: Nie, może jednak powstrzymam się z odpowiedzią na to pytanie.
10: Nie mam zielonego pojęcia.
13: Myślę, że może bardziej docenianie tych momentów, różnych sfer innych, nie tylko seksualnych, na przykład w związku z partnerką.
8: Nie wiem.
9: Znaczy, no wydaje mi się, że na pewno można się skupić na wielu innych rzeczach.
10: Większe skupienie na swoim własnym dobrobycie psychicznym. Mamy dużo więcej czasu na to, żeby się skupić, co jest dla nas psychicznie komfortowe.
11: Na budowanie się pewnej energii, którą potem można wykorzystać pozytywnie, czy z reguły bardziej negatywnie, ale ludzie są potem w stanie zrobić coś więcej niż zwykle, bo po prostu mają do tego nabuzowaną.
12: Jak myślisz, jaki wpływ ma pornografia na mężczyznę w relacjach?
5: Że może być to problem ze stworzeniem pewnego stereotypu kobiety, tego jak ona powinna wyglądać, jak w ogóle powinno wyglądać współżycie między kobietą a mężczyzną. I ona nie spełnia jego oczekiwań, które zdobył na podstawie oglądania tego typu filmów, to on może czuć rozczarowanie i też jego partnerka może czuć z tego powodu przykrość.
10: Zakrzywia wizję tak naprawdę stosunku. I też jak wygląda kobieta, jak powinna się zachowywać. I
13: biera mu taki trochę szacunek względem kobiety.
8: To mężczyźni, którzy są uzależnieni od pornografii, mają problemy na przykład z erekcją.
9: No na pewno zniekształca to bardzo obraz tego, jak powinna wyglądać relacja, tego, jak powinna wyglądać bliskość. Będąc w relacji monogamicznej, ogląda się pornografię, no to jest to trochę, moim zdaniem, przypadkiem nie w porządku.
10: Takie stereotypowe wyobrażenia o relacji seksualnej z partnerką bądź z partnerem.
11: Mamy do czynienia z jakimiś nierealistycznymi wzorcami, wzorcami, które z reguły przedmiotowują kobiety i traktują je jak tylko obiekt. Z reguły nie czuję się po tym najlepiej, a moje myśli też również są czasem skażone właśnie takim brakiem szacunkiem do, w moim przypadku, kobiet, więc to z...
3: No i to koniec sądy. No i co ty o tym myślisz? Co tu słyszałeś? Na przykład, no właśnie... ta presja dla mnie to jest ciekawy temat. Zdecydowanie mogę powiedzieć od siebie, że ja też wychowany w takich klimatach. Też miałem trochę podobnie jak ty, że tak przygotować się, to w sumie się chciał za klucze, ale też da się temu ponieść, nie? Bo to jest ważny temat i bardzo chciałem o tym usłyszeć. I przypomniałem sobie czasy, kiedy po pierwsze, raczej pierwszą myślą było, kiedy na przykład no, gadało się z kolegami, czyli tam było wszystko, ale coś tam, ale sztuka. A wtedy raczej byłem w kategorii myślenia, żebym ją przytulił, jeszcze nim się to momentami zaczął odwracać, no to, że ogromny był na to wpływ, po prostu no, a media też zaczynają coraz bardziej w to iść, po prostu znaczy już nawet nie wspomnę o rynku muzycznym, bo do tego też przejdę, to jest odrębny apogeum, po prostu no ale powiedz mi, co ty właśnie o tym uważasz?
2: Dobre pytanie, znaczy w tej sądzie jest w ogóle tyle wypowiedzi, nad którymi można by się zatrzymać i udzielić jakiejś odpowiedzi. Przede wszystkim wydaje mi się, że problem naszych czasów jest taki, że nie mamy punktu odniesienia. Znaczy, często jak mówi się o historii ludzkości, to zwłaszcza w ostatnich stuleciach, często jeśli chodzi o takie duże rewolucje, no to się wspomina, nie wiem, rewolucję francuską, rewolucję protestancką, rewolucję komunistyczną. I zauważyłem, że w ostatnim czasie coraz częściej przebija się rewolucja seksualna, bądź jak ktoś chce nazwać rewolucją kulturową lat 60. XX wieku. I ktoś by mógł stwierdzić, no nie no, gdzie tutaj porównywać jakiś, nie wiem, terror rewolucji francuskiej albo wojny, które wyszły z rewolucji protestanckiej, albo cały zamordyzm komunizmu i tak dalej do rewolucji seksualnej, która no w sumie była takim wyzwoleniem, no jakby dała nam wolność, trochę się uwolniliśmy od tego, tych sztywnych szponów kościoła i w końcu każdy mógł liznąć tego świata. I obawiam się, że trochę brakuje nam takiej możliwości, aby się przenieść w czasie naprawdę o tych kilkadziesiąt lat i zobaczyć, jak bardzo to, co dzisiaj traktujemy jako normę, jako coś absolutnie pospolitego, jest odchyłem od jakby standardu, który no, jakby przez wiele set lat jakby w miarę oscylował wokół jakiegoś tam punktu, prawda? I to, czym wspominasz, to jest w sumie właśnie konsekwencja tego. Na przykład ostatnio gdzieś mi chyba mignęła jakaś rolka, że jak pierwszy raz na pokazach mody pokazywano strój kąpielowy, to trzeba było do tego nająć prostytutkę, bo żadna modelka nie była w stanie podjąć się wyjścia do ludzi w takim ubiorze. I oczywiście nie chodzi mi o to, że teraz wszyscy powinniśmy, nie wiem, założyć jakiś hijab albo, nie wiem, chodzić ubrani od stóp do głów i mają nam tylko wchystawać oczy, żeby przypadkiem nie odsłonić kawałka ciała. Ale mówię to tylko po to, żeby zobrazować, jak daleko zaszliśmy w tym naszym, w cudzysłowie, znowu postępie. I to, czym wspominasz, no to są po prostu no, owoce, niestety zgniłe, no tej właśnie czy ewolucji. To, o czym mówisz, muzyka, film. Sam miałem przez w ostatnich latach taki pomysł, bo nagle mi chyba gdzieś na Facebooku zhaczyły migać trailery jakichś polskich filmów. Zauważyłem, że nieważne, o czym jest film, nie minie 20 sekund trailera i już jest scena seksu.
14: Kurna, wyjąłeś mi to totalnie z głowy. Chciałem o tym powiedzieć, że gadałem też z tą dziewczyną. No i w ogóle, że jak się widziało te starsze filmy, to nawet tak były te akty, nie? Mm-hmm. To było totalnie co innego, a teraz odpalasz i już od razu ten nią o ścianę rzuca, ta coś tam, nie?
2: Tak, że to jest takie brutalne. Zwierzęce. To jest tak. No takie, że to nawet nie jest seks, tylko no takie wyuzdanie wręcz. Nawet mówię, no w pewnej chwili aż miałem ochotę założyć taki jakiś prześmiewczy fanpage, nazwać go, nie wiem, Ruchańsko w trailerach albo coś w tym stylu i po prostu wrzucać te trailery i kręcić bekę z tego, bo no w ogóle mnie już odbroiło, jak widziałem film, teraz nie pamiętam tytułu, o tym takim w czasach wojny ten Żyd, który chyba skończył gdzieś w Niemczech i tam chyba posługiwał jako kelner u tych nazistów i on się chyba ukrywał z tą swoją...
14: Kurde, nie wiem.
2: Mniejsza. No to w każdym razie, no wiesz, myślę sobie, kurczę, to super fabuła, można na tym nakręcić fajny film. A nagle widzę trailer, gdzie naprawdę w ciągu tam chyba minuty gość uprawia no taki właśnie wyuzdany seks z trzema różnymi kobietami. Miałem takie... Jejku, czy naprawdę jako ludzkość, jako cywilizacja upadliśmy tak nisko, że widza jesteś w stanie przyciągnąć tylko w taki sposób, że na zasadzie masz, patrz po prostu, no właśnie takie zwierzęta, jak takie świnie w błocie. Chodź, masz tutaj to wszystko, zobaczysz w naszym filmie, tylko daj nam te 3 dychy za bilet, przyjdź, obejrzyj i później wróć do domu i tam się wyładuj na jakichś innych jeszcze rozrywkach. Więc wiesz, jak problem jest w tym, że właśnie sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo jesteśmy otoczeni taką treścią, nie? I to jest po prostu wszędzie, nawet, nie wiem, ostatnia jakaś też, że tam chyba, nie wiem, jakieś 2 pary grają w planszówki i nagle chcą się wymienić i druga babka sugeruje, że ale co, partnerami. No. Wiesz, miałem takie, kurde, no to już...
14: To już działa na rozum, to już działa na rozum, tak. Bo każdy już ma skojarzenia, nie?
2: Tak, ale takie właśnie, że jakby... Jak zaraz naprawdę wszystko będziemy kojarzyć z tym, no to jakby będziemy po prostu się otępiać. Znaczy już jesteśmy, wydaje mi się, mocno otępieni, ale no gdzieś chyba trzeba powiedzieć stop, no bo to idzie naprawdę w złą stronę. I no właśnie to, o czym wspomniałeś, to też takie męskie towarzystwo tej takiej typowej szatni po WF-ie, nie? No to... Mówię, nie chcę teraz jakoś bardzo tego krytykować, no bo sam przecież brałem w tym udział wiele lat i wydawało mi się to śmieszne, przecież to wszystkim nam imponowało, że właśnie to, o czym wspominasz, jak szła jakaś, nie wiem, dziewczyna albo coś, która była nieco bardziej atrakcyjna, no to tam raczej nie słyszała super szlachetnych komplementów w swoją stronę, tylko te teksty padały różne. Więc no jakby dzięki Bogu i chwała Panu, że w którymś momencie właśnie byłem w stanie tak stanąć trochę z boku obok siebie, spojrzeć na to, co robię, co mówię, co myślę i stwierdzić, to chyba zaszło za daleko i rozumiem, że są czasy, jakie są, rzeczy mogą wydawać się trudne, ale jak ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, jak czegoś się nie da, to trzeba znaleźć osobę, która nie wie, że się nie da i nagle wszystko się da. I stwierdziłem, że dobra, całe życie sobie wmawiałem właśnie, że to wszystko jest piękne, szlachetne, ale się nie da. I mówię, no mogę albo nic nie zmienić i dalej być tkwić w tej papce, którą no, nie mówię teraz o ludziach, ale o pewnych zachowaniach, którą gardzę i którą się brzydzę, albo zacząć zmieniać coś w swoim życiu. I to oczywiście był u mnie proces, ale...
3: No tak, to jest proces i też, że po prostu piękne, że od siebie trzeba zacząć, nie? Tylko świadectwem sobą możemy coś zmieniać. I bardzo oczy przykuło to pytanie drugie z sądy, że jakie korzyści może przynieść abstynencja seksualna. Ja od siebie mogę powiedzieć jako z perspektywy tak, że miałem trochę tego brudu i pornografii, jak i stosunków za sobą, ale widzę teraz, bo już teraz utrzymuję to, no to widzę totalną różnicę i zmieszaną z tą pornografią, że właśnie jak kiedyś mówiłem, że tam było się widziało dziewczynę i zamiast i mówiło się o tym, że no spoko sztuka, a miało się tu głowę, nie no przytuliłbym ją. To właśnie to w pewnym momencie już naprawdę było na odwrót, nie? Że już właśnie, że ciężej było o szlachetny akt, no ale idę z tym do tego, że właśnie to mi przywraca. Abstynencja mi przywraca spojrzenie na kobietę nie jako rzecz. Użyłeś wcześniej hasła o tym, że jak komuś wejdzie seks technicznie. No właśnie, seks stał się taką techniką po prostu. A no, my mężczyźni mamy dokładnie. Też po prostu inną jakby, no dla nas to jest coś innego ten seks niż dla kobiet. Polecamy odcinek o żeńskiej abstynencji w tym punkcie. No i że to jest takie techniczne. A korzyści, jakie może przynieść, no to szacunek do siebie, do kobiety. No myślę, że od tego w ogóle wychodzi więcej, że no, miłość znak sprzeczności z seks, gdzie co i jak popadnie. Tak tytułujesz wisienką na torcie, no to też słyszałem po prostu parę historii, że no właśnie, że to jest piękno całej tej drogi, że najpierw się człowiek poznaje, zaprzyjaźnia się z duszą, jakby z człowiekiem. I że właśnie potem to jest ta wisienka na torcie, po tym wszystkim. A teraz po prostu świat wrzuca jakieś hasła, że no tak, jak to wziąć z kimś ślubski, no może w łóżku nie wychodzić.
2: Tak, tak.
3: No ale to też tak jest, że...
2: Trzeba zrobić test wcześniej.
3: No i właśnie wierzymy w byle co, bo zamiast tu zaufać, że jakby jeżeli z tą dziewczyną umiem gadać, kurde, zająć się nią, ruszamy w podróże i tak dalej, to że seks też wyjdzie. Bo no podobno, z tego co słyszałem, no to jakby prawdziwy seks nie trwa 15 sekund, tylko właśnie są żarty, rozmowy, w ogóle to jest, no... Że ja właśnie w seksie nie myślę o sobie, tylko o tej drugiej osobie. Wiadomo, że jakby czerpię z tego też coś dla siebie.
2: Dokładnie.
3: No ale że to jest i takie to jest piękne, więc... A jakie ty widzisz w ogóle korzyści no, tego, że jesteś, że masz takie położenie, jakie masz?
2: Korzyści jest mnóstwo. I mówię, u mnie po części... może to jest dobry moment, aby o tym powiedzieć, ale ja też w pewnej chwili... swojego tego zabłądzenia właśnie i w uzależnieniu od pornografii i oczywiście masturbacji stwierdziłem, kurde, z jednej strony jakby moje życie jest taką pustką, że nie wiem, gdzieś tam uczę się, czy pracuję, przechodzi weekend, pójdę gdzieś na imprezkę, może tam poznam jakąś super osobę, nie udawało się, frustracja, trochę takie sobie właśnie wynagradzanie wszelkich niepowodzeń w życiu i za tydzień się na pewno uda. I równolegle nie czułem żadnego problemu w tym, że modliłem się o jakąś właśnie no, wspaniałą kobietę, która zostanie moją żoną, z którą stworzę szlachetny związek i tak dalej. I miałem w pewnej chwili takie, kurczę, i naprawdę zajęło mi to parę lat dobrych, aby ogarnąć, że jakby o co ja się modlę. Znaczy wiem o co się modlę, ale czy ja w ogóle zasługuję na to, o co się modlę? Bo... jakby proszę o nagrodę, na którą nie zasłużyłem w żaden sposób. Nie jestem w ogóle gotów na taką relację. Gdybym dostał taki dar, to pewnie bym go skrzywdził. Znaczy ją. W tym kontekście. Precyzując. Dla słuchaczy. I to był dla mnie taki okres właśnie zmian, że uznałem, że dobra, Panie Boże, jak mam dostać od Ciebie właśnie jakąś nagrodę, to muszę pokazać, że jestem godzien, aby taki dar przyjąć. I to był u mnie proces właśnie zerwania z pornografią. Później jeszcze po tam chyba roku czy dwóch z masturbacją. I to też było dla mnie takie, że jejku, no przecież jak skończę z jednym i z drugim, to już pozbędę się w ogóle jedynych rzeczy, które dają mi radość w życiu, nie? Pamiętam, że wtedy bardzo mi pomogło. Trafiłem na w YouTubie na taką serię filmików. Aktor amerykański Terry Crews. Okazało się, że będąc w związku ze swoją żoną, zmagał się z wieloletnim uzależnieniem od pornografii. I doszło to do momentu, w którym chyba właśnie żona postawiła mu ultimatum, że albo coś z tym zrobi, albo ma się wyprowadzić. I chyba, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba mogło dojść tam do pewnej rozłąki między nimi. I on oczywiście poszedł na terapię, zaczął z tym walczyć i nagrał serię takich krótkich, 10-15-minutowych filmików pod tytułem chyba My Dirty Little Secret, gdzie opowiada o tym wszystkim. Jakby zahacza w zasadzie o wszystkie tematy, o których powiedzieliśmy. O tym, że korzyści. Mówię o tym w aspekcie duchowym. Dla mnie było bardzo istotne, aby w pewnym sensie pojednać się z Bogiem, ale nie chcę się tu tylko zatrzymywać, żeby uniknąć scenariusza, gdzie ktoś powie, a dobra, jestem niewierzący, to co to dla mnie za argument.
15: A yeah.
2: Ale argumentów dla niewierzących, w cudzysłowie, znowu nazwijmy to, bo uważam, że są to korzyści uniwersalne, jest przede wszystkim wolność. Na przykład wiele osób mówi sobie, no tak, ale przecież to nie jest nic złego, przecież to klasyczny argument, nie robisz nikomu krzywdy.
14: Poza sobą.
2: Tak, tak, tak. W sensie wiesz, no, sobie nie robisz krzywdy, bo sobie robisz przyjemność, no tak? Więc to wszystko jest absolutnie wspaniałe. A nagle mówisz takiemu komuś, no dobra, no to zrób sobie przerwę, nie wiem, tydzień, miesiąc. I nagle się okazuje, że nie wiem, 3 dni nie jesteś w stanie wytrzymać bez jednej albo drugiej rozrywki. Ja zawsze, oczywiście, no to nie ma takiej dokładnej analogii, ale sobie wyobraź, że masz ziomka, który, nie wiem, pije w alkohol i mówisz mu odstaw alkohol na chwilę, albo nie wiem, McDonalda, on powie, nie no stary, no mogę dziś nie pić albo nie jeść, ale przez 3 dni wykluczone. Jakby co byś powiedział o kimś takim, no, że ktoś jest uzależniony i no tak. Jest zniewolony wręcz przez to coś. A nagle jeśli chodzi o kwestię pornografii, ludzie jakby totalnie tego nie dostrzegają, albo nawet jak już dzięki Bogu dostrzegają, to uważają, że no dobra, no ale właśnie nie robię w sumie nikomu krzywdy, poza tym wszyscy to robią, więc jakby jest okej. I to był moment, w którym właśnie, bo miałem podobny problem co ty, że w pewnej chwili zauważyłem, że idę zwłaszcza latem po ulicy, mijam jakąś atrakcyjną kobietę i to jest dosłownie kwestia paru sekund, żebym ja już w głowie miał jakieś wizje, czego to z nią nie robię, bo zobaczyłem kawałek odkrytej nogi albo coś, nie? I w pewnej chwili sobie pomyślałem, kurde, no jakby nie jestem właśnie psem, żeby zobaczyć kawałek kości i żeby po prostu ślina od razu leciała mi z pyska. I wszyscy jako ludzie jesteśmy, wiem, że to dla kogoś być może brzmi zbyt trywialnie, no ale jesteśmy naprawdę stworzeni do większych rzeczy i naprawdę nic tak nie definiuje faceta jak panowanie nad swoimi instynktami, bo jeśli ty twierdzisz, że jesteś facetem, a nie jesteś w stanie wytrzymać 2 albo 3 dni bez jakiegoś filmu, gdzie ktoś się z kimś tam, w jaki sposób możesz nazwać siebie facetem, skoro tak naprawdę chodzisz na łańcuchu jakiegoś swojego uzależnienia. No jakby faceta definiuje to, że właśnie jest wolny, w sensie w rozumieniu, że jakby jest wolny do robienia dobrych i właściwych rzeczy, że nie jest zniewolony przez jakieś swoje najniższe instynkty. Więc ten aspekt właśnie wolności, takiego, teraz mi przyszło na myśl, że Tao na jednej ze swoich ostatnich płyt ma taki fajny numer pod tytułem Nowe Oczy. I właśnie to jest to, że jeśli naprawdę uwolnisz się od tego, to zyskujesz nowe oczy. Właśnie, że potrafisz patrzeć na kobietę w zupełnie inny sposób. Oczywiście no, nie unikniesz tego, że jak nie wiem, mijasz atrakcyjną kobietę, to spojrzysz na nią, no bo no, też jesteśmy jakby facetami, no piękno nas przyciąga, jakby to jest naturalne, ale to, że widzisz piękną kobietę, nie musisz się od razu równać z tym, że w głowie po prostu już układasz sobie jakieś scenariusze, że robisz z nią to i tamto. Naprawdę nie jest to łatwe, ale da się nauczyć tego, że widzisz piękną kobietę, po prostu patrzysz na nią, dostrzegasz jej piękno i idziesz dalej i nie robisz sobie tam właśnie jakiejś imaginacji w swojej głowie, więc na pewno to kwestia jakieś zdrowotne, no, że jest to oczywiste, że im mniej masz partnerek seksualnych, tym ryzyko, że czymkolwiek się zarazisz jest oczywiście mniejsze. I mówię, no to jest kwestia takiego właśnie spojrzenia na siebie, kim jesteś ty, kim jest dla ciebie druga osoba, odkłamanie tego, czym jest miłość, czym jest właśnie sam seks. W tym kontekście, nie? Że nie jest właśnie takim, to mi się też spodobało w tej sądzie. Bardzo bym chciał poprosić o rozwinięcie odpowiedzi, bo w drugim pytaniu był chłopak, który tam stwierdził, że właśnie człowiek jest taki nabuzowany, padło takie słowo, i właśnie zdolny do robienia innych rzeczy. I padło tam chyba słowo takie, że raczej tych złych. I właśnie bardzo mnie to zafascynowało, bo pamiętam, że często też jak rozmawiam z kolegami, z przyjaciółmi, to padają takie twierdzenia, że kurde, no ja jakbym miał z tym skończyć, no to przecież nie wiem, minie parę dni i będę chodził tak inhabuzowany, że hej, jakby no stary, ale no to o czymś świadczy, nie? Że skoro parę dni powstrzymania się od czegoś powoduje, że już nie jesteś sobą i po prostu nie jesteś w stanie skupić swoich myśli, że musisz to zrobić, bo nie utrzymasz jakiejś równowagi, no to chyba powinna ci się zapalić jakaś czerwona lampka, że no coś ma nad tobą władzę, tak?
14: No to jest totalnie mechanizm uzależnienia, jakby ja też z uzależnienia, w sumie to raczej wielu, myślę, że jakiś taki człowiek uzależniowy jestem, wychodzę, no to totalnie widać, nie? Znaczy, no, czyli korzyści, no to tak duchowo, to wiadomo. Mhm. Mentalnie, no to też widzę, że jakby słyszę, że też się dostrzegam u siebie po prostu takie ułożenia wartości ja, czyli no po prostu bycie mężczyzną, też się z tym zgadzam po prostu z tego miejsca jakby no też nawet nawołuję do takich filmów jak Braveheart, chociaż tam jedna scena jest...
2: No tak, to tak.
14: Wątpliwa, ale jakby sam zamysł jest piękny, czy Gladiator bardziej mi już tak siedzi, bo tam nie ma tej sceny, o której myślę.
2: Tak, jasne.
14: No i pewnie wiele innych takich, gdzie po prostu no mężczyzna pokazuje, jaki jest. I John Eldridge w swojej książce mówi o tym, że po prostu mamy trzy pragnienia i jest to stoczenie bitwy, przeżycie przygody i uratowanie pięknej. A właśnie świat robi na odwrót i teraz chcemy ratować piękną, ratować w cudzysłowie, raczej brudzić piękną, na pierwszym miejscu. I to jest w ogóle taki paradoks. A ta czystość, no to tu mentalnie i zdrowotnie też się z tym zgadzam. No po prostu to właśnie to jest dla mnie tyle piękne, bo podobno kobiety są uzupełniające trochę. W sensie, no one też chcą przeżyć przygodę, czyli że z nami, no jakby mamy z nimi tą przygodę przeżyć. I one też chcą być ratowane w jakiś sposób. No przecież wszystkie filmy o tym mówią, nie? Kobieta na wieży czeka na swojego księcia, no nie? I teraz wyobraź sobie, że książę idzie z ziomkami i flaszką wódki i ją kameruje. No przecież... Nie ma takich filmów, no.
2: Jasne.
14: To w ogóle nie jest to.
2: Pamiętam, że też jeden z takich przełomowych momentów u mnie w walce z tym wszystkim był moment, jak raz poszedłem do spowiedzi, znaczy raz, no akurat wtedy kolejny raz poszedłem do spowiedzi i to, co przykuło mój wzrok, to, że w konfesjonale siedzi ksiądz taką pokerową miną i w okularach przeciwsłonecznych. No, w kościele dość ciemno patrzę, mówię okej. Wchodzę, chcę już wygłosić standardową formułkę i słyszę: powiedz mi, bracie, co ci leży na sercu? Miałem takie, okej. No i jakby wchłonąłem wszystkie swoje grzechy. Jak zaczęliśmy mówić właśnie o tym odnośnie pornografii, to wspomniał mi o pewnej książce, tylko właśnie nie zapamiętałem tytułu, ale wydaje mi się, że to mogło być to, o czym wspominasz.
14: Dzikie serce. W sensie to jest to, o którym ja mówię.
2: Okej. Bo właśnie wspominał o tych trzech aspektach. I pamiętam, że dostałem wtedy pokutę i na koniec powiedział mi, że już nie jako ćwiczenie pokutne, ale jak chcesz, to przeczytaj sobie Księgę Tobiasza ze Starego Testamentu. No. Bo to Księga Tobiasza, jakby wszystkim słuchającym, zwłaszcza tym niezbyt zaznajomionym z Pismem Świętym, polecam, bo jest to księga do, że tak brzydko powiem, łyknięcia w jeden wieczór. Ona ma chyba z kilkanaście stron, a ma wszystkie te aspekty, o których mówisz. Bitwa, jakby uratowanie.
14: Przyjmuję polecenie.
2: Polecam.
14: Na co dzień tak ten Stary Testament trochę tak trzymałem z daleka. Wiadomo, to też jest walka duchowa oczywiście.
2: Tak jest.
14: Ale no to w takim razie warto, bo też o tym słyszałem już parę razy. Ale też chciałem wrócić do tego, co mówiłeś, znaczy no co gadaliśmy o tym przechodzeniu przez ulicę i widzieniu pięknej kobiety. Że, czyli myślę, że zgodzisz się z tezą. Jak taki zadbany, czysty, jakby poukładany mężczyzna, nawet w nagiej kobiecie, jakiejś przepięknej, nie zobaczy seksu, a brudny nawet w ubranej zobaczy, jak będzie chciał, nie? Że to jest też taka definicja tego, nie?
2: Okay.
14: I, no bo to też się rozbija o ten aspekt typowej kłótni. Czy to ona była za bardzo rozliżowana, czy on się patrzy za bardzo? Nie. Jakby tu nie ma centymetr za bardzo, centymetr za mało spódnicy. Po prostu jeżeli kobiety niech sobie tam po prostu rozsądzają według siebie, jakby co jest jakie, ale my po prostu, my jako faceci powinniśmy brać pod uwagę jakby... że my jesteśmy zdolni do wszystkiego. Naprawdę, jeżeli się człowiek zapuści, to i w tym zobaczy. I właśnie to jest piękno czystości. Że idziesz i myślisz nie o kobiecie jako o przedmiocie, tylko po prostu o istocie, która też chce być piękna, a
3: tutaj to warto wspomnieć, taki seks był zdany, po prostu odbieraj to piękno. Po prostu odbieraj je. A nam też nie daje siły, które tak chcemy.
2: Dokładnie, no bo jakby to, o czym wspominasz i też to, o czym wspomniałem na początku, że wielu się może wydawać, że właśnie że życie w czystości to jest życie bez seksu do ślubu. A później niezależnie co zrobisz, to już jest czyste, bo jesteś małżeństwem. Jakby nie. Dalej można dopuszczać się nieczystości. To jest między innymi to, co mówisz. Jeśli ty czekałeś do ślubu, bo tak trzeba, bo tak powiedział ksiądz w kościele i tak, gdybym tak nie żył, to babcia by była zła, a teraz jest ślub i mogę w końcu zrobić to, co widziałem w filmach, no to jaka to jest czystość? No jakby w moment, w którym traktujesz swoją kobietę jak przedmiot, jako właśnie schabawka do jakiegoś zaspokojenia twoich potrzeb, to już jest zło. I oczywiście parę osób to zinterpretuje, a to rozumiem, że nie wiem, w takim razie można się kochać tylko na misjonarza, najlepiej z zamkniętymi oczami, żeby broń Boże tutaj nie pomyśleć, że może dojść do czegoś złego. Absolutnie nie, no jakby cała ta sfera jest po prostu krainą, którą się odkrywa i naprawdę ludzie sobie robią wielką krzywdę w momencie, gdy podchodzą do tego na zasadzie, o dobra, mam ciśnienie, tutaj mam koleżankę, która też ma jakąś tam, nie wiem, chcicę, no to się spikniemy, ulżymy sobie i o, to był tak. Super seks.
3: Sorry, że wtrącę, ale bo to też po prostu dla mnie piękne hasło. Ale przecież ona chciała.
2: Tak.
3: Najlepszy. No.
2: O to chodzi, nie? Więc i mówię, to też nie jest tak, że życie we wstrzemięźliwości przed ślubem oznacza koniecznie życie w czystości, no bo jakby może chodzić do jakichś tam zbliżeń większych lub mniejszych wcześniej, które oczywiście stosunkiem same w sobie nie są, ale noszą już jakieś znamiona nieczystości.
3: Słuchaj, bo ja też chciałem przejść do

0: Radio Praga.
1: Dobre pytanie. W sensie ja śmieję się, że jakby ten podcast jest dla mnie pewną formą coming outu, bo jakby raczej nigdy o tym nie wspominałem. W sensie też nie przypominam sobie, aby ktoś mnie ściśle pytał o to, czy z swoją dziewczyną, później narzeczoną właśnie żyjemy w taki sposób. Ale też nigdy właśnie nauczony trochę tego, że ludzie reagują na to tak, jakbyś był, nie wiem, jakiś trendowaty albo no po prostu z innego świata, to ja tak stwierdzałem, że wolę się tutaj nie wychylać, żeby nie przechodzić przez kolejny raz to samo i tłumaczyć ludziom, w co chodzi. Czy to jest złe? Wydaje mi się, że w pewien sposób tak, no bo jak odkłamać tę sferę, jeśli nie przez jakąś formę świadectwa? No ale też jakby zgodnie z prawdą mówię, że jakby bardzo często wychecowywałem się w takich chwilach, nie? Jakby nie wychylałem się z tym, a mówię, to jest zabawne, bo jak no już zacząłem walczyć z tą, między innymi z pornografią i miałem tam już swoje jakieś pierwsze sukcesy, typu nie oglądałem jej przez, nie wiem, pół roku czy ileś i nagle gdzieś tam podczas spotkania ze swoimi przyjaciółmi w trakcie jakiejś już rozmowy to wyszło, to po prostu, w sensie, teraz się śmieję oczywiście, gorąco ich pozdrawiam, ale ich reakcje były takie jakby pełne troski, ale oni się bali, że mi się coś stanie, nie? Albo że możesz właśnie sobie, nie wiem, nie wiesz, nie robić dobrze przez, nie wiem, miesiąc albo dwa. Były jakieś obawy, że nie wiem, czy ja nie zostanę impotentem, bo wiesz, nieużywany mięsień zamiera. I jakby,
0: Kurwa.
1: to jest, wiesz, takie
0: Aha.
1: naprawdę zabawne. Jakby, jak słuchają nas mężczyźni, zwłaszcza, naprawdę uspokajam. Panowie, jeśli uwolnicie się od tego, to wasz mały przyjaciel będzie dalej waszym przyjacielem. Nic mu nie będzie. Dalej będziecie patrzeć na kobiety i będą budzić was w piękne skojarzenia, piękne emocje, piękne reakcje. Nie staniecie się homoseksualistami. Naprawdę warto spróbować. Uspokajam, że są tego w zasadzie same plusy. Naprawdę. Nie będzie łatwo, ale warto.
0: Ale no właśnie, ale jest jakieś bez kitu, że po prostu, że jak tak można bez tego, jak tak wytrzymać? O ile się nie mylę, to nawet jest szerzone to, że właśnie, że masturbacja ma korzystne profity dla
1: Tak,
0: zdrowia, dla
1: tak.
0: czegoś tam, że tu warto. No a tu proszę bardzo, słyszymy, że jakby da się i ja tak samo mam, też tak, też da się. Totalnie. Ten mięsień nie umiera, no. Zresztą to nie z tego wychodzi jakby nasza.
1: I to nie jest mięsień, tak już będąc
0: No tak.
1: biologicznie w 100% poprawnym,
0: Dokładnie.
1: ale kontynuując tę myśl.
0: Dokładnie. Myślę o tym reseksualizowaniu, no bo skoro mówimy o tym, że ktoś, kto stroni od masturbacji czy seksu, jest jakimś ufolutkiem trendowatym, idealne określenie, no to do czego doszło? Do czego doszło po prostu i.
1: O to chodzi, że no to jest to, o czym wspominałem, że naszym naprawdę kalectwem dzisiaj jest to, że nie mamy tego punktu odniesienia. Wszyscy tak robią, więc to musi być dobre, no bo nie może być złej rzeczy, którą robią wszyscy. A jakby kiedyś tak nie było. I naprawdę to nie jest kwestia tego, żeby sobie odmówić po prostu jakieś tam przyjemności tyle, ale naprawdę jako ludzie nie dostrzegamy, jak dalekosiężne i złe ma to konsekwencje na wszystkie inne aspekty naszego życia. Nie wiem, czy kojarzysz taki podcast. Bardzo fajny podcast, polecam, prowadzony przez takiego Australijczyka, też nawróconego na katolicyzm. I jakby zaprasza mega fajnych gości, warto tego posłuchać, ale oglądałem raz taki fragment właśnie wywiadu u niego z niejakim doktorem Budziszewskim, polskie nazwisko, ale to jest chyba Amerykanin. I właśnie on wspomniał o tym, jak ten filmik ma chyba tytuł Why the Sexual Revolution Failed. Jakby opowiada między innymi o aspekcie wprowadzenia pigułki antykoncepcyjnej.
0: No tak,
1: Jak
0: też było
1: ją
0: ciężko.
1: wprowadzano, to w sensie wcześniej jakby ludzie nie są naprawdę głupi.

0: jak ktoś idzie, uprawia seks i widzi, że uprawiał seks, a nagle kobieta jest w ciąży, no to był w stanie połączyć skutek z przyczyną. I dlatego też we wcześniejszych czasach ludzie byli zdecydowanie bardziej wstrzemięźliwi, no bo widzieli, że jakby działania mają swoje konsekwencje i to są konsekwencje bardzo poważne, bo jest to nowy człowiek, którego trzeba przyjąć na świat, wychować i tak dalej, więc nie można było iść i uprawiać seksu z kimkolwiek się spotka, no bo to by było skrajnie nieodpowiedzialne. I jak wprowadzano pigułkę antykoncepcyjną, to było takie, że główna myśl była taka, że spójrzcie na konsekwencje. Teraz tych niechcianych ciąż będzie znacznie mniej, bo ludzie będą się w stanie kontrolować. I właśnie ten doktor Pudziszewski fajnie wspomniał, że ludzie zapominają, że jakby pewne konsekwencje mają dalej jeszcze swoje konsekwencje. I tutaj problem się stał taki, że ludzie z powodu właśnie tego w ogóle wydaje się jakby zapomnieli, że seks jest powiązany z ciążą, z prokreacją. Jakby stał się już tylko właśnie taką sprowadzony do zwykłej przyjemności. I to, co miało spowodować, że ludzie będą bardziej rozważni w swoich działaniach seksualnych, spowodowało totalny chaos, że skoro już nie ma konsekwencji, jest sama przyjemność, no to można z każdym, kiedy się chce, o każdej porze dnia i nocy, jesteśmy bezpieczni, nie może się nic złego stać. I doszliśmy nawet do momentu, że jak w Polsce były przecież w ostatnich latach strajki związane z prawem aborcyjnym w Polsce, to nawet te skrajne organizacje feministyczne były w stanie głosić hasła, cytuję, ciąża nie może być karą za seks. Jak spojrzysz na to hasło, no to przecież ono jest tak idiotyczne, jakby w ogóle no złe z każdej możliwej strony, jest totalnym przekłamaniem. No, jak naturalna konsekwencja jakiegoś działania może być karą za to działanie? Ale doszliśmy do takiego właśnie momentu, nie?
1: Absurdy po prostu.
0: No tak, dokładnie.
1: To się rozsunęło.
0: To jest absurd, nie? Że ludzie, jakby dla nich to jest, wydaje się niewyobrażalne, że można uprawiać seks i stąd się biorą dzieci, prawda? No to jest jakiś szok. Nigdy tak nie było, tak?
1: A ty wszystkim w ogóle też mi właśnie poznać kolejną zaletę abstynencji. Abstynencji, wstrzemięźliwości, czy jakby czystego spojrzenia na to, że no właśnie, odpowiedzialność, bardzo ważne słowo w kontekście mężczyzn, że jak nam
0: popularne dzisiaj, no.
1: No właśnie, jak nam tego brakuje, to to jest jeden z ważnych czynników w życiu mężczyzny. Jak nie ma, i teraz znika odpowiedzialność, no i przepraszam, no kobiety po prostu mogą być sobie robotami, to znaczy właśnie, że
0: dokładnie tak,
1: że zabierając ten czynnik odpowiedzialności ewentualnej, po prostu już mamy furtkę, żeby robić z nich swoje spełniacze zachcianek. Już w ogóle pomijając je w tym, przecież miałem też myśl od razu, że teraz wszędzie masz w Żabce jakieś lokowanie produktu, w Żabce i innych sklepach masz od razu reklamy, Durexa, wszystkiego. W ogóle już nawet dziecko może iść i spytać, mamo, co to jest? I tam masz reklamy, że przyjemności, coś tam.
0: Tak.
1: To wszystko jest takie obryzlowane tym, że i jaki to może mieć wpływ na nas, że coś, co jakby ma zapobiec czemuś naturalnemu, jest opakowane w to, że to daje przyjemność. To już brzmi jakaś totalna pułapka.
0: Dokładnie. Ale to jest ciekawe, co mówisz. W sensie warto naprawdę stanąć z boku. Wiem, że to nie jest trudne, bo to jest w pewnym sensie takie trochę wyjście z Matrixa, że stajesz z boku i patrzysz, co ty tak naprawdę robisz. No, czym jest taka prezerwatywa, nie? No jakby zakładasz na jakiś tam lateks czy coś, na jakąś swoją część ciała, żeby to, co naturalnie z niej wychodzi, przypadkiem cię dostało się do części ciała kobiety, w której się aktualnie znajdujesz, nie? No jakby ludzie są naprawdę w stanie wymyślić takie sposoby, aby jakby się odciąć od tych konsekwencji tego, co robią, że to aż czasem może się wydawać komiczne, nie? Co jest jeszcze ważne o odpowiedzialności, o której wspomniałeś, no jakby co innego tak definiuje mężczyznę jak odpowiedzialność za rzeczy, które robi, nie? No ale widzisz, dzisiaj się mówi, że jest tyle, nie wiem, rozbitych rodzin, samotnych matek. No skąd się to wzięło po części? No czy nie właśnie między innymi stąd, że ktoś stwierdził, że seks to jest właśnie taka zabawka, przyjemność, którą mogę sobie właśnie zmaterializować na tym, a nie w takim, a takim przedmiocie, czy tej kobiecie, a później się okazuje, że coś jest zawiodło, dobra, mnie nie ma, umywam ręce, fru.
1: No właśnie to ciekawe, co powiedzieć, bo ja też tu chciałem przejść do tego aspektu, że słuchając waszego, panie szanowne, podcastu, no to i też zresztą jakby się z tym stykam, z tym takim efektem zdobyłem i zostawiam. Aha. Po prostu, że takie coś po prostu w nas panuje jakby. No i myślę, że czystość tego efektu nie zawiera. Że czystość, po prostu odpowiedzialność i moralność nie zawiera aspektu zdobyłem i uciekam, bo po pierwsze nie masz uciekać, bo to nie jest zdobycz.
0: Jakby, tak.
1: Znaczy,
0: tak,
1: no. Jakby zdobywasz kobietę, ale w dobrym znaczeniu, a nie zdobyłeś. To nie jest fakt dokonany. Nie da się, jak my mamy zdobyć coś, co jest o nas doskonalsze, nie? No jakby nie da się po prostu tego zdobyć. I tam padło, Aniu, mówiłaś bodajże jakimś właśnie naszej stronie w tym i kurde, no tak myślałem o tym, że skąd to w nas wynika, no po prostu, mhm. Znaczy, no ja jedyne do czego docieram, no to właśnie do tego, że jeżeli seks został zamieniony, uratowanie pięknej zostało zamienione z przygodą, mhm. Po prostu, no to przygoda, była i nie ma, nie? I no a jeżeli tak to mieszamy, no to wtedy też nam się totalnie miesza tożsamość, nie wiemy kim jest, tutaj też wchodzą doświadczenia, traumy, relacje, edukacja, wszystko się to tak nakłada, że mężczyzna, teraz słyszałem, że po prostu w ogóle mamy taką tendencję do, że mężczyzna patrzy na świat jak na rzeczy, no bo też byliśmy pierwsi w raju, tak? I dopiero po tym, że była Ewa i to jest to, to jest to. I, no i też słyszałem, że kobieta nie daje z siebie zrobić rzeczy, bo jak dasz z siebie zrobić rzecz, to facet z ciebie uczyni rzecz, tak naprawdę. Nie tylko to czy źle, czy dobrze, ale po prostu, że mamy to wkodowane, teoretykę i te wszystkie rzeczy. Czy jakby masz też jakieś myśl w ogóle, skąd to może wynikać takie coś, no po prostu właśnie.
0: Jasne. Wiesz co, wydaje mi się, no, że właśnie zostaliśmy w pewien sposób okłamani po prostu, jakby
1: konkretnie mówiąc.
0: Oczywiście, no facet ma w sobie taki właśnie taki instynkt łowcy, zdobywcy, że on musi właśnie polować, że on musi zdobywać, nie wiem, przekraczać jakieś granice, mieć osiągnięcia i tak dalej, ale powinniśmy szukać tego w dobrych rzeczach. W sensie nieraz słyszałem tam gdzieś, gadając z siomalami, że o, mam ziomka, który, słuchaj, miał, nie wiem, był na jednej imprezie i tylko na tej imprezie miał trzy partnerki, albo w ogóle w swoim życiu miał już 20 kilka. Ja tak miałem takie, jakby, no dobra, ale o czym to świadczy, nie? W sensie, co w tym jest imponującego? Bo jeśli patrzymy na to, że, nie wiem, to jest wartość sama w sobie, że ktoś miał wiele partnerek, no to co idzie za tym dobrego, poza tym, że można o nim powiedzieć, że, nie wiem, jest jakiś przekonujący, może jakiś, nie wiem, zawadiacki, jest w stanie jakoś uwieść kobietę i tak dalej, ale jakby to jest taki poziom jakiejś przyjemności, takiej satysfakcji naprawdę na tym najniższym poziomie. No jakby dla mnie, jeśli ktoś ma jedną partnerkę, z którą partnerkę, no, żonę, daj Boże, każdemu tego życzę, z którą ma, nie wiem, trójkę dzieci, zbudował dom, no to jest coś imponującego. To jest coś, na co inni faceci mogą patrzeć i stwierdzić, wow, chciałbym być nim, nie? Że no to ma w sobie z Javiera wszystkie takie jakby szlachetne cechy, które może mieć facet, że jest wierny, że jest, no właśnie, odpowiedzialny, że dał życie, przy którym jest, o które dba, które wychowuje, że jest no, tym właśnie prowajderem dla swojej kobiety. To są imponujące rzeczy, a nie właśnie przyjść, pobawić się, zostawić i szukać następnej. No jakby, mówię, no znów apeluję do nas, panowie, żebyśmy, wiem, że jesteśmy prościej skonstruowani niż kobiety i właśnie nie mamy tego takiego trochę patrzenia w dal, szukania tego jakiegoś ideału, tylko bardzo często myślimy przyziemnie, ale naprawdę opamiętajmy się, bo mówię, no czynić nas będzie mężczyznami to, że naprawdę będziemy wymagać od siebie więcej, a jak będziemy się do końca życia zaspokajać takim
1: ochłapem, który rani kobiety.
0: Tak, to naprawdę robimy krzywdę sobie, robimy krzywdę wszystkim kobietom i tyle. No.
1: No właśnie, bo to też w sumie chciałem zapytać, jakby postawmy teraz się w roli kobiety i pomyślmy sobie o tym, jak ona się czuje, nie? Jakby też jak myślisz, ja powiem od siebie, no. No dla mnie kobieta, która jakby no doświadczyła tego, że no facet idzie i se znika po tym, no też jakby po tym, co słyszałem, niestety wiele przykrych świadectw, no to po pierwsze słyszałem, że kobiety mają tak, że jakby no ich serca się bardziej przywiązują niż nasze. No właśnie. One są bardziej empatyczne, to są doskonalsze. I to jest rzecz, która no jakby ten facet już jest z tobą do końca życia. Tak samo ja mam z tymi kobietami, nie, z którymi miałem przyjemność obcować, no to zostaje do końca życia. No to też pada jakby na jej poczucie piękna. A teraz też nie ma ojców, co też wpływa na to, no bo te piękne jakby nadawał tata. Słyszałem kiedyś, że błogosławiona córka, z którą tata tańczy, albo mówi jej, że jest piękna i tak dalej, nie? A nie, że po prostu ona się chowa w domku, a on se lata i pracuje, albo go nie ma, pije i tak dalej. No to, no właśnie. I taka kobieta potem ma też problem z zaufaniem. Słyszałem też, że no albo się kobieta, albo się uzależnia od mężczyzn, jest, jak ja go nie lubię, a potem wszystko mu da. Albo totalnie idzie w skrajnej, po prostu właśnie feminizm i tak, że, ale po prostu chcę stanąć tutaj po stronie kobiet i po prostu je zachęcić do refleksji wszystkich mężczyzn. Wyjdźmy z własnych członków, mówiąc krótko i kolokwialnie, i pomyślmy o tym, co one czują w tej sytuacji. Ty jak myślisz? Co to jakby im robi takie coś, nie?
0: Na pewno nie robi im nic dobrego, odpowiadając krótko na twoje pytanie. Początkiem jakichkolwiek zmian według mnie musi być to, żebyśmy stanęli w tej gorzkiej prawdzie i sobie uświadomili, jak bardzo jesteśmy obecnie popsuci. I niestety dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i w dużej mierze kobiet, bo też uważam, że dzisiejsza kultura jest bardzo... ona oczywiście jest pod hasłami kobiecości i tak dalej, ale uważam, że w dużej mierze czerpie z tej toksycznej męskości, z którą tak bardzo walczy. W sensie, jak posłucha się na przykład muzyki, przykro to stwierdzić, ale w hip-hopowej, no to nie ma tam dobrych wzorców generalnie dla mężczyzn. Jakby cała taka kultura macho, którą znamy, no właśnie sprowadza się do tego, o czym wspominałeś, o takim zdobywaniu w tym negatywnym sensie, o traktowaniu kobiet jak zdobycze, jak przedmioty. I niestety obserwuję, że nie wiem, czy kobiety się zakłysnęły tym, ale zaczynają według mnie często wykazywać taką postawę analogiczną tylko wobec mężczyzn, że też trochę idą w te ślady, że to też jest zdobycz, ktoś kogo można zdobyć, kim się można pobawić. Jakby ludzie, no musimy się trochę pamiętać, jakby wyjść z tego takiego bagna, w którym ukrzęznęliśmy, takich płytkich przyjemności, bo jakby to wszystko, o czym już rozmawiamy, jakby z tym jest tak duży problem, między innymi dlatego, że jest to szybka gratyfikacja, intensywna gratyfikacja za bardzo niską cenę. I to jest taki stan, w którym fajnie być, no bo nie trzeba się zbytnio pracować, a no właśnie ta gratyfikacja jest dość duża. A naprawdę ponad tym wszystkim są wspaniałe rzeczy. Właśnie to, nie wiem, poczucie wolności, o której rozmawialiśmy. A jakby no właśnie rozeznanie i poznanie swojej płciowości, takiej, jaką ona jest, a nie w takim krzywym zwierciadle. To wszystko są wspaniałe rzeczy i często wydaje mi się, że ludzie nawet mają tego świadomość, że tak jest, ale mają poczucie, że no to tak szlachetnie brzmi, ale to już nie daje właśnie tej takiej gratyfikacji, jak to, w czym jestem teraz, więc po co mamy się udoskonalać. A wydaje mi się, no, że niestety musimy jako ludzie podjąć ten wysiłek, stanąć w prawdzie. Niestety no, jesteśmy ofiarami pewnych zmian w kulturze, które działy się w ostatnich dekadach, które no, myślę, że już wypaczyły nasze rozumy, jakieś postrzeganie piękna i tak dalej. No ale jeśli nie weźmiemy się w garść i jakby nie będziemy napędem tej, no, w zasadzie można powiedzieć, kontrrewolucji, no to po prostu zginiemy. W sensie nie chcę znowu, aby to brzmiało źle, ale no biegniemy ku przepaści po prostu.
1: No tak, nie jako... no, znaczy jakby ja się zgadzam i to nie ma co, jak wiesz o tej muzyce, to ja mam jakby od razu strzał.
0: Nie chcę uchodzić za świętego, wiesz, jestem gościem, który ma hip-hopową ekipę, którą robi G-Funk. No jakby G-Funk no, jest podgatunkiem, który jest jaki jest. Ja się w nim zakochałem w gimnazjum, gdzie moja znajomość angielskiego była taka, że no, tam z piosenek to rozumiałem może fuck i yo. I po prostu to bujało, było śpiewane, więc mega mnie to wjarało, jakieś fajne fury, palmy, zachód słońca, morze. Muzyka sama w sobie była czymś, w czym się zakochałem, jakby też tworzyliśmy w tym w tej melodii i zawsze mi się wydawało to wspaniałe, ale po latach jak zacząłem słuchać, o czym ci ludzie nawijają, to coraz mniej czułem, coraz mniej zacząłem się z tym utożsamiać, bo jakby no było to dla mnie takie, dobra, no fajnie zrobić, nie wiem, jakiś numer o melanżu, nawet o miłości, ale w momencie, gdy, nie wiem, no zaczynamy to tak spłycać i właśnie idzie to w tę stronę, o której mówisz, a no ogólnie amerykański, no i niestety polski rap jest coraz bardziej obfitszy w tego typu treści, no to sorry, no ale cię tędy droga, nie?
1: Po no prostu. Właśnie, tak, że to też dotyka kobiet po prostu. Też jest tak, że teraz cukruty też mają taki swój notesik, kogo zdobyła i potem zawsze jest ta piękna zdobywająca i jej przyjaciółka.
0: No to
1: ja poznałem ten schemat. No i tej przyjaciółki, i to się tak brzydko uzupełnia, że bez kitu ta przyjaciółka nawet jak była mega mądra, po prostu towarzyska, to nikt jej nie lubi, bo ona jest atrakcyjna, a ta się rzuca jeszcze, ta atrakcyjna w siłę mężczyzn i po prostu to już nie są relacje, to są achievementy.
0: Ja właśnie zauważyłem, że przecież od lat się sporo mówiło o tym, że no właśnie ten rap też się wiąże właśnie z tą taką toksyczną męskością, tą takim uprzedmiotowianiem kobiet, generalnie z niczym dobrym. I nagle jakby to, co mnie zaczęło niepokoić, no że dobra, kobiety na to narzekają, rozumiem to, ale jak przychodzi do ich twórczości, to często no właśnie jest to równamy w dół, a nie w górę, nie? W sensie rozumiem, że wychodzimy z założenia, że faceci robią źle i trzeba to naprawić, czytaj, niech równają w górę, a nie, że teraz dobra, faceci są źli, to teraz my kobiety wchodzimy na scenę i robimy dokładnie to samo. No tylko tak. Jakby z drugiej strony, nie? No i tak. Jakby...
1: Tak, ja byś wszyscy też byś patrzył na kobiety, bo tak jest. Więc słyszałem analogię, że nie wiem, że księża nagle, jak idą siostry zakonne, to nagle się żarty przypominają. Przecież to jest naturalne, że na siebie oddziałujemy. Tylko no właśnie, jedno to jest taki naturalny popęd i po prostu jakiś no taki takt po prostu, który mamy między sobą, że no faktycznie, przykład jak jestem, no tak się inaczej trochę tak się czuję, ale no kurde, jak już ten... Jak nie dajemy hamulca, tylko sam gaz cały czas, i włączamy wszędzie zielone światła, no to że przecież byłby największe korki, gdyby nie było żadnych znaków drogowych i wszędzie zielone światła. Bez kitu. I tak teraz jest. Mamy taki pęd, że w sumie wszędzie jednak jest korek. Korek do sukcesu, korek do czegoś sensownego i mamy ilość właśnie, tak jak mówię wcześniej, że no spoko, może to fajne ta czystość, ale to nie dla mnie. Lepiej mieć często i jak ja wytrwam tam pół roku, czy tam do ślubu. Lepiej mieć ilość, a nie jakość i doświadczyć 15 ukłuć zamiast jednego, powiedzmy większego, tylko w dobrym tego słowa znaczeniu. Jakby w trakcie nagrywania sondy dużo mężczyzn nie chciało odpowiadać albo się z tego śmiali z tych tematów. No i w sumie niejako sobie na to odpowiadaliśmy, ale tak stricte do tego, jak myślisz, dlaczego tak jest? Że nas to bawi, albo to w ogóle unikamy, ten temat. Bo to myślę, że mogę się pod to podpiąć, nie? Że no jest to spłycane, albo unikamy.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jedna kwestia to jest to, że jest to mimo wszystko intymna rzecz i ludzie z reguły mogą się wstydzić mówić o tym, tym bardziej jak nagle podchodzi na ulicy do nich ktoś z mikrofonem i wiesz, i pyta. Ale druga rzecz to no, wydaje mi się, że taka presja na zasadzie dobra, będę zaraz w radiu, czy tam w telewizji, to co powinienem odpowiedzieć, żeby zaraz w komentarzach się ze mnie nie śmiano, że nie wiem, właśnie moje życie seksualne wygląda tak, a nie inaczej, albo że coś skrytykowałem, albo coś pochwaliłem i tak dalej, bo wydaje mi się, że to jest też właśnie problem, nie, że...
1: No, myślę, że też jakaś presja oceny, znowuż media i te wszystkie inne rzeczy. Właśnie tak jak też powiedziałeś, że no jak powiem na przykład coś i to będzie w radiu, no to tak, koledzy powiedzą, że prawiczek, ale powiedzą, nie wiedziałem, że mój kolega jest taki rozpustny, nie? I tu mi się nasunęła na myśl jeszcze, którą miałem, że jakby człowiek, który ma jakby czyste serce, po prostu jest taki czysty w tym, to jakby pokaże ci, wiesz, jakby zaprosić cię do pokoju normalnie, jak jest brudno, czy jak jest czysto, będzie też na to porządek, że jakby nie ma nic do ukrycia w jakiś taki sposób, że to też się trochę pokrywa i właśnie chyba o to chodzi też, że tutaj jest ten...
0: Tak, no wiesz, tylko fajnie zaprosić kogoś do czystego pokoju, jak każdy z nas zgadza się, że czysty pokój jest fajnym pokojem, nie? No bo jak raczej standardem wszędzie jest to, że im bardziej brudny pokój, tym lepszy. No to jak kogoś zaprosisz do 6 pokoju, to będzie: gościu, kurde, co ty jesteś, jakimś świrem czy co? więc wydaje mi się, że dla mnie też ta rozmowa nie jest łatwa, bo jednak trochę jakby nagrywamy podcast, gdzie wychodzę i mówię, że jakby moje pewne decyzje w ostatnich latach były totalnie przeciwko trendowi, który panuje no jakby w społeczeństwie na świecie od lat. Nie? Może to właśnie przyciągać takie spojrzenia, że nie, dobra, to jest jakiś katotali podwaliło mu już, jeszcze pewnie będzie chciał namówić, jak mamy żyć. Nie o to chodzi, tylko jakby nie mówię tego, bo muszę, tylko że naprawdę... Naprawdę warto. No, znowu wracamy chyba do twojego pierwszego pytania. Czy było warto? Jest warto i to nie jest kwestia tego, że mogę się tym później chwalić, tylko że naprawdę te korzyści są realne i wymierne. Tak? Ale mówię, no niestety trzeba się też uzbroić w grubą skórę, no bo to, o czym wspomniałeś, jakieś właśnie wyśmiewanie albo takie jakieś zbywanie tego, no to no tak będzie, niestety, zwłaszcza no jakby na etapie, w którym jesteśmy, nie?
1: W sumie z tym pokojem to tak, nie mnie tylko tak do końca dobrze doprecyzować. Chodziło mi raczej też o to, nie, że jakby no, człowiek czysty to też taki autentyczny właśnie, że jakby też, że nie ma nic do ukrycia właśnie, że na przykład, nie wiem, teraz tam dzwoni Zosia do Kasi i mówi, ej, będę zapisany, a nie, bo ja mam włosy brudne, coś tam, nie? A ktoś tu powie, no dobra, wpadaj, tylko coś tam, nie? Że jakby taka otwartość na to i właśnie, że może to blokuje też nas jako ludzi. Jakby ja też nie jestem tak czysty, żeby teraz ktoś mnie, nie wiem, nawet kurde głupi przykład, że po prostu ktoś będzie chciał mi patrzeć w telefon, to ja mu dam, o, patrz, masz, odpalę ci wszystko, nie? Jakby po prostu jest jakieś takie uprzedzenie, myślenie o tym, co inni pomyślą. No właśnie, a gdzieś autentyczność, czystość, moralność raczej polega na tym, że jesteś taki sam niezależnie od okoliczności. Wiadomo, że też nie dla każdego tak, jakby taki sam, nawet taki z miłością, tak? Nie bierz kurde całą porączkę jakiejś nieznajomej laski. Ale no, ale ma to coś w sobie. Mam to pytanie zapisane i ono pewnie tak jest taki trochę mimochodem, ale mnie to interesuje. W sumie ciekawi mnie to, bo myślę o tym też od strony mężczyzn. Wy też pytam was, ziomale, co myślicie i co ty myślisz o białych małżeństwach, nie?
2: No białe małżeństwo polega na tym, że jest się bez stosunku, tak?
0: Będąc już w małżeństwie, tak?
2: Tak, nawet już w małżeństwie. I może w sumie tak, dając to pytanie konkretnie i tak mi się teraz nasunęło to, jak to rozwinąć, no to po prostu, czy w zakresie istnieje miłość bez, w sensie rzeczy, jakby... Sama miłość wystarczy w cudzysłowie do tego, czy jednak seks musi być, albo jest tego wyrazem, jakby czy to ma sens, bo to jest niezwykle ciekawy temat, jakby no.
0: Powiem tak, to według mnie nie można przesadzić w żadną ze stron, bo mam wrażenie, że często jak ktoś mówi o czystości, to w ludziach może się pojawić taka reakcja, że to jest właśnie spychanie tego seksu na jakiś totalnie ostatni plan, że to jest coś nieważnego, że to jest taki wręcz nawet jakiś smutny dodatek do tego małżeństwa, że no dobra, raz na miesiąc można, to zróbmy to. Wracając znowu do korzyści, to życie we wstrzemięźliwości przed ślubem ma ten plus, że jesteś w stanie zweryfikować, jak dużo masz powodów do radości ze swoją narzeczoną poza seksem. Bo często mam wrażenie, że jest tak, że są związki, które na przykład jakby uprawiają seks, będąc tam właśnie w takim luźnym związku, nazwijmy to, w sensie nie w małżeństwie. I teraz gdyby mieli sobie zrobić ćwiczenie, że na przykład, nie wiem, przez miesiąc, czy przez 3 miesiące, czy przez pół roku, czy przez rok, decydują się z tego zrezygnować, to czy mieliby jakiekolwiek momenty w tym związku, które jednoczą tych ludzi, które sprawiają im radość, które dają im przyjemność. Ja jakby ze swojego doświadczenia powiem, że oczywiście to nie jest tak, że mi z moją żoną to przyszło łatwo, no bo oczywiście no, jesteśmy ludźmi, biologia też już robi swoje, więc ciśnienie miejscami, no bywało duże, no ale znów to jest to, o czym wspominaliśmy, no, że albo jesteś facetem i panujesz nad swoim instynktem, albo jesteś chłopcem i to instynkt panuje nad tobą. Ale właśnie o to chodzi, że dzięki temu my mogliśmy się tak naprawdę poznać, jacy jesteśmy, co kochamy, co nas napędza, jakie są nasze pasje. I naprawdę byliśmy w stanie robić tyle wspólnych rzeczy, że ten brak, nie odczuwaliśmy tego jako jakiś ciężar, jako coś, co jejku, tylko do ślubu, niech to spadnie z nas i w końcu odblokujemy tę piękną działkę, na której jeszcze nie byliśmy. Jakby to jest właśnie takie piękne stanięcie w prawdzie, aby jakby zobaczyć, bo jakby na tym też z polecenia mojej żony, kiedyś poprosiła mnie, abym przeczytał książkę, która bardzo ją zaintrygowała pod tytułem Więcej niż seks. I na początku byłem taki sceptyczny, bo zacząłem ją czytać i tak miałem takie wrażenie, że to książka raczej jakby treść uniwersalna, ale styl jej pisania, bo autorką jest kobieta, przepraszam, ale teraz sobie nie przypomnę imienia i nazwiska, więc z góry przepraszam. Natomiast wydawało mi się, że jest pisana właśnie tak bardziej pod kobiety, ale wyciągnąłem z tej książki naprawdę dużo dobrego, bo no właśnie ona pokazuje, czym naprawdę ten seks jest i jak bardzo my jako ludzie mamy zawężone pojęcie seksu.
1: Właśnie, a masz tutaj to rozwinąć trochę dla słuchaczy, bo ty myślę,
0: tak, że tak, w sensie przywołałem tę książkę w tym kontekście, aby no właśnie, czym jest czystość? Jakby czystość to nie jest nieuprawianie seksu, no to jest właśnie wstrzemięźliwość, o której wspominałeś. Czystość to jest bardziej kwestia, aby patrzeć na drugą osobę, w tym kontekście swoją, nie wiem, żonę, jakby jako, no właśnie, na drugą osobę, nie jako na przedmiot, tylko na drugą osobę z całą jej godnością. Jakby to jest zdanie, nad którym naprawdę każdy musiałby się trochę zatrzymać i przetrawić je w swoim sercu. Wiem, że żyjemy trochę w erze TikToka, że generalnie treści powinny być krótkie i nie powinniśmy nad nimi zbyt długo myśleć, ale naprawdę warto się zatrzymać nad tym i troszkę to przetrawić, bo nawet jak się to zrozumie, to ten seks właśnie zaczyna być no właśnie, takim spotkaniem. Wiem, że to brzmi tak bardzo poetycko, może do kogoś to nie trafiać, ale no wtedy to nie jest jakieś takie, a dobra, już rozładowanie napięcia, albo jakiś właśnie, no właśnie instynkt, albo biologia, tylko no właśnie zupełnie wyższa sfera relacji z kobietą, nie?
1: Ej, ale to w sumie było bardzo dobre na odpowiedź na to pytanie, czy dla ciebie seks, że spotkanie. I myślę, że kobiety się podpiszą w jakiś sposób, że tylko, że znaczy, bo to jest poetyckie, że to jest głębokie, to jest spotkanie i to w takiej pełnej okazałości. Mhm. Jakby mam nadzieję, że takie sobie takie rzeczy doświadczał i że to o tym jest. Właśnie no, spotkanie całej jakby duszy po tym wszystkim właśnie, że co lubimy, czego nie lubimy, znamy swoje punkty, mamy się z siebie śmiać, to wszystko. Jasne. To jest tak piękne, że co to definiuje, że właśnie, że czy mamy jakieś dobre momenty z kobietą, z facetem poza seksem i wytrzymać, kurde, to też działa. Też znowu wspomniałeś jakby o mechanizmie uzależnienia, że no czy wytrzymasz tyle i tyle. Co też od razu sugeruje, żeby to było uzależnienie, że jeżeli, tak. No, że musi być seks od czegoś, a jakby w sumie jedynie jesteśmy od niego zależni, jeżeli chcemy, żeby była dalej cywilizacja. To jest nasza jedyna zależność taka tak. Przymusowa, powiedzmy, od tego. No mnie to urzeka. To też było w sądzie o tym napięciu i tym wszystkim, jakie tak, to jest, tak. Że kurde, i to, co powiedziałeś, że to my panujemy nad instynktem, a nie instynkt nad nami. I w ogóle, że ktoś sobie to przypisuje jako jakieś trzęsawki, kurde, jakby to był głód uzależnienia normalnie.
0: No właśnie o to chodzi, że polecam sobie zrobić takie ćwiczenie, aby nie wiem, spisać nawet na kartę te swoje, co nam towarzyszy przy tego typu rzeczach. Jakie są nasze reakcje, jak reaguje nasz organizm, jak się zachowuje. I no właśnie, wykreślić ten seks i wpisać tam cokolwiek innego. Alkohol, papierosy, narkotyki, praca, komputer, gry, no to jeśli przeczytałbyś te same zdania, jak reaguje twój organizm, no to byś miał jasny sygnał, że kurde, no chyba jestem w złym stanie, w sensie naprawdę jestem uzależniony, nie panuję nad sobą, coś zawładnęło mną i po prostu mówi mi, jak mam żyć, co myśleć i co robić. Tymczasem nagle w tym jednym aspekcie, gdzie to przestaje być praca, tam właśnie komputer, gry, narkotyki, a jest seks, to wszystko jest w normie, no bo to taka biologia, tak? No to, że przez 3 dni tam nie pójdę i nie spłuszczę się gdziekolwiek, no to już po prostu odcina mi mózg, no to tak jesteśmy skonstruowani jako faceci, nie? No to apeluję znowu do facetów, jakby mówię, no pierwsza rzecz to ten no, red pill jak od Morfeusza, że stary, zrozum swoje położenie, jak bardzo żyjesz w Matrixie. Nie, to nie jest twoja biologia. Po prostu przez przebodźcowanie się tym wszystkim doprowadziłeś swoją duszę, swój rozum, swoje ciało do takiego stanu no, po prostu upodlenia, że te rzeczy mają władzę nad tobą. Jeśli ty przez 3 dni nie jesteś w stanie bez tego normalnie funkcjonować, to znaczy, że jest z tobą źle.
1: Jeśli szukamy dla nas jakichś, stricte dla nas korzyści, no to myślę, że szanowny kolego, no to też jakby właśnie jakby nam daje korzyść, że żeby dla nas też ten seks, no bo ten taki szybki, byle jaki, tak naprawdę właśnie, no to jakby my sobie go tłumaczymy właśnie, że to nie jest prawdziwe, a jak jest taki realny, czy wyczekany, czy nie, jakby po prostu, że jest on świadomą decyzją i taką, my też myślącą o drugiej stronie, to wtedy też dla nas on jest przyjemniejszy po prostu. Jakby nie, nie mam jeszcze tego doświadczenia, liczę, że ono będzie przepiękne, po prostu, ale no to jest korzyść, że zamiast 30, kurde, a raz po prostu się poświęcisz też dla kogoś i,
0: jasne.
1: I sam ze sobą będziesz w zgodzie, to będzie coś totalnie lepszego. Czy no myślę, że masz podobne zdanie o męskiej, co i żeńskiej abstynencji seksualnej.
0: Mhm. Jasne.
1: Bo mam podobnie i dla mnie to właśnie jest dziwne, bo świat właśnie tak też zakłada, że w jakiś sposób, to jest ważne, że w jakiś sposób mężczyzna musi, w podmiocie kobieta też, no musi znaleźć się kobieta, żeby facet musiał, tak? Jasne. Więc jak kobieta mówi, że nie chce, to że ona woli, to od razu z jakąś cnotką, niewydymką, w ogóle, no takie tak, rzeczy, no. A facet, jak nie rucha, mówiąc kolokwialnie, to jest słabeusz. Weź ty idź w ogóle w diabli i właśnie to najczęściej, moim zdaniem, to wynika najczęściej z tego, że ten, kto tak mówi, ma psu niską wartość, nie? Bo myślę, że na przykład ty czy inni jakby po prostu mężczyźni, którzy mają w miarę zdrową relację do tego, po prostu powiedzą, okej. Okay. Jakby, zresztą w ogóle też o tym za bardzo nie gada. Nie wiem, ja na przykład nie mam tak, że teraz, żebym widział się z ziomkiem i gadał, kurde, a tą aktorkę porno kojarzysz? No błagam cię, co? Jakby to takie niestetyczne się w ogóle wydaje, nie?
0: Tak, tak, tak. Bardzo często to, że no właśnie, ktoś ma wiele partnerek i tak dalej, że to jest dla nas takie imponujące. No jakby, znowu, spójrzmy na to gdzieś z boku. Jak wiele takich sytuacji to jest efekt jakiejś po prostu pustki, jakiejś po prostu właśnie braku miłości. Tego, że ktoś próbuje sobie wynagrodzić w ten sposób jakieś swoje inne kompleksy, jakieś swoje inne zranienia. I naturalnie pojawia się taka rzecz, że ty tak nie robisz, jesteś gorszy. Ja miałem w swoim życiu, nie wiem, 10 panienek, ty nie miałeś nawet jednej, więc i takie poniżanie tego kogoś, żeby jakby pokazać, jaki ja jestem, nie dość, że sam w sobie jestem wspaniały, to jeszcze jestem lepszy od innych. Jakby naprawdę zachęcam do takiego sięgnięcia jakby do źródła, jakby zidentyfikowania tych swoich
1: pobudek, serca, tak, myślę.
0: Pobudek i takich właśnie demonów, które budzą w nas tego typu myśli, a też to, o czym wspomniałeś, na ten seks, przecież jakby nie traktujmy seksu jako coś takiego martwego, że to po prostu, dobra, teraz idę uprawiać seks z swoją żoną, jakby i koniec. No jakby to jest właśnie, znowu jest problem w tym, żeby opowiedzieć o tym, bo to nie jest jakaś prosta czynność, to nie jest zmywanie naczyń, że idę, zmywam naczynia, zawsze robię to tak samo, ten sam schemat, nakładam tu, pyk, pyk, pyk, początek, środek, koniec. Z głowy. No to jest po prostu cała to jest kraina, którą można odkrywać. Jeśli z tańcem, no to nie jest tak, że tańczysz z kobietą za każdym razem w ten sam sposób. Zwłaszcza jeśli masz jedną partnerkę, no to czy może być coś wspanialszego, że tańczysz z nią i jakby za każdym razem się rozwijacie w tym, jakby próbujecie nowych ruchów, że poznajecie się, widzicie komu co bardziej odpowiada, co jest fajniejsze i czy lepszy dla człowieka jest taki taniec, w którym no po prostu się doskonali i widzi, że sprawia mu to coraz większą radość jego partnerce, czy właśnie 31 tańców z jakąś przypadkową dziewczyną, którą depczemy po butach, co trwa 5 minut, ale mogę na koniec dnia powiedzieć, no ja tańczyłem z 30 dziewczynami, a ty z iloma. Jakby o to chodzi, żeby no trochę odkłamać ten seks i jakby spojrzeć na niego tak holistycznie, że to naprawdę jest no jakby ogrom do eksplorowania z kobietą, prawda?
1: No, od razu, jak to wiesz, to właśnie tak mi się to wizualizuje jako to, że no, właśnie też drobnym po prostu, no, w rachunku, no, ten świat kobiecy jest poszerzony, one jakby są paniami ogrodu, a my też przestrzeni, no, ale właśnie, że te dwa ja jakoś się mogą spotkać, bo to spotkanie, to jest idealne
2: określenie, bo tu ani, no ja jakby nie mogę powiedzieć za kobiety, tylko że to jest poezja dla nich. Mhm. I lubię poezję, więc mam nadzieję, że się dogadamy z dziewczyną żoną kiedyś. Ja tu też czerpię od ciebie, bo i z innych autorytetów. Właśnie też byłem w tej pozycji gadania, śmiania się, oczekiwania od kobiet tego samego i jakby teraz widzę, że no ani mi to dobrze robiło, ani im to niedobrze nie zrobiło. Było to płytkie i właśnie, że seks trzeba odkłamać zarówno o tej przestrzeni, że szybszy, że to tylko ja jestem ważny w tym seksie i że on jest taki i taki, a też zawsze trzeba odkłamać, że jest on czymś dla nas nie, no teraz już w ogóle bez seksu, to jak tak nie mogę, to czyli mam w ogóle nie uprawiać? Nie. To jest po prostu wymiar nie do eksplorowania po prostu. Nie da się. Z tego, co słyszałem i z tego, co rozumiem, nauczyłem się i mam nadzieję, że tak będzie, że po prostu nie da się tego tak dokończyć. I wcześniej chodziło mi o autorytety, że branża, media i wszystko dają nam w ogóle fałszywe autorytety, a tu właśnie i też brak ojców tutaj się nasuwa, że to właśnie ojciec jakby powinien w jakiś sposób chyba sensowny właśnie być autorytetem i powiedzieć do tego syna, że no to jest to i to, że szacunek, wolność, jakby kurde, że kobieta też jest, też w ogóle jest ważna i że kiedyś, że kobieta jest ważniejsza w relacji. No tak, znaczy, no, że ona jest ważniejsza, ale my jesteśmy ich ochroniarzami, więc w jakiś sposób i ona, i my jesteśmy ważniejsi. I właśnie to jest piękne, bo tu nie ma jakby kto jest jaki. Po prostu my mamy coś innego do zaoferowania. A teraz świat przychodzi do kobiet po siłę. Właśnie, że ja ją zdobyłem i to tam, i sroś tam, a piękno. Też właśnie, no nawet z tego dzikiego serca, które czytałem, czy teraz rozmowy z tobą, z myśli i doświadczeń dotychczasowych, jestem w stanie stwierdzić, że to jest totalnie o wiele piękniejsze, kiedy nie obchodzi już nad November, tylko po prostu też tego tak nie gloryfikujesz właśnie, bo to jest tak samo jak z uzależnieniem, że nadajesz temu wyższe znaczenie niż ma, a zarazem samo w sobie ma o wiele wyższe niż to, jak mu dajesz to wyższe znaczenie. Jest propaganda medialna o biologicznym wpływie i że masturbacja jest ważna. Nie wiem, jak tu się ma edukacja zdrowotna, bo nie chodzę i w życiu bym swoje dzieci na to nie posłał, ale no da się żyć bez tego i na pewno chciałbym po prostu jeszcze tak posłuchać, nie wiem, w miarę w granicach moralności, normalności, po prostu, ale historii osób właśnie starszych i jak one w tym miały, jak to wygląda i zarazić nas wszystkich, mężczyzn, jak i kobiety do refleksji, bo no może tak, powiem, doszło do tego, że my gadając o pozytywach abstynencji, musimy przejść przez tyle brudu, żeby wyciągnąć wnioski jakby co jest pięknego, no nie? Że ciężko ominąć aspekt tego brudu, żeby o tej czystości pogadać.
0: Tak.
2: Że ja miałem taką pomysł, że jak przecież to ja powiem, Mieszko, zwyczajnie niezwykły gość, tak? Że to jest tak samo jak pomaganie, że coś, co jest, powinno być zwykłe, jest jako niezwykłe traktowane i to jest no, przykre i dziwne dla mnie.
0: To jest problem, to o czym wspominałeś właśnie, że musimy trochę udowodnić światu, że nie jesteśmy wariatami, nie urwaliśmy się z wariatkowa, że nasza jakby postawa jest efektem jakichś tam przemyśleń, próby stanięcia w prawdzie, wyciągnięcia wniosków i sięgania po jakieś wyższe wartości. Brak autorytetów. To jest problem. Brak ojca w ogóle w dzisiejszej cywilizacji uważam, że jest dramatem. Trochę się o tym już mówi, ale zdecydowanie moim zdaniem za mało. Ojciec, tata, który powinien być przewodnikiem dla swoich dzieci, który powinien być ich bohaterem, który powinien pokazywać, co jest dobre, a co złe, który jest nieobecny w ich życiu, to jest niestety tego efekt, że dzieciaki zaczynają się uczyć tego, no właśnie, z internetu, z tego typu filmów i to są ich wzorce i one są zakorzeniane gdzieś tam w podświadomości, w głowie, w sercach i później jak widzą postawy, które tak skrajnie się różnią od tego, czego były nauczone od dawna, no to mają po prostu dysonans poznawczy. Plus jest też ten problem w kontekście tego, o czym wspomniałem na początku, że nasze pokolenie jest ofiarą powszechnego dostępu do pornografii, ale nie ukrywajmy, że nasi rodzice też przez to przechodzili, oczywiście w trochę innej formie, ale dla nich to też była nowość na niespotykaną wcześniej skalę. Więc wydaje mi się, że już trochę oni, że tak brzydko powiem, byli skażeni tym, nie mając pewnie do końca świadomości, jakie to niesie za sobą negatywne skutki i w takiej świadomości wychowywali nas, swoje dzieci. Więc z jednej strony jest problem, właśnie jak wspomnieliśmy, że trzeba to odkłamywać, że trzeba trochę udowadniać ludziom, że jesteśmy zdrowi na umyśle, że wszystko jest z nami w porządku. Z drugiej strony, no, ktoś ten szlak musi przetrzeć. W sensie nie chce się to jakoś wywyższać, no ale jako ludzie mamy wybór. Albo usiądziemy w kącie z założonymi rękami i stwierdzimy, dobra, ja się nie będę wychylał, bo trochę mnie to męczy, już mam dość właśnie mówienia o tym ludziom, odpierania ich argumentów, bycia traktowanym jak jakiś wchyrzutek. No albo niestety trzeba wziąć na plecy ten krzyż i no, dawać jakieś tam świadectwo. Oczywiście sporo osób może to wyśmiać. Nie denerwujmy się, jakby niech każdy jak potrzebuje więcej czasu, aby dojść do pewnych kwestii, to niech ten czas weźmie, chociaż czas tyka, przypominam. No. I tyle, no próbujmy to robić. Nie jest łatwo, ale no, jest jak jest, tak?
2: No właśnie, znaczy no to jest, bo też mi się to skojarzyło, że po pierwsze prawda broni się sama, po drugie, no, że tu cierpienie, odrzucenie ma zawsze jakiś głęboki sens. Jak ty byś zareklamował czystość w jakiś sposób, przy okazji po prostu mówiąc jakieś słowa podsumowania, że no, też z naciskiem na to, jakby raz jeszcze, czy było warto czekać i dlaczego, i co byś powiedział do świata, do mężczyzn, może do kobiet, do siebie, do nas.
0: To, co chciałbym, aby było zapamiętane, to, że życie w czystości, które jest szerzej rozumiane niż życie w samej wstrzemięźliwości, opłaca się. I nie dlatego, że tak powiedział ksiądz z Ambony, tylko naprawdę ma to wymierne skutki. Jakby ja zdecydowałem się tak żyć ze swoją obecną żoną, wcześniej narzeczoną dziewczyną. Oboje jesteśmy osobami wierzącymi, ale też podchodziliśmy do tego rozumowo. Nie w zasadzie, że Bóg jest tym złym, który stwierdził ha, ha, ha, nie możecie tego robić, dopiero musicie się naczekać i od pewnego momentu możecie. Nie. Ma to pewne uzasadnienie rozumowe. I uwierzcie mi, panowie, ale kobiety też, bo uważam, że wśród kobiet to też jest dzisiaj duży problem, to czym rozmawialiśmy z pornografią, z masturbacją. To, co daje wam teraz krótką przyjemność, po której na ogół pewnie macie doła, nie jest tym, do czego zostaliście powołani. Naprawdę wyżej jest, ponad tymi chmurami, które się wydają ładne, jest piękne, błękite niebo i piękne słońce, którym się można delektować i wystarczy trochę wysiłku, aby tego sięgnąć. Da się. Naprawdę ta szybka, intensywna, krótka przyjemność jest warta ofiarowania, aby w zamian odzyskać po prostu wolność, władzę nad swoim popędem, władzę nad swoimi instynktami, zdrowie, bo naprawdę to są wartości, które są znacznie, znacznie więcej warte niż to, w czym tkwicie i w czym ja tkwiłem przez wiele, wiele lat.
2: Jakbym miał to zareklamować, na przykład taką czystość, no to jak nie ranić innych, jak dbać o siebie, przy okazji doświadczać jeszcze piękniejszych rzeczy, jak nie po prostu poprzez czystość i to taką wszechogarniającą, jak chodzi, tak są w sumie z używkami, wiadomo, że są ludzie, którzy nie są uzależnieni, więc tu jest trochę inna kwestia. Chociaż myślę, że w sferze seksu nie ma czegoś takiego jak zdrowa masturbacja, nie ma czegoś takiego, no ale że jest to coś po prostu pięknego i chcę tego doświadczyć. Dobrze cię słyszeć było w tej roli tego świadectwa, bo czym innym, jakie świadectwo możemy zwalczać. Ja zachęcam do też właśnie wejścia w siebie, do zagłębienia się. Nawet stricte tak po prostu psychologicznie w nas mężczyzn, biologicznie w nas mężczyzn. Jak to na nas tak naprawdę działa? Zrobić sobie jakieś wyzwanie, nie wiem, rozpisać sobie, kurde, w Excel wstawić może, rubrykę korzyści, straty, pogadać z przyjaciółmi, może z tatą, jak masz tatę, czy z dziadkiem, jak masz dziadka, albo z jakimś, kurde, randomowym człowiekiem na ulicy i zapytać go o to, czy ma, jak z tym jest. Też zrobić sobie takie ćwiczenie właśnie wejścia w drugą stronę, w kobiety i pomyśleć o nich, w tym wszystkim, jak one się z tym mają. I też po prostu zachęcam osobiście, bo naprawdę od tego, że jest wieczór, kiedy czekasz na to, żeby do pań, które coś ci chcą zaoferować w filmie, ten seks jest po prostu zwierzęcy, a to, co co możemy sobie zaoferować z drugą osobą, jest totalnie bardziej niebiańskie i piękniejsze. I czekam na to. Ufam autorytetom i ludziom, że tak jest. I mogę tylko zachęcić do w czystości, jak w doskonałości. Niech będzie taki prosty rym. Wolność, prawda, odpowiedzialność to było, tak. Po prostu instynkty, to my nad nim panujemy, a nie one nami. Tak. I był ze mną Mieszko.
0: Tak, to byłem ja. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło. No i cóż, liczmy, że taka mała rzecz jak zwykły podcast, a może niezwykły, przyniesie dobre owoce. Jeśli nas oglądają panowie, kobiety i obudziło w to was jakąkolwiek chęć zmian, to trzymamy mocno kciuki. Naprawdę jest warto.
2: Tak, i zresztą nasza fundacja zawsze służy pomocą. Mieszko też pewnie służy pomocą, tylko tutaj to już są, tutaj już są prywatne dane. Trzeba się kontaktować co i jak.
0: Kontaktujcie się z fundacją, jakby ktoś chciał na mnie namiar. To
2: mam nadzieję, Kamila, że się będzie dobrze montowało. I dziękujemy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Prowadziłem ja, Cezary Mrowiec. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy.

0: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie w Radio Praga. Ja się nazywam Damian Sawicki i serdecznie zapraszam do nowego wydania, nowego programu, który się nazywa Hydrochmura, czyli ubaw na muzycznym podwórku. Rozmawiamy, drodzy słuchacze, o tym, co dziać się będzie przez najbliższe dwa tygodnie w klubach, takich jak Hydrozagadka i Chmury lub Chmury i Hydrozagadka, w zależności od ważności i kolejności tego, co się tam wydarzy. Z nami Sylwia, menadżerka.
1: Klaudia.
0: Klaudia, proszę bardzo. Klaudia, rzecz jasna. Dlaczego Sylwia? Nie wiem. Klaudia, rzecz jasna, menadżerka Chmur. Tomasz, który wraz z nią zazwyczaj do nas wstępować będzie. Dziś niestety zwolnienie lekarskie dostał i ma prawo chłop pochorować. Serdecznie go, rzecz jasna, pozdrawiamy. Drodzy Państwo, zaczynamy od imprez, które już od właściwie chyba jutra, bo na dziś niczego, jak widzę, przynajmniej ze scenariusza, który od Ciebie dostałem, nie wiem. Nic nie wiem, więc zaczynamy od imprez, które się będą działy od jutra i może zaczniemy od Twojego matecznika, od miejsca, za które przede wszystkim odpowiadasz, a więc poopowiadaj, droga Klaudio, rzecz jasna, o Chmurach.
1: Co tam? Imprezy, koncerty, no jutro zaczynamy trasą, która nazywa się Ciemne Chmury, co jest dosyć zabawne. Chłopaki z, no, 1/4 składu Ziomcy, dosyć popularny aktualnie undergroundowy, rapowy kolektyw. Chociaż oni chyba nie lubią, jak się takich nazywa. Są po prostu ziomkami. Igor Solo wyrusza w trasę z Makłajem. Będą promować swoje nowe projekty. No generalnie raper z Torunia zabierze nas w świat surowych emocji i tego, co tak naprawdę kwintesencji.
0: Raper z Torunia dobrze brzmi. Nie wiem, no, z czego Toruń oprócz rapu jest znany, to wiadomo, z pierników, więc mam nadzieję, że nie będzie zbytnio pierniczył, bo przy rapie, przy dobrej frazie, czy jak na to hip-hopowcy mówią, najważniejsze jest to, żeby porwać publikę. A co pojutrze?
1: A pojutrze, jeśli chodzi o koncerty, mamy Mistral, Czerninę i Arizona Ghost Radio. No to jest już dla fanów takiego cięższego i bardziej nieoczywistego brzmienia. To jest od hipnotycznego black metalu przez melancholijny post-black, jakby wszystko, hardkorowa energia, chaotyczna. No to jest fajne, fajne to będzie. Czernina to jest w ogóle bardzo świeżne, jakby nazwa jest nieprzypadkowa. Serwują muzykę taką gęstą, lepką, ostrą. No zostawia po sobie wyraźny ślad. To będzie wieczór pełen ciężaru, no tylko tyle mogę powiedzieć, może aż tyle.
0: Fajnie to napisałaś, przygotowując tutaj materiały dla mnie, że ten wieczór, znaczy właściwie ten zespół, który się nazywa Czernina, którego zagramy zaraz, niebawem, ta nazwa nieprzypadkowa, no bo jak pewnie ja to za tobą powtórzę, serwuje gęstą, lepką i ostrą muzykę, która, tak jak już wspomniałeś, zostawia po sobie wyraźny ślad. No dobra, drodzy kochani, jeszcze tylko zapytam cię, czy jakoś bilety są jeszcze dostępne na obie imprezy i czy jest możliwość kupienia tych biletów.
1: Wydaje mi się, że Igor Solo już jest sold outem, a jeśli nie, to bardzo blisko, bo wiedziałam, że już naprawdę
0: to
1: bardzo,
0: nie czekamy, drodzy słuchacze.
1: Bardzo dużo osób się tam wybiera. Mistral Czernina, podejrzewam, że frekwencja również dopisze, ale zapewne na bramce znajdą się jakieś dodatkowe bilety.
0: No dobra, tam tymczasem za ścianą jutro w Hydrozagadce 20-lecie czegoś takiego, co nazwaliście Full Tandeta. No to
1: rozumiem. Zgadza się, to jest legendarny kolektyw DJ-ski. Oni grali imprezy w Hydrozagadce, ale też w Śnie, w Hockach, w Iskrze, w Dobrej Karmie, w Radiu Luksemburg, w wielu, wielu innych. Odmrażają się dla nas z zimowego snu i wspólnie będziemy świętować ich urodziny.
0: DJ-e, czyli generalnie mnóstwo ciekawego sprzętu na scenie, mnóstwo świateł, fajnych dźwięków i zmieniający się ludzie przy tych wszystkich elementach, kupa bardzo dobrej zabawy. A w sobotę?
1: A w sobotę widzimy się na koncercie Under 16. No to jest... poruszają się między takimi minimalistycznymi strukturami popowymi, takie a la lo-fi trochę. No taka estetyka dosyć spokojna, jeśli można tak powiedzieć. Ambientowa może troszkę. Mm-hmm.
0: Z dziewczyną, z chłopakiem pod rękę można postać.
1: Zgadza się.
0: Jasne.
1: Ich nazwa nawiązuje do czasu, gdy wszystko wydawało się tak intensywne i wyraziste. No tak jak brzmi dzisiaj ich muzyka. No trasa łączy Warszawę, Kijów, Lwów, na supporcie Jacuzzi. To jest nowy surowy garaż z Warszawy, więc...
0: Czy ta grupa Under 16 to są Ukraińcy? To są ludzie wschodu, skoro postanowili grać?
1: Trzeba pytać Tomka.
0: Tomek, Tomaszu, ponownie cię pozdrawiamy serdecznie.
1: Brakuje nam ciebie.
0: Zostawmy w takim razie to jako niespodziankę. Być może się okaże, że będzie jakiś wschodni, przyjemny, bardzo miły zaśpiew. O 23:00 Szpula.
1: Szpula. Wyjeżdżają największe hity dyskotekowe, jak zwykle. 90., 2000. To jest w ogóle potężna selekcja największych bangerów. Tak naprawdę wszystko, co leciało w radiu w ciągu ostatnich 26, 36, może i nawet 46 lat, to pojawi się po prostu na imprezie i... No, taka nasza najgorętsza impreza obecnie.
0: Dobra, drodzy słuchacze, za chwilę zagramy. Zagramy już, sprawdzę, Igora Solo, czyli i Czerninę, czyli Igora grającego 15 w Chmurach i Czerninę grającą 16. Również w Chmurach. Tym razem nie mamy propozycji Sidro Zagadki. Ja przypominam, jeśli komuś umknęło cokolwiek dotyczące tego, o czym mówiła do nas Klaudia, warto zaglądać na sociale obu klubów i tam do uzupełnienia tego, o czym mówimy, i też linki oczywiście do zakupu biletów. No to gramy. Najpierw Igor Solo z 15 maja, grający 15 maja, rzecz jasna, i potem Czernina, Ostra, Gęsta i tak dalej, i tak dalej. Dzień później obie imprezy w Chmurach. Klaudia zaprasza. Gramy.

0: I dobra, po tej dawce niezwykłej muzyki, która przed nami, przechodzimy do dwóch kolejnych dni z obu klubów, 17 i 18 maja, drodzy Państwo, i droga Klaudio, proszę opowiedz teraz dla odmiany, co się będzie działo tego 17 i 18 maja w Hydrozagadce.
1: W 17 zagrał u nas trio, znaczy to nie jest trio, ale trzy zespoły.
0: Trzy zespoły.
1: Donikąd, Atak Serca i Sleep Well. I tak widzę, że dzisiaj mocno przygotowałam się z nazw zespołów, bo a propos Ataku Serca również mam ciekawostkę.
0: A to ja ci wejdę słowo, bo ty teraz mówisz o imprezie, która się będzie odbywała w chmurach. To tak, musimy sprostować. Tak, a ja cię o Hydrozagadkę zapytam. No dobra, nie ma z tym najmniejszego problemu. Mówmy o tym, co ciebie przede wszystkim
1: mnie najbardziej to interesuje.
0: Kręci. Dobra, to czyli jeszcze raz chmury i proszę cię, co 17 w niedzielę w chmurach oczywiście.
1: No to tak jak mówiłam, Donikąd, Atak Serca i Sleep Well. No i właśnie te ciekawostki a propos nazw zespołów. Atak Serca to jest nazwa totalnie przypadkowa z kolei. Podsłyszana w trakcie przerwy w pracy na budowie. No dosyć spontanicznie wydaje mi się. Równie spontanicznie i naturalnie jak ich muzyka. Więc wymyka się ona prostą definicją. I no jest to wieczór dla tych, którzy lubią takie gitarowe granie, ale bez gatunkowych ograniczeń. Właśnie na jednej scenie spotkają się trzy zespoły reprezentujące różne oblicza współczesnego alt rocka. Więc wydaje mi się, że koncert dla osób, które szukają takich świeżej energii i świeżych emocji.
0: No taki, jak tutaj też napisałaś, ja to podkreślę, wieczór dla tych, którzy lubią gitarowe granie bez gatunkowych ograniczeń. Właśnie. Czyli tak naprawdę usłyszymy tam, podejrzewam, ja posłuchałem sobie Atak Serca, więc troszkę punk rocka, troszkę hardcora, troszkę zwolnimy w niektórych momentach, także myślę, że przed nami bardzo przyjemny niedzielny wieczór w chmurach, a w poniedziałek w chmurach?
1: A w poniedziałek Janek Wachnowski z warszawskiego Trip Hammera, to jest zespół, chyba już nie trzeba go nikomu przedstawiać. Młode chłopaki, bardzo fajne. Ale akurat Janek wraca z nowym projektem, który nazywa się Sule i to będzie jego debiut. Zagra razem z zespołem Hidal Eye. No, usłyszymy premierowy materiał, więc myślę, że bardzo fajnie. Zupełnie nowe kompozycje. Będą łączyć ze sobą takie alternatywne granie z jazzową swobodą i improwizacją. No, to jest akurat propozycja dla tych, którzy lubią takie muzyczne eksperymenty i nieoczywiste połączenia.
0: Ja zawsze twierdzę, że staracie się w swoich klubach mieszać gatunki i to w tych trzech dniach, czyli 16, 17 i 18 pięknie wam wyjdzie, bo 16 ostry metal i gęsta ściana ciężkich dźwięków. Później mamy gitarowe granie bez gatunkowych ograniczeń, czyli ten Donikąd, Atak Serca i Sleep Well. No a ten Sul i Heidel Eye.
1: Trochę zaraz zahaczymy o jazzik. Więc...
0: Tak, no bo tutaj też widzę, że gramy z jazzową swobodą i improwizacją, czyli ten ostatni koncert też jest fajny. Natomiast
1: to będzie taki trochę witchy jazz, taki troszkę mroczniejszy, natomiast myślę, że też fajne.
0: To serdecznie polecam, drodzy słuchacze, żeby trzy dni w chmurach zarezerwować, żeby poznać ten klub i sposób organizacji imprezy bardzo, bardzo dokładnie. Skaczemy sobie do Hydro 17, niedziela, co tam?
1: No w niedzielę mamy klasyczny metalowy walec. Zespół Pyrexia, to jest Brutal Death ze Stanów, na supporcie Scatology
0: Scatology Secretion, tak bym
1: Secretion.
0: To wymienił. Secretion,
1: też bym to tak bym mówiła, ciekawe. No. Lokalna pełna czerń, Perełka Czerń oraz Nekroprotokol. W ogóle będzie mocno, intensywnie, głośno i w ogóle to bez zatyczek nie podchodzi, ale myślę, że dla fanów takich brzmień to...
0: A pamiętasz, kto organizuje tą imprezę? Nie bardzo? To
1: nie, pamiętam.
0: Nie pamiętam. Tomek, po prostu trzeba powiedzieć,
1: oczywiście.
0: Że Tomek organizuje, Tomek odpowiada i Tomek na pewno zrobił to dobrze. W poniedziałek inaczej, nie ostro, nie mocno, tylko...
1: Tutaj trochę... bardzo mocno zwalniamy, to jest Puma Blue, pseudonim brytyjskiego artysty Jacoba Allena. Jest to wokalista, w ogóle multiinstrumentalista, producent, on pochodzi z południowego Londynu. No jego muzyka to jest, nie wiem, leżenie na trawce, Trochę R&B, trochę alternatywne R&B, trochę jazzu, trochę lofi, trochę hip-hopu, trochę indie rocka. Wszystko takie spokojne, fajne, emocjonalne, wrzucone po prostu w jednego człowieka. Uważam, no, tworzy wspaniały, nocny, melancholijny klimat. Także dla wszystkich nocnych marków, którzy lubią sobie po prostu poleżeć z słuchawkami na uszach i posłuchać muzyczki patrząc w sufit, to myślę, że świetne. Charakterystyczne dla jego twórczości, to jest taki delikatny falset, ambientowe brzmienie właśnie i takie emocjonalne teksty, więc myślę, że...
0: Dobra, drodzy słuchacze, no to zagramy, tak? Zagramy na pewno Jacoba Allena, czyli wokalistę, czyli właściwie artysty, który przyjął dossier, nazywa się, i teraz każe na siebie wołać Puma Blues. Zagramy jego kawałek, no i troszkę polskiej muzyki rodem, która będzie grana w chmurach, czyli zagramy również Atak serca. Słuchajcie. No i dobra, po tej dawce muzyki zamknęliśmy pierwsze 4 dni kolejnych 2 tygodni, o których rozmawiamy z Klaudią. Witam cię raz jeszcze w radio. 20. Proponujecie 20 maj i tutaj, no już niestety, ale muszę cię zapytać przede wszystkim o to, co się dziać będzie, bo mam to w notatkach w klubie Hydro Zagadka. Bardzo ci. Dorian Elektra dla podpowiedzi wpada do nas.
1: No tak, wpada i to jest amerykańska osoba artystyczna. On tworzy taki eksperymentalny pop, hyperpop, muzyka elektroniczna generalnie. Też podzielam bardzo fajną nutkę tam. No, teatralny wizerunek. To jest to, z czego jest znana ta osoba. Trochę prowokacyjnych tekstów, zabawy tematami płci. No generalnie kultura współczesna, dosyć nowoczesne te teksty i problemy. Dorian identyfikuje się jako osoba niebinarna i jest ważną postacią queerowej sceny alternatywnego popu. No w sumie to tyle.
0: Okej, ja tylko dodam jeszcze, bo tutaj z notatek od Tomasza wyczytałem, że jest to osoba, nie wiem, być może powiedziałeś, ale powtórzmy, przybliżając nieco troszkę tego artystę, zresztą zagra za chwilę też u nas, osoba tworząca eksperymentalny pop, hyperpop i muzykę elektroniczną. Dobra, no a w czwartek Tomasz, którego wywołujemy to regularnie, chyba wybitnie stęsknieni za nim, zaprasza na koncert, na który czekamy najbardziej.
1: Tak, jest to Powerplant, Hitman i Zupa.
0: Oddaję ci głos.
1: Brzmienie Powerplant, ale to jest po prostu nieustanna ewolucja. Od wczesnych lofi, garażowych, punkowych nagrań, przez teraz bezkompromisowy synthpunk po postpunk. I do inspiracji grami RPG. No... Najlepiej też posłuchajmy sobie teraz.
0: No jasne, tylko że akurat nie mam zespołu Powerplant tutaj w tej chwili żadnego kawałka, więc musisz...
1: Wysyłam.
0: Nie dostałem.
1: Tak, na 14.05 wysłałam na Hydro i Chmury oddzielny plik.
0: To może przegapiłem, przepraszam, sprawdzę, ale przypomnę słuchaczom jeszcze jedną rzecz, że my tu po zakończeniu rozmowy z Klaudią będziemy kolejną godzinę naszej audycji poświęconej Hydrochmurom, czyli muzycznemu podwórku, grali tylko muzykę, która w chmurach i w Hydro przez najbliższe 2 tygodnie zagości. I jeśli kawałek Powerplanta jest, to na pewno go zagram, a o Hitmanie i o Hitmanie i o Zupie jeszcze 2 słowa, jeśli mogę cię prosić.
1: O Zupie nic nie mam, ale no to o Hitmanie. Ich debiutancka epka z 2024 roku, Rock to Forget, to surowy rock and roll, garaż z mieszanką indie rocka. Można zaliczyć na tym koncercie, jeśli ktoś jest fanem oczywiście, Gig Dinosaur Junior, Husker Du i The Lemonheads. I to wszystko naraz.
0: No dobra. Obrzeniu. Dobra, to ja was serdecznie, drodzy słuchacze, zapraszam 20 maja na Doriana. Elektra, muzyka elektroniczna, muzyka pop, hyper pop. Oczywiście, a to, co Tomasz przede wszystkim nam tu zaproponował, a Klaudia w skrócie omówiła, czyli 21 maj, czwartek, późne popołudnie, Power Plant, Hitman i Zupa w Hydrozagadce. No i właśnie zagramy teraz dla was Doriana i po Dorianie wskoczy na scenę w Radio Praga w audycji Muzyczne Podwórko Hitman. Posłuchajmy.

0: Wracamy do audycji. Drodzy Państwo, Klaudia z nami. Klaudia opowiada o tym, co w przyszłych tygodniach w Hydrozagadce i w Chmurze. I wracamy do jej matecznika, wracamy do miejsca, w którym Klaudia rządzi, dzieli i rządzi, jak rozumiem, prawie wszystkim i prawie wszystkimi. 22 maja, kapral Zajączek.
1: Kapral Zajączek przyniesie spokojniejszy klimat, taki pełen swobody i takiej wieczornej nostalgii. No ja lubię sobie to wyobrazić w taki sposób, że to jest ciepła letnia noc i taka muzyka niosąca się z dancingu na rozświetlonym statku. I to właśnie tak dla mnie wygląda. Tego samego dnia, taki fun fact, mamy również imprezę fanów Depeche Mode. Jest to zlot, który jest organizowany przez DJ Hiroshima, pioniera po prostu w organizowaniu tych zlotów. Zagra z nim DJ James i Nebas. Także to jest dzień, w którym trzeba przyszykować swoją czarną stylówkę, wyprasować swój skórzany płaszcz i po prostu ruszyć do klubu na tańce do późnej nocy.
0: Dobra, a powiedz w czasie takiej imprezy, bo ja nigdy nie byłem na imprezie, która się nazywa Zlot Fanów, takiej czy innej grupy, czy osobistości muzycznej, czy artysty w ogóle. Czy tam można się spodziewać jakiś niespodzianek, czy to jest wszystko ściśle wyreżyserowane i robimy to od A do Z zgodnie z instrukcją, scenariuszem, czy nagle wydarzają się rzeczy, które zgoła, tak zwane zgoła nieoczekiwane?
1: Różnie, no mogę opowiedzieć taką śmieszną historię. Jakiś czas temu w Warszawie grała grupa The Help, znaczy duet The Help. Aha. Jest to taki artyści generalnie, zagrali koncert, który był sold outem i u nas miał się odbywać nieoficjalny after. To był poniedziałek, wszyscy byli tacy, że no nic się nie może wydarzyć, jest poniedziałek, jest późno, już jest po tym, ale zróbmy ten after, niech będzie. Na sam after przyjechali artyści. Po swoim koncercie przyjechali, zagrali w ogóle DJ seta. No generalnie klub pękał w szwach i jeszcze bardziej całe podwórko wylewali się ludzie. Poniedziałek, przypominam. Okay. Artyści po prostu oblegani z każdej strony, świetnie bawili się do samego rana, jeszcze o 6 prosili, żeby się nie zamykali klubu, więc no takie niespodzianki również się
0: zdarzają. Czy dajesz tam do zrozumienia, że należy się spodziewać przyjazdu duetu Gun i ten Grohl chyba się nazywa, bo coś tak...
1: Akurat wydaje mi się, że w tej sytuacji...
0: Nie bierzcie tego dosłownie,
1: bo się może rozczaruje nie wydarzyć. Natomiast no, to jest tak w ramach ciekawostki, po prostu, że w klubie to się dzieją różne rzeczy i bardzo rzadko, w sensie bardzo ciężko jest się przygotować czasami, bo niespodzianki same do nas przychodzą. No akurat w tym przypadku, niestety, drodzy fani, muszę was zmartwić, raczej się nie pojawią, ale na pewno ich muzyka będzie u nas grała z głośników przez większość wieczoru, myślę.
0: No dobra, słuchajcie, są pewne sporo nawiązań do Depeche Mode, więc myślę, że jeśli nie sam Depeche Mode, to wiele innych muzyków, artystów, którzy w jakiś sposób próbowali do Depeche Mode nawiązać, a to wcale źle o nich nie świadczy. Następnego dnia ważna impreza o nazwie Wiksa Polonia dla Palestyny. To rozwiń bardzo proszę.
1: Wiksa Polonia chyba... Przedstawiać nie trzeba, jest to również kolektyw warszawski, bardzo ważny, uważam, właśnie słynący z takich charytatywnych akcji. Ta konkretna jest dla Palestyny, no jest to charytatywny rave i tutaj muzyka spotyka się z realną pomocą. Dziewczyny, które to organizują, wybrały sobie dwie organizacje.
0: Okej. Okay. Wspierające Palestyńczyków.
1: Tak, zgadza się. To takie codzienne życie dla nich i też jakaś pomoc taka, jeśli chodzi o wszystko, czego tak naprawdę potrzeba tym ludziom. Cały dochód z tego wydarzenia zostanie przekazany na wsparcie Palestyńczyków, co uważam bardzo ważne i bardzo trzeba o tym mówić. To jest taka noc wspólnoty, solidarności, intensywnych brzmień również, no bo nie jest to rave także, ale w międzyczasie będzie też kiermasz rzeczy, które będzie można, z których również dochód będzie przekazany dla Palestyńczyków, więc wydaje mi się, że jeśli nawet ktoś nie jest fanem, to warto wpaść i
0: wesprzeć
1: sobie koszulkę.
0: Tak, tą akcję. Przypomnę, bo to ważne, 23 maja, Wiksa Polonia dla Palestyny. Warto sobie ten wieczór zarezerwować na krócej i czy na dłużej, choćby niekoniecznie dla samej muzyki, ale też właśnie dla akcji, która się tam w tym czasie będzie działa. No i dobra, szybki przeskok do za ścianę, hydrozagadka, sobota, przepraszam, nie rozmawialiśmy jeszcze o piątku, bo w piątek brudny glam rock Tomasz nam tutaj zaproponował.
1: Tak, to jest wykonanie bardzo młodych ludzi, naszych tutaj perełek lokalnych, Dirty Cheap i Vain Train.
0: Co to znaczy lokalnych? Praskich?
1: Warszawski. Ale nie wiem, dobra.
0: Moja lokalność się widzi tutaj troszkę.
1: Podejrzewam, że ktoś stamtąd może być z Pragi.
0: No to dobrze, warto obserwować. Co zagrają?
1: Tak. Zagrają glam rock i hair metal w wykonaniu młodych ludzi, więc myślę, że energia będzie bardzo świeża. Będą bardzo energiczni.
0: Ja szczególnie lubię, kiedy takie nowe zespoły się pojawiają, bo zazwyczaj zapraszają swoich ziomków i ci ziomkowie, chcąc ich mocniej wesprzeć, tych grających na scenie, doskonale się pod tą sceną bawią. I to taką tworzy bardzo dobrą energię. To nie jest stanie i słuchanie i zapoznawanie się z, nie wiem, pomysłem, sztuką młodych artystów, tylko po prostu szczera i oddana zabawa.
1: W ogóle to się wspaniale ogląda. Ja najbardziej lubię, jak właśnie przychodzą do nas jakieś takie zespoły, które debiutują i to jest ich pierwszy koncert, są bardzo zestresowani na początku. Czasami zdarza się, że grają za piwo, bo na przykład są zaproszeni przez jakiegoś artystę, aha, żeby się pokazać. No i tak. No, to jest taka praktyka nie do końca jakby pochwalana przez nas, no, ale my nie mamy na to wpływu. I te zespoły siedzą po prostu przed, są strasznie rozemocjonowani i tak się przypominają, kto powiedział, że przyjdzie na ten koncert. I okazuje się, że na przykład przychodzą ludzie z ich klasy, ich rodzice, jakiś nauczyciel, jakiś przyjaciel rodziny i po prostu każdy z tych osób podchodzi i gratuluje. I to jest dla mnie takie po prostu, świetnie się patrzy na to wsparcie.
0: No tak, ja też właśnie lubię takie koncerty, szczególnie u was właśnie w Hydro czy w Chmurach, kiedy widzę, że to jest koncert trochę jak impreza zamknięta, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, że nie ma tam osób przypadkowych, że przychodzą z reguły ludzie, którzy albo chcą, znają już ten zespół i wiedzą na co ich stać i z pełną premedytacją chcą tej muzyki posłuchać, albo ludzie, którzy chcą się po prostu przy tej muzyce pobawić, a nie rzesza malkontentów, którzy kuluarowo później narzekają. Po koncercie OK Boomer Party z powracającym DJ-em.
1: Bezdomny pies.
0: Tak jest.
1: No, po 3 miesiącach banicji.
0: A ta banicja wynikała z jego osobistej decyzji, czy raczej narozrabiał?
1: Nie wiem, czy możemy o tym mówić. Nie wiem, czy możemy o tym mówić.
0: A dlaczego?
1: No, powiedzmy, że nie było go 3 miesiące. Dobra. Po prostu tutaj.
0: Pozdrawiamy cię, DJ-u, bezdomny psie.
1: Ale z mega żywiołowym psetem, więc możemy sobie wyobrazić tutaj, co się działo.
0: No dobra, no i poproszę cię jeszcze opowiedz troszkę o imprezie sobotniej, która się odbędzie właśnie jeszcze nadal w Hydrozagadce. Total Old School Party DJ Bigosa.
1: Tak, DJ Bigosa też jest taka nasza legenda. On gra już myślę, że więcej niż ja żyję, to na pewno. Ta impreza w ogóle jest jedna z niewielu, która startuje o 22, a nie o 23, więc jeśli ktoś chciałby wpaść sobie wcześniej, to również zapraszamy. No tutaj to w ogóle wszystko co najlepsze z drugiej połowy XX wieku. No ja bardzo lubię te imprezy na przykład, pomimo tego, że jakby no nie jestem gdzieś tam w grupie docelowej, to...
0: Ja już jestem.
1: to zawsze jakby bawię się dobrze na tych imprezach, okay. Zawsze lubię gdzieś tam jeszcze sobie na chwilę zostać.
0: Nawet a dobra, to Klaudia, to słuchaj, jaka muzyka w trakcie takiej imprezy idzie? Czy ta dla boomerów, czyli nie wiem, jakiś grunge, jakiś rock lat 80-tych, 90-tych, czy coś w tym stylu, czy raczej dużo... Taki próba połączenia tego wszystkiego, nauczenia boomerów między innymi tego i że
1: to jest zdecydowanie
0: muzyka...
1: próba połączenia tego, bo usłyszymy tam Katy Perry, usłyszymy może czasami też Nirvanę na przykład, bardzo różnie jest, to bardzo rozchybotane, czasami tam lecą też stare polskie piosenki, co dla mnie jest w ogóle super, no ja może jestem też trochę stara duszą, ale w sensie bardzo lubię stare polskie zespoły, co może trochę widać też po moich bookingach w Chmurach. Natomiast No tam jest cały przekrój, wszystko. Więc okay. To jest...
0: No to polecam serdecznie, drodzy boomerzy prascy i nie tylko prascy, byście wpisali sobie tą imprezę i przemyśleli, czy czasem nie warto byłoby zajść. 22 godzina, sobota, 23 maja, Total Old School Party DJ Bigosa. No a ja teraz zrobię małą przerwę muzyczną i nawiążę do tego, o czym Klaudia mówiła, jeśli chodzi o imprezy w chmurach. Impreza z lot fanów Depeche Mode i może coś z ich śpiewnika zanucimy w tej chwili dla was. Posłuchajcie.

0: No i dobrze. Drodzy Państwo, Depeche Mode to z okazji zlotu, który 22 w chmurach, 22 maja. Pomyślcie proszę nad tym. Przechodzimy do omówienia ostatnich imprez kolejnych dwóch tygodni, które przed nami i w chmurach, i w Hydrozagadce. W chmurach, drodzy Państwo, poniedziałek, 25 maja. Józef van Wissem. Proszę,
1: Hydro, jak ty, to w Hydro.
0: Tak. O, widzisz, to teraz ja dałem lekko ciała. Tak, tak, no dobra, to jak już ty jesteś tak czujna, to od tej Hydro zacznijmy. Józef von Wissem, to jakiś holenderski arystokrata?
1: Kompozytor.
0: I
1: lutnista.
0: O.
1: On jest znany z minimalistycznej, takiej mrocznej muzyki, łączącej właśnie dawne brzmienia, takie trochę medievalowe może, z ambientem i eksperymentem. No właśnie gra głównie na lutni barokowej, stąd ten medieval.
0: Niesamowity koncert. Ja oczywiście przyjdę na ten koncert,
1: zapraszamy,
0: jeżeli Tomek mnie wpuści. No
1: oczywiście,
0: bo to wiecie, nie? To nie jest takie proste. Znowu Tomasza wywołuje. No bo jak w klubie stricte rockowym, tak, jakim jest Hydrozagadka, no
1: klub?
0: Wydaje się, że tak, taka panuje w mieście opinia, że to jest klub rockowy. Nagle się pojawić ma holenderski, proszę Państwa, lutnista. Lutnista grający na lutni barokowej, grający medytacyjne kompozycje. Proszę ja ciebie, z Jimem Jarmuszem, jak tutaj wyczytałem,
1: tak,
0: również
1: tak,
0: współpracował.
1: Tak, współpracował, w ogóle nagrał z nim kilka albumów.
0: Ale to miejsca siedzące, czy stoimy po prostu zaczarowani pod sceną?
1: Właśnie, kurde, nie wiem, na tych koncertach to się samo tak wyklaruje, bo wydaje mi się, że nie będziemy robić miejsc siedzących, natomiast bardzo często przy takich tego typu koncertach ludzie po prostu sami z siebie siadają i dla mnie to jest taka najwspanialsza, po prostu taka esencja tego, że się czuje i się robi. To jest super, że po prostu no, taki medytacyjny koncert, no bo jednak to lutnie barokowo robi taki ambientowy.
0: A jak to będzie nagłośnione jeszcze, wiesz, to ważne, bo to tak jak mówię, wasze kluby świetnie sobie radzą z nagłośnieniem muzyków rockowych, tak to ujmijmy, od lewa do prawa, od bardzo ciężkich.
1: Myślę, realizatorzy sobie radzą z wszystkim.
0: Ale ta lutnia barokowa, nie, a było już coś takiego u was? Mieliście, macie doświadczenie?
1: Wydaje mi się, że mogło być. Wydaje mi się, że bo generalnie jakby nasi realizatorzy mają również każdy z nich swoje studio muzyczne, w którym nagrywa dużo artystów. W ogóle tu się bardzo często to przewija, że na przykład zespół Kapral Zajączek nagrywał koncert u jednego z naszych realizatorów i później zapukowali u nas koncert i ten realizator, który ich nagrywał, będzie ich teraz realizował na koncercie. To jest w ogóle jakby to się wszystko tak mieli ze sobą, jednak to środowisko jest bardzo małe. Oni wszyscy mają swoje studio, więc podejrzewam, że tam eksperymentują po prostu w jakiś sposób co ograć, żeby najlepiej brzmiało.
0: Jasne.
1: No doświadczenia mają sporo, więc wydaje mi się, że dadzą radę.
0: Dadzą radę.
1: Ale to oczywiście warto przyjść i zobaczyć, czy dali radę.
0: Ja jestem przekonany, że skoro ktoś taki zgodził się również na to, ktoś taki, kto jest tak dobrze muzycznie wykształcony, bo to nie jest człowiek, który sroce spod ogona wyskoczył, który się podjął grać na po prostu takim instrumencie. Nie jest to łatwa rzecz. I decyduje się na granie w klubie muzycznym, to musi być to wszystko zapięte na ostatni guzik, wszystko zagrane tip-top. No i kończymy propozycję Hydrozagadki na najbliższe dwa tygodnie. Czwartek, 28 maj. Saint Stacy.
1: Święta Stacy.
0: No właśnie.
1: No koncert niestety jest już wyprzedany, a może niestety dla nas.
0: Ale może jeszcze coś się cofnie, coś się stanie.
1: Może coś na bramce jeszcze się
0: Ale poopowiadaj.
1: Jasne, to jest taki alternatywny projekt muzyczny. Alternatywny ze względu na to, że to jest trochę dream pop, trochę indie, trochę elektroniki. Generalnie ich twórczość charakteryzuje się też melancholijnym klimatem, takim delikatnym wokalem i takimi atmosferycznymi, emocjonalnymi aranżacjami.

0: które są inspirowane nowoczesnym popem alternatywnym oraz lo-fi, czyli również to jest takie, no, że nie plumkanie, ale trochę wokalu, trochę śpiewania przyjemnego, więc myślę, że również warto chociaż sobie sprawdzić.
1: No właśnie o tym też pomyślałem, drodzy słuchacze, być może skoro sold out, skoro muzyk czy też muzycy są tak mile w Polsce przyjmowani, to może jeszcze do tej Polski wrócą, więc warto podglądać samych muzyków, a jeśli koncert zostanie dobrze przyjęty i dobrze oceniony przez publikę, jestem przekonany, że wpadną ponownie, by dać swoje show i dlatego też warto samą grupę i ich propozycje koncertowe podglądać. I tu zamykamy na dwa tygodnie, najbliższe dwa tygodnie w Hydrozagadce. Została nam impreza dwudniowa, która będzie w Chmurach, którą nie wiem dlaczego dwóch, bo zaraz.
0: Również nam... jest już wyprzedana. To jest w ogóle formacja The Chair.
1: The Chair.
0: Formacja The Chair już chyba, wydaje mi się, że grała u nas koncert, natomiast aha, niedawno pojawili się w Must Be The Music, w takim programie. I zechcieli zagrać koncert. Nie wiem, jak im poszło, nie śledziłam.
1: Ale tej... The Chair to jest polski zespół?
0: Tak, tak, tak. To jest
1: bo ja dzisiaj posłuchałem tego kawałka jednego, którego mi wysłałaś. Nie brzmiał absolutnie.
0: Nie brzmiał.
1: Ja byłem święcie przekonany, że to są gdzieś Londyńczycy, Brytole, jacyś tacy i to jeszcze dobrze wykształceni, więc gościu, który śpiewa u nich, język angielski ma w tym najmniejszym paluszku.
0: Zgadza się. No, to jest formacja, która inspiruje się post-punkiem, takimi surowymi brzmieniami. No, ale to jest wszystko ubrane... Oni generalnie wychodzą na scenę w strojach klaunów. Mają pełny makijaż na klaunów, mają duże buty jak klaun, więc proszę sobie wyobrazić, jak to wygląda w momencie, kiedy oni zaczynają śpiewać i jakby każdy z nich jest za coś przebrany. No chyba nie każdy, chyba wydaje mi się, że perkusistka nie jest. Natomiast jakby no, mają taką otoczkę alternatywy, która mi osobiście bardzo się podoba. Też oni są bardzo miłymi ludźmi. Mhm. Bardzo.
1: Oni są z Warszawy w ogóle? Czy?
0: Nie, wydaje mi się, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że mogą gdzieś tutaj w okolicach, że tak powiem. No i to jest właśnie takie nieoczywiste i to jest super. I myślę, to jest dla mnie to w ogóle Chmury i zespół The Chair, w sensie formacja to oni, wszystko jest się
1: łączy. Czyli czujesz, że to jest to, po co zatrudniłaś się w klubie Chmury.
0: Tak, tak. Oni po prostu, no, świetne to jest.
1: Dobrze.
0: Generalnie jeszcze tylko chcę powiedzieć, że dla mnie jakby te występy w Chmurach i generalnie jakby występ muzyczny to powinien być swego rodzaju performance trochę, że jak wychodzi artysta na scenę, oczywiście nie oczekuję tego, że będzie robił gwiazdy i skakał, ale fajnie właśnie jakby to było jakoś tak ubrane, że scenografia może troszkę inna albo coś, no oni robią wszystko, więc to jest po prostu dla mnie...
1: Fajne, bo to taki typowy projekt artystyczny,
0: tak,
1: nie
0: tak.
1: Tylko opieramy się na graniu muzyki, choć to jest bardzo ważne albo i najważniejsze, jeśli chce się tworzyć muzykę i dawać ją bezpośrednio odbiorcom pod sceną, ale też jeżeli są na tyle przygotowani, by zadbać o otoczkę tego, co się dzieje, a więc o kostiumy, o choreografię, o światła i tak dalej, no to podwójnie dla nich.
0: No i właśnie oni grają dwa dni z koncertu.
1: I oba wyprzedane?
0: Dzień drugi i oba są wyprzedane.
1: No to ja cię też muszę o to w takim razie zapytać. To nie lepiej byłoby, patrząc na to jeszcze pod kątem biznesowym, przenieść koncert do Hydro?
0: Byłoby, ale Chmury to jest jednak
1: Chmury.
0: Klimat.
1: No okay.
0: Chmury to jest klimat.
1: Oj, Tomka oczywiście... brakuje, zaraz by tu być może wtrącił się w temacie klimatu Hydrozagadki, ale ja tylko tak przychodzę do... Wiesz, bo mnie szkoda tych ludzi, którzy na przykład chcą zobaczyć zespół, ale już nie mogą, bo brakuje na to miejsca. Więc
0: nie,
1: rzucam
0: myślę,
1: tylko
0: że zaczynamy teraz też sezon festiwalowy. Więc myślę, że jeszcze będziemy w stanie zobaczyć formację The Chair. A no jednak, nie wiem, dla mnie koncerty w Chmurach, szczególnie takie alternatywne, są o tyle fajne, że to jest mała przestrzeń, widzi się tego artysta, jakby to jest w ogóle takie bardzo jakby jeden na jeden wydarzenie, w sensie wydarzenia, no takie odczucie.
1: Klaudia, cię doskonale rozumiem, ja już to mówiłem przy waszej pierwszej wizycie, że ja bardzo sobie cenię twój klub, wasz klub Chmury, również Hydrozagadkę, to bez dwóch zdań, natomiast Chmury mają to do siebie, że ma się ten bardzo, ale to bardzo bezpośredni kontakt z artystami. Artyści, niektórzy o dużym o dużej charyzmie, potrafią zejść do ludzi, właśnie, więc można ich nawet podotykać czy powąchać. I to jest też bardzo, bardzo dobre.
0: Bardzo często na koncertach jakichś hardkorowych to można się z nimi też pobić.
1: No, oby nie, ale faktem byłem kiedyś na koncercie wrocławskiego chyba zespołu Only Mess i gościu zszedł ze sceny i tak tańczył, że trzeba było mu się, przy okazji śpiewając, że trzeba było mu się po prostu spod nóżek szybciutko zwijać. No dobra, drodzy słuchacze, mamy umówione 2 tygodnie, ja się bardzo cieszę. Jesteśmy już umówieni z Klaudią i mam nadzieję z Tomaszem, który dojdzie do siebie na 28, by opowiadać wam o tym, co obaj menadżerowie, a właściwie menadżerka i menadżer obu klubów dla nas przygotują. Ja się bardzo cieszę, że znalazłaś czas. I cóż, w tej chwili zagramy dla was jeszcze na zakończenie naszej rozmowy The Chair, a później bardzo proszę zostańcie z nami. Wszystkie te kawałki, o których rozmawialiśmy dzisiaj, które już poszły, być może dojdzie coś jeszcze, zagramy w takim secie bez gadania. Kłaniam się bardzo, bardzo nisko. To była audycja Hydrochmura, czyli muzyczne podwórko. Dziękuję ci, Klaudio, że zaszłaś.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Gramy.

Moja droga, tutaj czas płynie tak samo jak zawsze. Nawet już nie potrafię powiedzieć szybko czy wolno. Żyję według starego, sprawdzonego schematu. Tak samo jak przed twoim i przyznaję to z bólem.

zaskoczyło mnie twoje nagłe zniknięcie. No bo ja bym, jak sądzę, nie potrafił tak uciec. Rzucić wszystkim, zapomnieć, wymazać te długie lata i uznać za niebyłe, dawne przyzwyczajenia. Powinnaś tu wrócić, może spektakularnie, przy dźwiękach orkiestry i jęku wiwatujących tłumów. A może właśnie skrycie, w przebraniu zdejmując dopiero przede mną kamuflującą maskę. Sama wiesz, że stąd nie da się tak naprawdę wyjechać. Sama wiesz, że być daleko stąd to wciąż tylko znaczy

jeśli chodzi o dziewczynę zasypiającą na kanapie, to ja wtedy żałowałem, że nie powiedziała pokryj mnie. Czy to źle o mnie świadczy, bo ja sam już nie wiem. Powiedz mi, bo ja już nic nie wiem.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: podobały pannie się zaloty, które zafundował jej ten zwierz, więc tańczy z misiem po dziś dzień.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

czasem po tobie, choć na kilka chwil.

0: Dzień dobry słuchaczom, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam Radio Praga, Alan Starski.
1: Minęła 23:37.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.